0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Lato z Radiem Emaus.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Ileż to legend powstało o dzisiejszym patronie. A to, że po złożeniu ciała Jezusa do grobu w jego ręce trafia święty Graal, czyli kielich, w którym jest zebrana krew Zbawiciela i dzięki temu rozpoczyna on nowe życie. A to, że razem z Łazarzem, Marią i Martą ucieka przed prześladowaniami statkiem do Marsylii i tam głosi dobrą nowinę. A nawet jest i taka, że w Hiszpanii zostaje ustanowiony biskupem przez świętego Jakuba Apostoła. Oczywiście w tych niezwykłych opowieściach jest ziarno prawdy, bo przecież święty Józef z Arymatei, a to o nim tutaj mowa, tak jak każdy z nas, dzięki krwi Chrystusa istotnie rozpoczyna nowe życie. A nowe życie w Chrystusie jest świadczeniem o dobrej nowinie i prowadzeniem do Boga powierzonych sobie ludzi, zupełnie na wzór opiekuna, z greki nazywanego episkopos, czyli biskup. Zatem jest w tych historiach trafna teologiczna intuicja, ale skutecznie zakryta niestety przez ich cudowność. Zresztą cudowność zupełnie niepotrzebną. Skoro jedynym znanym nam z kart Ewangelii gestem święty Józef z Arymatei, uczeń Jezusa, ukryty z obawy przed Żydami, daje najpiękniejsze świadectwo swej wiary. Oto bowiem ten członek Sanhedrynu, po tym jak Jezus umiera już na krzyżu, robi to, do czego inni, jawni uczniowie, nie są zdolni. Idzie do Piłata i prosi o wydanie ciała skazańca. Ujawnia tym oczywiście swoje przekonania. Zaciąga rytualną nieczystość w szabat i oddaje ciało Chrystusa należną mu cześć. I teraz jest najlepsze. Oto ciało Zbawiciela składa w grobie przygotowanym dla samego siebie. No, lepiej istoty dobrej nowiny, i to bez jednego słowa, nie oddali przed nim nawet apostołowie.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Do serwisu informacyjnego wrócimy za moment, ale teraz szybko czas na pogodę. W tym momencie w Poznaniu 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to również 15 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, ale biometr tak dla odmiany jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie minuty po godzinie szóstej startujemy z poniedziałkiem. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
1: Cześć Kuba.
0: Pięknie ciebie gościć w studiu. Za moment wrócimy do naszego serwisu informacyjnego. Czasami tak bywa, słuchajcie, że chochliki pojawiają się już od samego początku. No ale zdarza się najlepszym. Zaraz wrócimy do serwisu i Lilia, można by powiedzieć, przedstawi wam najnowsze informacje, prawda?
1: Prawda.
0: Tak jest, tak jest. Lilia potwierdza, ja również potwierdzam. No ale zanim wrócimy do serwisu i zaczniemy porządnie poniedziałek i także nową ramówkę, to zagramy Roxette i Deluca. Ja po raz pierwszy dzisiaj mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: No dobrze, no to podejście numer dwa. Tym razem mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Czas na informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nawet 87% młodych ludzi w Polsce może doświadczać przemocy rówieśniczej. Mieszkańcy Plewisk będą mieć lodowisko i rolkowisko. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Nawet 87% młodych ludzi może doświadczać przemocy rówieśniczej. Tak wynika z najnowszego raportu Rówieśnicy 2026, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Badani w wieku od 10 do 17 lat wskazali, że przemocy doświadczają zarówno bezpośrednio, między innymi w szkole, jak i w internecie, mówi koordynator działu badawczego Fundacji dr Szymon Wójcik.
3: Przemoc psychiczna czy emocjonalna, która odbywa się na poziomie ośmieszania, wyśmiewania, przesyłania nieprzyjemnych wiadomości. To nakłada się z cyberprzemocą, takim jak wykluczanie z grup klasowych czy rozsyłanie kompromitujących treści.
2: Eksperci z fundacji wskazują, że szkoły potrzebują narzędzi do walki z przemocą. Placówki mogą zgłaszać się do fundacji, która prowadzi program Rówieśnicy, wspierający rozwój kompetencji społecznych i budowanie bezpiecznych relacji. Więcej o raporcie można posłuchać w naszej rozmowie porannej na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.
0: Informacje z regionu.
2: Mieszkańcy Plewisk zyskają całoroczne lodowisko i rolkowisko. Gmina Komorniki podpisała umowę na realizację tej inwestycji. Obiekt powstanie przy ulicy profesora Wacława Strażewicza w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 2. Główną atrakcją będzie lodowisko o wymiarach 20 na 40 metrów, zapowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Kaczmarek.
4: W środku znajdą się również szatnie, sanitariaty oraz magazyny dla sprzętu i dla rolby. Natomiast funkcja tego całego obiektu będzie polegała na tym, że w okresie zimowym będzie to lodowisko, natomiast w okresie letnim planujemy tam zorganizowanie rolkowiska lub boiska wielofunkcyjnego.
2: Boisko pojawi się, gdy temperatury wzrosną powyżej 15 stopni. Zimą tafla będzie mogła być mrożona dzięki specjalnemu systemowi, nawet przy temperaturach dodatnich. Prace już się rozpoczęły, a obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.
0: Informacje z Poznania.
2: Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej w Poznaniu będzie przedłużona do 13 września, informuje Aquanet. Powodem jest konieczność poszerzenia zakresu robót. W trakcie prac znaleziono odcinek kanalizacji, który nie był wykazany w dostępnych materiałach, a który także wymaga remontu. To oznacza, że jeszcze do 13 września ulica Kościelna będzie zamknięta dla ruchu na jezdni wschodniej, na odcinku pomiędzy ulicami Wąską a Jeżycką, a na jezdni zachodniej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Nadal zmienionymi trasami będą kursować autobusy przejeżdżające ulicą Kościelną.
0: Informacje z kraju.
2: Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym do wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala będzie zróżnicowana.
5: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół ciśniny Ormus.
2: Jej zdaniem, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw. Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie dwa tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów z urlopów.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i właśnie tak to miało wyglądać. 6.11 na naszych radiowych zegarach. Mała zmiana, bo od nowej ramówki nasze mini audycje będą nie 10 po pełnej godzinie, a 15 po pełnej godzinie, więc zapraszam Was na 6.15 na mini audycję Myśli Świętych, ale zanim Daft Punk i Get Lucky, Pharrell Williams gościnnie, a także Nile Rodgers. No to co? Gramy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: Madonna pragnie, abyśmy ją czcili pod imieniem Wspomożycielki. Nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 6. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a także Dawid Podsiadło i Trójkąty i Kwadraty. Patrzymy na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co mamy? Mamy dzisiaj poniedziałek, 31 sierpnia, 243 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Bohdan, Rajmund, ale także Izabela. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy aż 3 dzisiaj. Dzień blogów, Dzień Solidarności i Wolności, a także Święto Kawalerii Polskiej. Przysłowie na dziś mamy jedno. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Dąbrowskiej i brzmi ono następująco. W kroplach dni powszednich, tak samo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć. Bardzo ciekawe zdanie na poniedziałek 31 sierpnia. Ostatni dzień sierpnia, można by powiedzieć. Gramy dalej, słuchajcie. Oskar Cyms i Niech Mówią.

0: But you're just a boy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7:30 i w sobotę o 10:30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus.

takiej drogi, dawajcie nam znać, a my gramy dalej. Były lata 80. i 70., no to teraz coś z lat 2000. Natasza Bedingfield i Unwritten, a za moment Czujnik Smogu.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 7. Za nami grupa Spin Doctors i The Princess, a przed nami czujnik smogu, czyli sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, która w tym momencie jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to prawie 16 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10, ono wyniesie 17 mikrogramów na metr sześcienny, a jutro PM10 będzie nieco niższe, bo 8 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona, no to niedługo sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada już o godzinie 7, także koniecznie zostańcie z nami, a my gramy dalej. Mogę zdradzić, że za moment będzie męskie granie orkiestra.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.

0: 7 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje, tym razem o czasie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Coraz młodsze dzieci sięgają po dopalacze, ostrzegają lekarze. Rusza 28. edycja Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Po dopalacze sięgają coraz młodsze osoby, wskazują lekarze. Doktor Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu zwraca uwagę, że na rynku pojawiają się co jakiś czas nowe, silniejsze środki. Toksykolog apeluje do rodziców, aby przy okazji powrotu do szkoły porozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z zażywaniem nieznanych substancji. Sytuacje, w których pomocy toksykologów wymaga młodzież w wieku 13 lub 14 lat, nie należą do rzadkości.
3: My wiemy, i to badania potwierdzają, i obserwacje, i raporty, że te substancje, które są silniej działające, dłużej działające, powodują większe i głębsze uszkodzenia przede wszystkim zdrowia psychicznego w takim długofalowym znaczeniu, ale i w tym krótkofalowym, zaburzenia rytmu, pobudzenie, nieprzewidywalność zachowania, także to niestety się dzieje i to jest olbrzymie niebezpieczeństwo.
2: Z danych głównego inspektora sanitarnego wynika, że w zeszłym roku najwięcej zatruć dopalaczami odnotowano w Małopolsce i na Śląsku.
1: Informacje z Poznania.
2: Ruszyła 28. edycja Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Mieszkańcy, instytucje oraz autorzy projektów mogą zgłaszać do konkursu obiekty, które powstały w ubiegłym roku. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Piotr Sobczak podkreśla, że w poprzednich latach zgłaszano bardzo różnorodne budynki.
4: Są to zarówno domki jednorodzinne, bądź też instalacje, jak na przykład instalacja, która symbolizuje miejsce Palacium Mieszka I, ale również na nagrody były przyznawane obiektom o znacznej wielkości. Bałtyk, lotnisko Ławica.
2: Termin przesyłania propozycji upływa 10 września. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie będzie połączone z obchodami 75-lecia utworzenia tego wydziału.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zarząd regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność zaprasza dziś na obchody Dnia Solidarności i Wolności w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą w kościele Ojców Dominikanów. Zostanie ona odprawiona pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka. Po mszy świętej delegacje przejdą przed pomnik poznańskiego czerwca 56. roku, gdzie złożą kwiaty.
1: Informacje z kraju.
2: Na początku września w aptekach będą już dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Lekarze specjaliści przypominają, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Seniorom rekomendują również szczepienie przeciw groźnemu wirusowi RSV. Pulmonolog profesor Adam Antczak podkreślił, że powikłania nie muszą wystąpić od razu, dlatego są tak niebezpieczne.
5: Powikłania są krótkoterminowe, ale mogą być odwleczone w czasie, czyli tak. Taka negatywna premia może zostać wypłacona czasami bardzo, bardzo długo po wystąpieniu grypy. I te powikłania są bardzo różne, ale tu warto podkreślić, że w wyniku przebytej grypy możemy otępieć, możemy mieć zespół otępienny.
2: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów powyżej 65 roku życia. To około 16%.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna do 15 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, która jest obecnie dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 5 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łara. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim pogramy, no i będzie klasyka z lat 80. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W synagodze nazaretańskiej wszyscy unieśli się gniewem po słowach Jezusa. Nieco później w Jerozolimie podczas sądu u Piłata także wszyscy będą krzyczeć: ukrzyżuj go. Gdy jestem w tłumie, trudno mi wyrazić własne zdanie, sprzeciwić się silnej większości. Zdarza się, że negatywne emocje przejmuję od innych. Być może przez słowa i działania drugiego człowieka przemawia Boża mądrość, której nie dostrzegam, bo skupiam się na reakcji tłumu. Kiedy ostatnio dałem się ponieść reakcji większości? Co mogę zrobić, by następnym razem tego uniknąć?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 7 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, za nami także grupa Texas i Summer Sun. Nowa ramówka rozpoczyna się od dzisiaj. Będziemy oczywiście Was informować o zmianach, które się pojawią w ciągu tygodnia na naszej antenie, ale jeżeli chodzi o poranek, istotną zmianą jest to, że przegląd prasy nie jest o godzinie 7.45, a o godzinie 7.30, więc bądźcie czujni, za parę minut rozpoczniemy pierwszy w tym tygodniu przegląd prasy, no i również pierwszy w nowej porze, 7.30 przegląd prasy, zapraszam już Was teraz na niego bardzo gorąco, ale zanim poczytamy dzisiejszą prasę, pogramy oczywiście grupa Coldplay, Adventure of a Lifetime w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
6: 7:30 na naszych radiowych zegarach. W nowej ramówce przegląd prasy zaczynamy nieco szybciej. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam prokuratura punktuje dyrektora ZOO. Pracownik szukano na mnie haków. Poznańska prokuratura wypunktowała dyrektora ZOO Poznań po tym, jak oskarżył on pracownika ogrodu o przywłaszczenie mienia. Dochodzenie umorzono, jednak wymiar sprawiedliwości w uzasadnieniu nie pozostawia suchej nitki na dyrektorze Piotrze Przyłódzkim. Głos Wielkopolski ujawnia wnioski prokuratora. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz już przechodzimy do Gazety Wyborczej. Ministerstwo Zdrowia szuka oszczędności, cięcia w lekach dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Może zostać ona skrócona o 1500 pozycji. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już przechodzimy do Rzeczpospolitej. Tama dla cyberwycieków. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pakiet 5 zmian w przepisach, które wprowadzą nowe standardy bezpieczeństwa dla podmiotów masowo przetwarzających dokumentację medyczną. Ta tak zwana cyberpiątka to projekt wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który ma zatamować wycieki wrażliwych danych pacjentów. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Czy można być członkiem programu Nuclear Sharing bez składowania broni jądrowej? Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej zasiał wątpliwości, a także Ministerstwo Finansów zlikwiduje ulgi na ekspansję i internet oraz większe odliczenia dla honorowych dawców krwi. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na koniec Gazeta Polska. Codziennie Piesiewicz w areszcie, a w PKOL wojna o fotel prezesa. Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratorów o 3-miesięczny areszt dla Radosława Piesiewicza. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie przyznaje się do winy. Mimo to w organizacji ruszyła machina mająca na celu pozbawienia go stanowiska. W tle są zarzuty związane ze sprawą Zonda Krypto i walka o przyszłość władz komitetu. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam was już jutro, nie o 7:45, a od nowej ramówki przegląd prasy startuje o godzinie 7:30. A my gramy dalej. Mogę zdradzić, że za moment cofniemy się na muzyczną oś czasu do lat 90.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 8. Za nami Oasis, Wonderwall, a także Robbie Williams i Supreme. Zresztą Robbie Williams całkiem niedawno grał w Poznaniu na festiwalu Beaters. Witam, przypominam, żebyście kontaktowali się z nami na przykład w sprawach utrudnień na trasie, na drodze, na ulicach. Jeżeli macie jakieś informacje na przykład o tym, co się dzieje w Poznaniu na ulicach, czy też jeżeli chodzi o wielkopolskie trasy, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033. Pod tym numerem jesteśmy dla Was. Przypominam jeszcze raz. 601 077 033. Czekamy na Wasze wiadomości. No ale nie będziemy czekać aż tak długo na kolejny utwór, bo kolejny utwór to już Polska, Happy Set, i zanim pójdę, gramy ten utwór w tym momencie na antenie Radia Emaus.

0: dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie Happy Set, za nim pójdę, a także Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Przed nami punktualnie o godzinie 8 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz klasyka z lat 90. i będzie to artysta, który również wystąpił w tym roku w Polsce. Dokładniej wystąpił na tegorocznej edycji Poland Rocka i z tego co kojarzę, również wystąpi on w Poznaniu, bodajże w listopadzie, ale to jeszcze muszę zweryfikować, ale my do listopada nie będziemy czekać, bo już teraz zagramy najbardziej znany utwór od Eagle Eye Cherry'ego, Safe Tonight. Gramy go w tym momencie na antenie Radia Emaus.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Umowa na remont S5 podpisana. ZUS przypomina o obowiązku potwierdzenia tożsamości. Przejażdżka do szkoły może być bardzo kosztowna, ostrzegają specjaliści od ubezpieczeń. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania, mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
3: Nawierzchnia na tym fragmencie trasy znajduje się w złym stanie technicznym. Występują na niej spękania podłużne i poprzeczne. Aby przywrócić drodze odpowiednie parametry eksploatacyjne, konieczna jest likwidacja istniejących uszkodzeń i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
2: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 14 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia tego roku.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku potwierdzenia tożsamości przez osoby, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu wojny w Ukrainie. Brak potwierdzenia tożsamości może oznaczać utratę statusu, a w konsekwencji także prawa do świadczenia wychowawczego 800+, mówi rzeczniczka prasowa ZUS Wielkopolsce Marlena Nowicka.
4: Prawo do świadczenia wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy między innymi od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia wypłacanego przez ZUS.
2: Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Mają na to czas jeszcze tylko dziś. Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony. Ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu.
1: Informacje drogowe.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, że od dziś w związku z przebudową sieci wodociągowej inaczej zostanie poprowadzony ruch na skrzyżowaniu ulic Estkowskiego z Chwaliszewem. Zajęta zostanie część jezdni ulicy Estkowskiego, ale przejazd w obu kierunkach zostanie zachowany. Na ulicy Chwaliszewo wprowadzone zostaną zawężenia, ale w dalszym ciągu wyjeżdżający z Chwaliszewa będą mogli skręcić w prawo w stronę mostu Chrobrego. Zachowany zostanie także wjazd na ulicę Chwaliszewo z ulicy Estkowskiego.
1: Informacje z kraju.
2: Przejażdżka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Finansowy ostrzegają, że podróż dziecka przerobionym rowerem elektrycznym lub hulajnogą może oznaczać problemy z odszkodowaniem. Rzecznik UFG Damian Ziomber powiedział, że poruszanie się dziecka pojazdem mechanicznym bez ubezpieczenia może być kosztowne dla jego rodziców.
5: Ktoś, osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc prost, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód niestety rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
2: Eksperci ostrzegają też przed skutkami modyfikacji sprzętu. Zdjęcie blokady z hulajnogi może sprawić, że w świetle prawa przestanie być ona hulajnogą elektryczną. Jeśli taki pojazd spowoduje wypadek, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 17 stopni na termometrach w Poznaniu, taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie występują przejaśnienia. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, ale biometr tak dla odmiany jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie ósmej, po raz kolejny poranek dzisiaj wita się z wami w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny dziesiątej. Zapraszamy bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami. Już za parę minut w okolicach godziny 8:15 pojawi się mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim oczywiście pogramy, nie może być inaczej, Hozier Too Sweet. Tak zaczynamy muzycznie ósmą na antenie Radia Emaus. Dzień dobry, miejcie dobry poniedziałek.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
2: Zdarza się, że ktoś mówi coś, co najpierw nam się podoba, mądrze mówi, dobrze się tego słucha, a potem pada jedno zdanie za dużo, takie, które dotyka nas osobiście. W Nazarecie też tak było. Najpierw zachwyt, a chwilę później zdziwienie i rozczarowanie. Jezus nie pasuje do roli, którą mu przydzielono. Nie mieści się w szufladce, do której go włożono. Trudność w wierze może rodzić się nie tyle z poczucia nieobecności Boga, ile z tego, że nie mieści się on w naszych wyobrażeniach. Pomyśl, w jakiej sprawie najtrudniej przyjąć mi zdanie inne niż moje.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: 23 minuty po godzinie 8 za nami Genesis i Jesus He Knows Me, a przed nami pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj naszym gościem będzie ksiądz Artur Wojczyński, koordynator akcji Całun Dzieci z Gazy, która odbędzie się 7 września w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zapraszamy do wysłuchania naszej porannej rozmowy. Startuje ona już o godzinie 8.30, no ale zanim rozmowa, to oczywiście pogramy. Był zespół Genesis, no to teraz Anastasia, Left Outside Alone.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Poranny gość.
9: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj ksiądz Artur Wojczyński, a będziemy mówić o bardzo niezwykłej akcji, która 7 września odbędzie się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Będzie to akcja poświęcona dzieciom, które zginęły w Strefie Gazy. Nosi nazwę, właściwie całość nosi nazwę Całun Dzieci z Gazy, a poznaniacy i wszyscy ci, którzy zechcą wziąć w niej udział, wpiszą osobiście nazwiska na białym płótnie 200 dzieci, które zginęły w czasie akcji wojennych właśnie w Gazie. Ale cała historia, o czym najlepiej opowie ksiądz Artur, zaczęła się, żeby było śmieszniej, w Nowym Jorku, prawda? Tam był początek?
10: Tej aktualnej akcji oczywiście zaczęła się w Nowym Jorku, choć historia sięga trochę wcześniej do Włoch, bo to właśnie w Udine po raz pierwszy stworzono całun dzieci palestyńskich, dzieci z Gazy. On miał zapisane 18 475 imion i nazwisk dzieci, które zostały zamordowane w Strefie Gazy. To była lokalna inicjatywa. I ona rozszerzyła się. Później ten wielki całun był niesiony przez ulice Rzymu, Neapolu, Mediolanu, Bolonii. I stały się ta akcja stała się akcją ogólnoświatową. W Nowym Jorku przy kaplicy, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych powstał pomysł, aby stworzyć nowy całun, zaktualizowany, ponieważ pierwszy zawierał imiona dzieci od wybuchu konfliktu 7 października 2023 roku aż do 31 lipca 2025 roku. Czyli mamy jeszcze kolejny rok konfliktu. No i właśnie Amerykanie postanowili zrobić tę akcję szerszą na cały świat i poszerzyć także o kolejne dzieci, które zginęły.
9: Doczytałam właśnie i aż trudno w to uwierzyć, że tym razem będą to imiona i nazwiska 20 tysięcy dzieci. Czy tyle dzieci zginęło przez rok?
10: Tak oblicza się. Pierwsze dane były podawane przez Ministerstwo Zdrowia Gazy i to są oficjalne dane na 31 lipca 2025 roku. Ale od tego czasu przez rok zginęło prawie 1,5 tysiąca kolejnych dzieci. Co ważne, wśród ludności w Gazie, która liczy zaledwie 2 300 000 na moment wybuchu konfliktu, więc to jest bardzo, bardzo duży odsetek. Niespotykana skala zabijania dzieci.
9: To się wręcz nie mieści w głowie, trudno w to uwierzyć. Tak zresztą, to jest zresztą jednym z powodów zorganizowania tej akcji, żeby jakoś przyjąć, unaocznić i jakby to powiedzieć, zrobić bardziej materialnymi te nazwiska i imiona tych dzieci. One się stają w ten sposób konkretnymi osobami.
10: Tak, celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle w tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte. One giną w Strefie Gazy, ale też nie zapominamy o tych młodych ludziach, którzy zostali zamordowani 7 października 2023 roku po stronie żydowskiej. Naszym celem wcale nie jest rozliczanie kogokolwiek, ale zwrócenie uwagi na ludobójstwo i na to, że giną dzieci. Ten całun ma mieć 110 metrów długości w całości. I to już pokazuje skalę tych nazwisk, tej długości listy. Nie widzimy tego, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić 20 tysięcy imion, nazwisk. Trudno nam sobie wyobrazić grupę 20 tysięcy dzieci. Ale jak zobaczymy płótno, które ma 110 metrów długości, prawie 2 metry szerokości, to tam wtedy widać skalę.
9: A to są przecież tylko nazwiska, bez historii, bez życia tych dzieci, bez opowieści o tym, co lubiły, jakimi zabawkami się bawiły. Jak będzie wyglądała akcja w Poznaniu w takim razie?
10: Akcja w Poznaniu ma miejsce 7 września tego roku o godzinie 19 w patio Muzeum Narodowego. Dziękujemy dyrekcji Muzeum Narodowego za udostępnienie tego miejsca i wynajęcie go do tej akcji. Chcemy każdego z was, kto przyjdzie, powitać osobiście w drzwiach i pierwszym 200 osobom, które przyjdą, wręczyć nazwiska 200 dzieci, bo Polska będzie wpisywała właśnie 200 z 20 tysięcy nazwisk. Później zaprosimy was do wysłuchania krótkiego referatu o historii, o idei w ogóle całunu, ale też historii, jak doszło do tego konfliktu, jakie jest podłoże historyczne tych napięć. Później chcemy was zaprosić także do modlitwy o pokój. Na świecie te spotkania zawsze są połączone z modlitwą, ale biorą w nich udział ludzie różnych religii, różnych wyznań, różnych kultur, ale także osoby niewierzące. I nie przeszkadza to, żeby wspólnie prosić o pokój. Każdy tak jak potrafi. Chcemy się zatem modlić o pokój, o życie wieczne dla tych, którzy zginęli. A następnie będzie możliwość podejścia do całunu i własnoręcznego wpisania imienia i nazwiska z tej karteczki, którą dostajemy na wejściu. Jest to moment, kiedy mogę być sam na sam z tym dzieckiem, nieznanym totalnie dla mnie. I to już nie będzie 20 tysięcy dzieci, czy w naszym przypadku 200, ale będzie to konkretne to dziecko, które ma otrzymać w pewnym sensie twarz i przywrócić godność, kiedy będę to dziecko wpisywał na listę. Mogę być sam na sam z tą konkretną osobą. W tym czasie, kiedy cztery osoby równocześnie będą wpisywały nazwiska, pozostałe osoby zaprosimy do jakiejś rozmowy, do kawy, herbaty, do podejścia do stoisk Fundacji Małego Betlejem, stoiska Fundacji Świętego Benedykta, bo to są między innymi te dwie fundacje, które współorganizują to wydarzenie.
9: Dlaczego całun dzieci z Gazy? Skąd ta nazwa? To też ma swoje znaczenie.
10: Oczywiście, że ma swoje znaczenie i nawiązuje do Pana Jezusa. W Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Dlatego też wierzymy, że każda krzywda, która jest wyrządzana drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najmniejszemu, czyli dziecku, jest krzywdą zadawaną samemu Chrystusowi. A zatem, kiedy giną, umierają dzieci w Gazie, to w nich umiera sam Chrystus. I to jest nawiązanie do całunu Pana Jezusa, w którym On sam był złożony w grobie. Całun nie zatrzymuje nas tylko i wyłącznie na grobie. Całun Chrystusa też zapowiada zmartwychwstanie. I z tą nadzieją chcemy też podejść do tego, że ten konflikt może się zakończyć. Mamy nadzieję i wierzymy, że tam może się wszystko odrodzić, zmartwychwstać w Chrystusie.
9: Oby tak się stało. Co się stanie z tym całunem po wpisaniu 200 nazwisk?
10: To jest bardzo ważna informacja. Całun w Poznański zostanie spakowany jeszcze następnego dnia, wysłany do Nowego Jorku. 16 września w Nowym Jorku odbywa się spotkanie ambasadorów przy Nowym Jorku i w czasie tego spotkania cały całun zebrany z całego świata, poskładany już razem, będzie wystawiony właśnie na widok publiczny w Church Center w ONZ-cie, gdzie właśnie mają go odwiedzić ambasadorowie. W kolejnym miesiącu, jeszcze termin nie jest do końca znany, całun zostanie przewieziony do Waszyngtonu, do stolicy Stanów Zjednoczonych i tam też wystawiony na widok publiczny i zaproszeni zostaną politycy, którzy no, mają się z nim zapoznać, żeby był takim namacalnym źródłem doświadczenia tego, jaki jest ogrom tej zbrodni, a jednocześnie, żeby był przynagleniem dla polityków, żeby cokolwiek zrobili. Myślę, że ta wystawa w ONZ też jest ważna w związku z tym, co się stało, zdaje się, przedwczoraj, kiedy to wojska izraelskie w Jerozolimie zajęły placówkę ONZ-u, organizacji międzynarodowej. No nie cofają się już przed niczym, zajmują placówki dyplomatyczne, tłumacząc, że chcą na przykład stworzyć tam centrum kultury.
9: Kto może przyjść i umieścić swój wpis na całunie? Czy zaproszeni są wszyscy?
10: Oczywiście zapraszamy wszystkich. Tak jak już powiedziałem, na całym świecie jest to akcja ponad kulturami, ponad religiami i ponad wyznaniami. Więc zapraszamy każdego, komu na sercu leży los dzieci.
9: Czyli 7 września o godzinie 19 do holu Muzeum Narodowego może przyjść każdy, kto chciałby, żeby ten konflikt się zakończył i żeby więcej dzieci

0: dostaje karteczkę z imieniem i nazwiskiem do ręki.
1: A pozostali mogą po prostu okazać wsparcie.
0: Jak najbardziej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Artur Wojczyński, który jest jednym z organizatorów akcji Całun dla dzieci z Gazy. Akcja będzie się odbywała 7 września w Poznaniu w holu Muzeum Narodowego i zaproszeni są wszyscy chętni.
0: Dziękuję.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 8 minut zostało do godziny 9. Za nami pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Muzycznie usłyszeliśmy Mroza, Zdzisławę Sośnicką, a także Dua Lipę. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także zostańcie z nami koniecznie. Teraz na naszej antenie Shawn Mendes.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za nieruchomości. W Poznaniu ruszają zajęcia z pierwszej pomocy. Klub Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W przyszłym roku mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za swoje mieszkania. Magistrat proponuje miejskim radnym podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Kierownik gabinetu prezydenta Lucyna Gbiorczyk wyjaśnia, że będzie to niewielka, około 4% podwyżka.
3: Stawki, które chcemy zaproponować, będą zbliżone do stawek gmin ościennych. Poza tym nie zamierzamy korzystać z tych maksymalnych dopuszczonych przepisami prawa stawek, a ta podwyżka będzie miała bardziej symboliczny i waloryzacyjny charakter.
2: Dla przykładu podatek od mieszkania o powierzchni 75 metrów kwadratowych wzrośnie o 6 zł rocznie. Projektem uchwały radni zajmą się podczas najbliższej sesji na początku września.
1: Informacje z Poznania.
2: Wraz z początkiem września ruszają bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy w Poznaniu. Uczestnicy będą ćwiczyć przede wszystkim praktyczne umiejętności. Program obejmuje m.in. ocenę stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych i dzieci oraz użycie automatycznego defibrylatora AED, mówi Bartłomiej Banachowicz z Fundacji Reakcja.
4: Edukacja jest zdecydowanie potrzebna, szczególnie, że tak naprawdę co czwarty Polak w badaniach prowadzonych przez tego stwierdził, że on byłby w stanie na pewno udzielić komuś pomocy, a no powiedzmy sobie szczerze, jakby to zresztą, co ruchy stołymi 70% mieszkańców naszego kraju, czy mieszkańców Poznania, tak? Jakby dlaczego oni też nie mogliby tej pomocy udzielać, dlaczego oni również nie mogliby zdobyć umiejętności, szczególnie, że statystycznie każdy z nas kiedyś tej pomocy będzie musiał udzielić.
2: Zajęcia będą się odbywać w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych. W najbliższej sesji przewidziano 8 terminów. Udział jest całkowicie bezpłatny, jednak ze względu na praktyczną formę zajęć liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną i trybuną, a także pump track, skatepark i plac zabaw, a wszystko to na powierzchni 4 hektarów. Tak będzie wyglądało centrum sportowe w Lusowie. Wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka właśnie podpisał umowę na tę inwestycję. Pierwszy etap prac, podczas którego powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie oraz budynek z szatniami i zapleczem sanitarnym, ma zostać oddany do użytku w wakacje 2027 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Klub Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Andrzej Kryj, członek ugrupowania, mówił w Polskim Radiu 24, że premier Donald Tusk niesłusznie łączy sprawę upadłej giełdy kryptowalut z politykami prawicy.
5: Pojawia się tutaj bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątpliwości, bo przecież służby od długiego czasu wiedziały, że ta firma nie jest firmą wiarygodną i dlaczego tak zwlekano, żeby podjąć pewne kroki, żeby przestrzec Polaków przed tym inwestowaniem.
2: Prezydent Karol Nawrocki mówił w Juracie, że służby podległe premierowi nikogo nie powiadomiły o nieprawidłowościach w Zonda Krypto. Oświadczył również, że nigdy nie rozmawiał ani nie spotkał się z prezesem upadłej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. W czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki brał udział w prawicowej konferencji, która była finansowana przez Zonda Krypto. Zdaniem prezydenta nie stanowiło to konfliktu interesów. W związku z aferą z Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 14 stopni na termometrach w Poznaniu. W tym momencie występują niewielkie przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Zobaczmy, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 21 stopni Celsjusza, a w środę 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment, za nieco dłuższy moment właściwie, bo 15 po 9 będzie mini audycja Słowo o Słowie, a w okolicach godziny 9.20 wystartujemy z konkursem porannym. W ramach nowej ramówki tutaj chciałbym poinformować, że w obecnej ramówce będzie tylko konkurs poranny o godzinie 9.20. Nie będzie konkursu popołudniowego, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić o poranku. No to co? Zaczynamy. Gramy, nie gadamy. Michael Jackson, Beat It. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Aneta ma problem z odmianą słowa kaszel. Jak brzmi jego poprawna forma? Pyta w trybie rozkazującym. Zakaszl czy zakasłaj? Ostatnio spotkałam się, pisze pani Aneta, z kaszli. A jak mam powiedzieć, wczoraj już nie kasłała? Trochę to jest inaczej, pani Aneto. Nie możemy powiedzieć, że słowo kaszel ma formę rozkazującą. Formę rozkazującą mają tylko czasowniki, ale wiem, o co pani chodzi. Między kaszel i kasłać czy kaszleć istnieje pewna relacja, choć nie są to formy tego samego słowa. Co innego kaszel, co innego kasłać. W słownikach zresztą takie słowa jak kasłać definiowane są przez słowo kaszel, czyli mieć atak kaszlu, a zaciekawiony tym kaszlem zajrzałem do największego naszego słownika, jak też definiuje się kaszel, bo czasem trudno zdefiniować nasze takie naturalne zupełnie sprawy. I przeczytałem definicję. Kaszel to gwałtowny wydech połączony z rodzajem chrząkania, powstający przez podrażnienie zakończeń nerwowych w oskrzelach, tchawicy, krtani, gardle. Bardzo naukowe tłumaczenie tego zwykłego naszego kaszlu. A wracam do pytania. Mamy, proszę pani, trzy, a może nawet cztery czasowniki, które do tego kaszlu się odnoszą. Więc kasłać, kaszleć, kaszlać i kaszlnąć, który jest już troszkę czymś innym, bo to jest raz zakasłać, zakaszlać i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednie formy rozkaźników są w dwóch przypadkach identyczne, bo i kaszlać, i kaszleć ma formę kaszl albo kaszlaj. Obie te formy są poprawne, więc zakaszl, zakaszlaj. To aj może jest po to, żeby łatwiej było wymówić kaszl, to szl jest dość trudne do artykulacji. A jeśli chodzi o zupełnie znaczeniowo identyczny czasownik kasłać, mamy zakasłaj albo kasłaj bez tego przedrostka za. Kasłaj, kaszl, kaszlaj to są zatem trzy możliwe formy, które pochodzą od trzech możliwych, ale nie zupełnie, to jest taka dystrybucja prosta, czasowników. Często tak jest, że nasze codzienne zachowania, takie fizjologiczne wręcz, mają wiele różnych form i wszystkie je musimy, wiele różnych słów im odpowiada i musimy wszystkie uznać za naturalne, no, bo przecież trudno rozstrzygnąć, która z nich jest poprawniejsza. Nie ma tu żadnych kryteriów. Kasłać, kaszleć, kaszlać, kasłaj, kaszl, kaszlaj. Wszystko to można powiedzieć, ale lepiej nie radzić, żeby kasłano, nie kaszl. Częściej słyszałem niż kaszl.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Zaczynamy poranny konkurs w Radiu Emaus. Dzisiaj do wygrania zestaw książkowy właśnie od nas. Jeżeli chcecie go zgarnąć, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z naszym dzisiejszym nietypowym świętem. Mamy dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności. W związku z tym pytam was, czym jest dla was solidarność? Czym jest dla was solidarność? Takie pytanie wam zadaję w konkursie porannym. 7148, numer SMS, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, czym jest dla was solidarność, no i wysyłacie oczywiście wasze zgłoszenie, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw książkowy od radia Emaus czeka, a ja powoli czekam na Lilię Ładę, która o 9.30 nieco zagai, zajawi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus, ale póki co pogramy James Morrison i Nelly Furtado.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Po reklamie Radio Emaus na dobry dzień.
6: Dziewiąta 30 na zegarach, a w studiu Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
7: Dzień dobry.
6: Zdradź, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radio Emaus.
7: Myślę, że dzisiaj dużego odkrycia nie będzie. Jutro 1 września, w związku z tym będziemy mówić o roku szkolnym i ostatnich przygotowaniach do rozpoczęcia tegoż, zwłaszcza, że szykuje nam się sporo zmian.
6: Proszę bardzo.
7: W tym roku szkolnym szykuje nam się nowa podstawa programowa, edukacja zdrowotna i nawet sanepid sprawdził stołówki szkolne oraz automaty sprzedające przekąski w szkołach.
6: Proszę bardzo, proszę bardzo.
7: To myślę akurat jest bardzo korzystne, ponieważ no cóż, było całkiem sporo zastrzeżeń do tego, po pierwsze, co serwują stołówki szkolne, a po drugie, co się sprzedaje właśnie w tych automatach ustawianych w szkołach. Miejmy nadzieję, że w efekcie da to lepsze i zdrowsze odżywianie dla dzieci w nowym roku szkolnym. A biorąc pod uwagę, ile wyzwań czeka młodych ludzi, no to na pewno to zdrowe odżywianie się przyda.
6: Jak najbardziej.
7: Będzie oczywiście o akcji Całun dla dzieci z Gazy, o której mówiliśmy w rozmowie porannej. Będziemy przypominać w naszych serwisach. Akcja odbędzie się 7 września i oczywiście będziemy cały czas przypominali, bo każdy, kto będzie miał ochotę, może w niej wziąć udział, więc będziemy o tym przypominać naszym słuchaczom. Będzie również o tym, że zmiany w oświacie niekoniecznie są dobre i niekoniecznie się wszystkim podobają. Będzie o tym mówił poseł Wróblewski, który zwrócił uwagę na pewne niekonsekwencje i pewne działania, które mogą budzić wątpliwości. Oczywiście, jak to przed 1 września, będzie również o zmianach w rozkładzie jazdy pociągów, co też jest istotną informacją, jak sądzę, dla młodych ludzi, bo sporo z nich przecież dojeżdża także pociągami do szkoły. Będzie oczywiście także o wszystkich innych działaniach, które się dzieją, bo przecież 1 września to także rocznica wybuchu I wojny światowej, a także na swoją konferencję prasową dzisiaj. Drugiej światowej, tak, dokładnie, masz rację. Co to jednak ten stres robi z człowieka, prawda?
6: Zwłaszcza, że nowa ramówka, no to prawda? Różne rzeczy się dzieją, nie?
7: Właśnie, i nowa ramówka Radia Emaus, a wszystko 1 września. Będzie też o finale akcji Okulary dla Świata, którą prowadzi Stowarzyszenie dla Świata i jakie są efekty tej akcji. Myślę, że to też będzie bardzo interesujące, co też udało się załatwić i oczywiście wiele innych informacji, które będą w naszych serwisach.
6: A to wszystko przedstawi Lilia Łada, której bardzo dziękuję.
7: Dziękuję.
6: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przypominam o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw książkowy od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko i odpowiadacie na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi: czym jest dla Was Solidarność? Czym jest dla Was Solidarność? A to wszystko dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Solidarności i Wolności. Czym jest dla Was Solidarność? Oto odpowiedź na to pytanie proszę Was w zgłoszeniu w porannym konkursie, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A związanie konkursu za parę minut. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Czym jest dla Was Solidarność? Czym jest dla Was Solidarność? Takie pytanie Wam zadaję dzisiaj o poranku w konkursie. A my gramy dalej. Mysłowic i Esidland to już za moment, a za parę minut rozwiązanie porannego konkursu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: No i co? Kończymy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw książkowy od Radia Emaus. Pytałem was dzisiaj w konkursie, czym jest dla was solidarność. No i bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Wygrywa dzisiaj Jan, który napisał, odpowiedział na pytanie krótko. Pomoc sąsiedzka. Jan, zestaw książkowy jest już twój. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedział, jak ją odebrać. Bardzo wam dziękuję za poranek. Kuba Antkowiak się odmeldowuje przed mikrofonu od godziny 10 do godziny 14.30. Będzie z wami Tomek Wandel, także koniecznie zostańcie z dobrym radiem Emaus. A my się słyszymy jutro, co ciekawe, po południu od 14.30 do godziny 19.00. Miejcie dobry poniedziałek, miejcie również dobry tydzień. Dziękuję też Lili Ładzie za serwisy informacyjne. No to co? Słyszymy się jutro. Zaomek Tomek Wandel przejmuje mikrofon. Trzymajcie się. Na razie.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańskie szkoły i przedszkola gotowe na nowy rok szkolny. Wielkopolski sanepid skontrolował szkolne stołówki i automaty z przekąskami. Radosław P. powinien podać się do dymisji, uważa poseł Napieralski. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
3: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026-2027.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Przed początkiem nowego roku szkolnego Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Wielkopolskiego skontrolowała automaty do sprzedaży żywności w szkołach oraz stołówki. W 6 miejscach wskazano nieprawidłowości, zaznacza Wiesława Kostuj z Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4: Jakie nieprawidłowości zostały sprawdzone w roku szkolnym 25-26? Przede wszystkim brak zapewnienia porcji ryby, co najmniej raz w tygodniu w stołówkach szkolnych, zbyt mała ilość mleka i produktów mlecznych, zbyt mała ilość owoców i warzyw w posiłkach, za dużo potraw smażonych w tygodniowym jadłospisie, brak codziennego zapewnienia produktów mięsnych, jaj lub nasion roślin strączkowych i też zdarzało się brak informacji o substancjach lub produktach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji.
2: Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Co najmniej raz w tygodniu ma być podawany w pełni roślinny obiad na bazie nasion roślin strączkowych, a co najmniej dwa razy w tygodniu zupy mają być przygotowywane na wywarach warzywnych.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Caritas Poznań zaprasza do udziału w corocznej pielgrzymce osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Odbędzie się ona we wtorek 15 września tego roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej i rozpocznie różańcem o godzinie 10. Mszy świętej o 10.30 przewodniczyć będzie biskup Grzegorz Balcerek.
1: Informacje z kraju.
2: Prezes PKOL-u ma prawo się bronić, ale dla dobra polskiego sportu powinien jak najszybciej złożyć rezygnację, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Jak dodał, sprawa jest dużym obciążeniem wizerunkowym dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Dla polskiego sportu ważne jest to, żeby było wszystko czyste, przejrzyste, a przede wszystkim zgodne z zasadami, a te zasady są bardzo jasne, że tak powiem, na świecie wytyczone, więc prezes powinien podać się do dymisji. Powinien zostać wyłoniony jak najszybciej jego następca bądź następczyni.
2: Obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał m.in. zarzuty płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław P. nie przyznaje się do winy. Trafił na 3 miesiące do aresztu i grozi mu do 8 lat więzienia. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ostrzega, że w związku z aresztowaniem szefa PKOL-u nie wyklucza zawieszenia praw członkowskich Polski w MKOL-u.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Nowy tydzień, nowe możliwości również w pogodzie. Poniedziałek ma być najcieplejszym dniem w tym tygodniu. Później w ciągu kolejnych dni temperatura będzie już coraz niższa, ale nie będzie drastycznie niższa, tak więc na razie chłodne temperatury nam nie grożą. Dziś maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane i stabilne i takie pozostanie do wieczora.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ostatni sierpniowy poniedziałek. Witam was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami przez najbliższe 4,5 godziny do godziny 14.30. Zapraszam serdecznie na tak zwany dobry początek Out of Touch i grupa All & Oates.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ileż to legend powstało o dzisiejszym patronie. A to, że po złożeniu ciała Jezusa do grobu w jego ręce trafia święty Graal, czyli kielich, w którym jest zebrana krew Zbawiciela i dzięki temu rozpoczyna on nowe życie. A to, że razem z Łazarzem, Marią i Martą ucieka przed prześladowaniami statkiem do Marsylii i tam głosi dobrą nowinę. A nawet jest i taka, że w Hiszpanii zostaje ustanowiony biskupem przez świętego Jakuba Apostoła. Oczywiście w tych niezwykłych opowieściach jest ziarno prawdy, bo przecież święty Józef z Arymatei, a to o nim tutaj mowa, tak jak każdy z nas, dzięki krwi Chrystusa istotnie rozpoczyna nowe życie. A nowe życie w Chrystusie jest świadczeniem o dobrej nowinie i prowadzeniem do Boga powierzonych sobie ludzi, zupełnie na wzór opiekuna, z greki nazywanego episkopos, czyli biskup. Zatem jest w tych historiach trafna teologiczna intuicja, ale skutecznie zakryta niestety przez ich cudowność. Zresztą cudowność zupełnie niepotrzebną. Skoro jedynym znanym nam z kart Ewangelii gestem święty Józef z Arymatei, uczeń Jezusa, ukryty z obawy przed Żydami, daje najpiękniejsze świadectwo swej wiary. Oto bowiem ten członek Sanhedrynu, po tym jak Jezus umiera już na krzyżu, robi to, do czego inni, jawni uczniowie, nie są zdolni. Idzie do Piłata i prosi o wydanie ciała skazańca. Ujawnia tym oczywiście swoje przekonania. Zaciąga rytualną nieczystość w szabat i oddaje ciało Chrystusa należną mu cześć. I teraz jest najlepsze. Oto ciało Zbawiciela składa w grobie przygotowanym dla samego siebie. No, lepiej istoty dobrej nowiny, i to bez jednego słowa, nie oddali przed nim nawet apostołowie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

31 sierpnia to początek 36 tygodnia 2026 roku. W naszym programie do 14.30 jeszcze w tej godzinie muzyczna podróż w czasie. Dziś podróżujemy razem z Rudolfem Schenkerem. Któż to taki? Proszę słuchać nas za około 10 minut. 11.30 to serwis kulturalny, o 12.30 zapytaj księdza, pyta jak zwykle Michał Jóźwiak. Odpowiada dziś ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. I o 13.30 już prawie na sam finał naszego spotkania zapraszam na kalendarium poznańskie. Powiem parę słów o tym, co wydarzyło się w Poznaniu 31 sierpnia, oczywiście w przeszłości.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z radiem Emaus.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus od dziś zmienia porę emisji. Będzie kwadrans wcześniej o 10.30. Zaczynamy zatem. 31 sierpnia w kalendarzu, 81 lat temu urodził się Van Morrison. Był szkockim kompozytorem, piosenkarzem i poetą. 75. urodziny świętuje dziś Sławomir Łosowski, czyli założyciel legendarnej grupy Kombi. Wcześniej była to grupa Akcenty, później zmieniła nazwę, zmienił się styl muzyczny i do dziś dzisiaj mamy takie Kombi, jakie mamy, a żeby było śmieszniej, to są dwa zespoły Kombi. Ale dziś 78. urodziny świętuje ci też Rudolf Schenker, gitarzysta grupy Scorpions.

Nawet się nie obejrzeliśmy, a wakacje się skończyły. Nie skończyły, nie skończyło się na szczęście jeszcze lato, chociaż dzieciom pewno będzie nieco trudniej iść na plac zabaw w momencie, gdy teraz będą musieli chodzić do szkoły, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wikipedia donosi, że dzisiaj jest Dzień Solidarności i Wolności, ale to święto nie zostało w Polsce prawnie uregulowane. W żadnym akcie normatywnym nie jest to też dzień wolny od pracy, chociaż nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Imieninowe pozdrowienia mamy dziś dla Bohdana, Rajmunda i Izabeli.

Za 5,5 minuty minie 11. Od ubiegłej soboty przemieszczanie się z punktu A do punktu B, z poznańskiego punktu A do poznańskiego punktu B jest już nieco łatwiejsze, jeśli chodzi o ruch tramwajowy. Uruchomiony został po małym remoncie węzeł Wierzbięcice. Ten remont trwał aż 10 miesięcy. Dla niektórych był to bardzo uciążliwy czas. Skończył się też remont trasy Franowo oraz w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Na ulicy Dąbrowskiego były wymienione fragmenty zużytych szyn i nawierzchni. Proszę pamiętać, że wszystkie remonty są oczywiście po to, by zwiększyć komfort podróżowania po Poznaniu. Słuchajcie Radia Emaus.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu powstanie nowe osiedle TBS. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach. Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko studentowi, który planował zamach na jednym z jarmarków świątecznych. Przy ulicy Żelaznej w Poznaniu powstanie nowe osiedle. Podpisano umowę na budowę 516 mieszkań w 12 budynkach wielorodzinnych. Jest to największa inwestycja jednoetapowa PTBS, przyznaje prezes spółki Jerzy Stępień.
3: Dotychczas budowaliśmy w formule wieloetapowej, a zatem realizacja 516 lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat w jednym etapie rzeczywiście jest przedsięwzięciem dotychczas nie mającym miejsca w TBS-ie. Bardzo spektakularnym, bardzo ambitnym, duże wyzwanie.
2: Budynki będą miały od 5 do 6 kondygnacji. Całość została zaprojektowana jako 4 półotwarte kwartały zabudowy. Projekt obejmuje również przestrzeń wokół budynków, zaznacza dyrektor zespołu kontraktów Erbud S.A. Kacper Różalski.
4: Tereny zielone z największą chyba retencją wody wśród inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu. Piękne tereny, które też już są zwizualizowane. Jest 2 garaże wielostanowiskowe nadziemne, w których będzie kilkaset miejsc postojowych.
2: Inwestycja ma się zakończyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2028 roku.
1: Akcje z Poznania.
2: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznawia akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na klatkach schodowych. Chodzi o to, aby przypomnieć, że pozostawione w częściach wspólnych przedmioty mogą utrudniać ewakuację w sytuacji zagrożenia. Klatki schodowe, korytarze oraz pozostałe części wspólne budynków pełnią ważną funkcję, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
5: Musimy pamiętać, że taka klatka schodowa, korytarz to nie tylko funkcja komunikacyjna, ale także droga ewakuacyjna, bo zachowanie tej wymaganej szerokości ciągów komunikacyjnych ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, bo między innymi umożliwia sprawne prowadzenie działań przez służby ratunkowe. Poprzez akcję edukacyjną wywieszamy plakaty na klatkach schodowych, w których przypominamy właśnie, czego nie wolno przechowywać.
2: Szczególne zagrożenie może powodować pozostawianie w częściach wspólnych przedmiotów łatwopalnych. W przypadku pożaru mogą one przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia i dymu, a także utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Montaż w Strzeszynku i w Kiekszu rozpocznie się 1 września, a docelowo planowane jest włączenie lokalnego systemu monitoringu do sieci ogólnomiejskiej. Na inwestycje POSIR przeznaczył 76 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W., poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego planował przeprowadzić zamach na jednym z jarmarków świątecznych. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił Polskiemu Radiu, że 20-latek został zatrzymany w listopadzie zeszłego roku w jednej z miejscowości w województwie łódzkim, gdzie mieszkał.
6: W toku śledztwa jasno ustalono, że student gromadził wiedzę, uczył się o sposobach samodzielnego wykonywania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych celów. Celem przestępstwa było zastraszanie wielu ludzi, a także wsparcie państwa islamskiego.
2: Mateusz W. odpowie za próbę przygotowania masowego zamachu z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną godzinę naszego programu. Jest poniedziałek, 31 sierpnia.

0: Emaus. W środku dnia. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: Madonna pragnie, abyśmy ją czcili pod imieniem Wspomożycielki. Nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Tu Radio Maus, jest to prawie 18 minut po 11. O 11.30 zapraszam na serwis kulturalny, a dziś wieczorem startuje trzeci sezon audycji Muzyka z Celuloidu. Premierowy odcinek to odcinek 81. Dzisiaj opowiem w nim m.in. o filmie Mrs. Doubtfire z Robinem Williamsem w roli głównej. Już niebawem musicalową wersję tego filmu pokaże Teatr Muzyczny w Poznaniu, a w Muzyce z Celuloidu odsłonię nieco kulisy filmowej produkcji sprzed ponad 30 lat. Powstaje nowy polski film biograficzny o Jacku Kuroniu, o nim również będę opowiadał dziś wieczorem. Trzeci sezon Muzyki z Celuloidu, odcinek 81 na antenie Radia Emaus dziś o godzinie 22.10, czyli tak jak zwykle zapraszam.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
3: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
9: Końcówka tygodnia w Poznaniu zapowiada się koncertowo i wystawowo. W sobotę na zamkowym dziedzińcu w Centrum Kultury Zamek, rzecz jasna, wystąpi Legionerka. Będzie to ostatni koncert. Pożegnalna trasa, tak właśnie się nazywa. Czy to będzie pożegnalna trasa? Myślę, że wszystko się okaże. Dzień wcześniej, w piątek 4 września w sali Pod Zegarem poznański cykl Jazz Zamek rozpocznie swój jubileuszowy 10. sezon. Z tej okazji w Centrum Kultury Zamek we wspomnianej sali Pod Zegarem wystąpi Szymon Siwierski. Od 5 września, czyli również od soboty, podobnie jak Legionerka, nieco wcześniej wystartuje w Centrum Kultury Zamek wystawa Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. 20 września natomiast w Teatrze Wielkim w Poznaniu koncert Wodecki Welcome To. To koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Na scenie pojawią się członkowie grupy Polyphonics. Będzie im akompaniował Paweł Głowiński. Na to wydarzenie będę miał dla was podwójne zaproszenie. Proszę słuchać uważnie Radia Emaus. Myślę, że w przyszłym tygodniu te zaproszenia będą u nas do zdobycia. A dziś zaprasza Kino Bułgarska 19. O 13.10 Pucio kocha zwierzaki. To kino dzieci. O 13.20 poznańska premiera Gorzkie święta. 14.10 Odzyskane. O 15.30 kolejny film dla dzieci, Księga Pustyni. O godzinie 16 Przekleństwa niewinności, o 17.10 Vivaldi i ja, o 17.40 O czym sobie nie mówimy, o 19.00 Gorzkie święta, o 19.40 Miłość, która zostaje, o 21.40 Julia Pirot, Piękno i siła, to jeszcze jedna kinowa premiera, i o 21.50 film Wszyscy moi wrogowie. Zapraszam.
3: Lato z Radiem Emaus.

Pogodowe przysłowie mówi: ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Proszę spojrzeć przez okno. Chmury. Ale spoglądałem w długoterminową prognozę pogody. We wrześniu nie będzie tak źle, chociaż no zdecydowanie

udać się na naszą stronę www.radioemaus.pl. Za 18 minut minie południe, punktualnie w południe zapraszam do modlitwy Anioł Pański. Teraz Wilson Phillips.

Wyszła za mąż, zaraz wraca, to Ewa Bem. Tam na końcu odezwał się Wojciech Karolak, bynajmniej nie mąż Ewy Bem. Punktualnie o 12:00 modlitwa Anioł Pański, tak jak zapowiadałem parę minut temu. Potem serwis informacyjny, zmienia się poranny wydawca. Teraz będzie już popołudniowy wydawca, czyli Ania Hajduczek. Tuż po serwisie informacyjnym zapraszam na najświeższą prognozę pogody. A propos pogody, to pogodowa piosenka prosto z Australii, grupa Crowded House.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznaniak zatrzymany za znieważenie Ukrainki. Pod opalacze sięgają coraz młodsze osoby. Lech Poznań wygrywa w Łodzi. Antyukraińskie hasła i zniszczona witryna. Poznańscy policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca podejrzanego o znieważenie obywatelki Ukrainy na tle narodowościowym. Wczoraj po południu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał słownie znieważyć pracownicę ukraińskiego sklepu, a następnie namalować napis na szybie lokalu i uciec. Funkcjonariuszom już dziś rano udało się znaleźć i zatrzymać podejrzanego. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. O wymiarze kary zdecyduje sąd. Pod opalacze sięgają coraz młodsze osoby, wskazują lekarze. Dr Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu zwraca uwagę, że na rynku pojawiają się co jakiś czas nowe, silniejsze środki. Toksykolog apeluje do rodziców, aby przy okazji powrotu do szkół porozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z zażywaniem nieznanych substancji. Sytuacje, w których pomocy toksykologów wymaga młodzież w wieku 13 lub 14 lat, nie należą do rzadkości.
3: My wiemy, i to badania potwierdzają, i obserwacje, i raporty, że te substancje, które są silniej działające, dłużej działające, powodują większe i głębsze uszkodzenia przede wszystkim zdrowia psychicznego w takim długofalowym znaczeniu, ale i w tym krótkofalowym, zaburzenia rytmu, pobudzenie, nieprzewidywalność zachowania, także to niestety się dzieje i to jest olbrzymie niebezpieczeństwo.
2: Z danych głównego inspektora sanitarnego wynika, że w zeszłym roku najwięcej zatruć dopalaczami odnotowano w Małopolsce i na Śląsku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańskie miejskie kąpieliska będą lepiej monitorowane. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudują monitoring wizyjny nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Zostaną tam zamontowane stacjonarne kamery, które będą rejestrować sytuację nad jeziorami. Przede wszystkim zwiększy to bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, zwłaszcza poza godzinami funkcjonowania kąpielisk, kiedy na miejscu nie ma ratowników. Montaż rozpocznie się już jutro, dlatego wypoczywający muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami.
1: Informacje sportowe.
2: W szóstej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań pokonał na wyjeździe Widzew Łódź 3-2. To pierwsze zwycięstwo kolejorza na tym stadionie od ponad 3 lat. Mistrzowie Polski prowadzili 2-0 po golach Antoniego Kozubala i Alahiara Sayad-Manesza, ale gospodarze zdołali wyrównać za sprawą Karola Świderskiego i Mariusza Fornalczyka. Komplet punktów gościom zapewnił w doliczonym czasie gry Luis Palma, wykorzystując błąd bramkarza. To był dobry mecz, tak po spotkaniu zapewniał dziennikarze trener Lecha Nels Frederiksen.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tego spotkania, ale też z tego, w jaki sposób się zaprezentowaliśmy, biorąc pod uwagę, że w czwartek zagraliśmy trudny mecz w Europie, a w piątek wracaliśmy do Polski. To pokazuje, że jesteśmy w stanie zagrać ze spokojem 2 spotkania w tygodniu. Podobało mi się to, co dzisiaj widziałem. W drugiej połowie bardzo dobrze naciskaliśmy na przeciwnika, byliśmy wtedy lepszym zespołem. Pierwsza część meczu była bardziej wyrównana, ale patrząc całościowo podobała mi się postawa mojej drużyny, a to, co moi piłkarze zrobili, budzi we mnie spore wrażenie.
2: Lech jest obecnie wiceliderem tabeli, traci 2 punkty do Legii Warszawa, jednak ma do rozegrania 2 zaległe spotkania.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Maksymalna temperatura w tym tygodniu nie przekroczy 23 stopni Celsjusza. Będzie więcej chmur niż słońca. Prognozowane są też opady deszczu, których na szczęście będzie mniej niż więcej. Teraz na termometrze 22 stopni Celsjusza. Niebo jest zachmurzone. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów to dziś około 5%.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Maus gra już dla was w popołudniowym rytmie. Południe minęło 8 minut temu. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Witam i zapraszam dziś do 14:30.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W synagodze nazaretańskiej wszyscy unieśli się gniewem po słowach Jezusa. Nieco później w Jerozolimie podczas sądu u Piłata także wszyscy będą krzyczeć: ukrzyżuj go. Gdy jestem w tłumie, trudno mi wyrazić własne zdanie, sprzeciwić się silnej większości. Zdarza się, że negatywne emocje przejmuję od innych. Być może przez słowa i działania drugiego człowieka przemawia Boża mądrość, której nie dostrzegam, bo skupiam się na reakcji tłumu. Kiedy ostatnio dałem się ponieść reakcji większości? Co mogę zrobić, by następnym razem tego uniknąć?

Poniedziałek 31 sierpnia, słuchacie już teraz popołudniowego programu Radia Emaus. Za około 10 minut w naszym programie audycja Zapytaj Księdza. Odpowiadać będzie ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha, czyli tu prawie po sąsiedzku, a pytać będzie jak zwykle Michał Jóźwiak. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
4: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie o to, czy jest w ogóle coś takiego jak najlepszy sposób na modlitwę. A jeśli tak, to jak znaleźć ten najlepszy sposób na modlitwę dla nas samych?
5: Tradycja chrześcijańska mówi nam o modlitwie uwielbienia, mówi o modlitwie dziękczynienia, przebłagania, prośby, modlitwie wstawienniczej. W uwielbieniu zwracamy uwagę, zwracamy się ku Panu Bogu ze względu na to, kim On jest. W dziękczynieniu z kolei rozpoznajemy to dobro, które otrzymujemy od Boga. W modlitwie przebłagania uznajemy nasz grzech, prosimy Pana o miłosierdzie. W modlitwie prośby, którą najczęściej wyrażamy, to są, powierzamy Panu Bogu nasze własne potrzeby, to co rozeznajemy, że jest treścią naszego życia. W modlitwie wstawienniczej z kolei modlimy się za innych, więc tych rodzajów modlitwy mamy bardzo dużo. No i jak w tym wszystkim znaleźć odpowiednią formę dla siebie? No, trzeba uwzględnić też swój charakter, swoje powołanie, swoją sytuację życiową, no bo jednej osobie pomaga modlitwa w ciszy, innej pomaga modlitwa taka sformalizowana, z książeczki na przykład. Ktoś łatwiej modli się na klęcząco, ktoś łatwiej podczas spaceru, więc tu możliwości jest bardzo dużo. O jednym, co warto pamiętać, żeby nie uzależniać modlitwy wyłącznie od nastroju, że raz jest tak, raz inaczej. Najlepsza jest ta forma, która pomaga nam wiernie trwać przy Panu Bogu i która owocuje i cierpliwością, i prawdziwością, no i przede wszystkim też i miłością. Możemy sobie wyobrazić na przykład młodego męża i ojca, który pracuje, opiekuje się dziećmi, no i nie może spędzać, nie wiem, 3 godziny na modlitwie w kościele, nie? Ale może rano przeczytać krótki fragment Ewangelii z tego dnia, może odmówić modlitwę, jakąś dziesiątkę różańca na przykład za swoje dzieci. Wieczorem może zrobić rachunek sumienia, podziękować Panu Bogu za ten dzień. Nie, może to zrobić. No, nic nie stoi na przeszkodzie. I taka modlitwa nie jest gorsza niż, nie wiem, modlitwa brewiarzowa kapłana, no bo ona jest wpisana w jego powołanie. To jest to, co on może uczynić. Dlatego też warto realizować tą swoją przyjaźń z Jezusem. Ona, jak każda przyjaźń, jak każda miłość, potrzebuje wierności. Także wtedy, kiedy nie odczuwamy jakiegoś fantastycznego pocieszenia, kiedy mamy rozproszenia albo kiedy jest jakieś zmęczenie, to nie oznacza, że wybraliśmy złą formę, ale jest zaproszeniem do większej wierności Panu Bogu, no i do tego, że Panie Jezu, dzisiaj nie umiem się modlić, bo było na przykład trudno, ale jestem, trwam przed Tobą i chcę być w Twojej obecności. Czasami także i to wystarczy.
0: Zapytaj księdza. Lato z Radiem Emaus.

Mała wskazówka dla tych, którzy podróżują teraz autostradą. Jeśli jedziecie w kierunku Świecka, to między węzłami Luboń i Komorniki zdarzyła się kolizja. Zablokowany jest pas prawy, przejazd tylko i wyłącznie pasem lewym i środkowym. Szacowany czas usuwania utrudnień to 3 godziny. 601 077 033. Jeśli zauważyliście coś, co was zaniepokoiło, ucieszyło, zmartwiło, proszę się z nami podzielić i napisać o tym pod ten właśnie numer. Za 18 minut minie 13, teraz

Dziś 31 sierpnia, jutro uroczysty początek roku szkolnego. Wszystkim dzieciom, nauczycielom i rodzicom życzymy jak najlepszego tego roku, aby był bez żadnych przeszkód po drodze. I myślę, że tak będzie. Nie milkną echa drugiej edycji festiwalu Bittersweet. Przede wszystkim wszyscy wspominają bardzo energetyczny i emocjonalny występ, właściwie wielki show Robbie Williamsa. Mój kolega nawet stał się od dnia 15 sierpnia, czyli od dnia, kiedy to Robbie Williams pojawił się na tej gorzko-słodkiej scenie, stał się jego wielkim fanem. Organizatorzy już myślą o edycji numer 3. Na razie, jeśli chodzi o lokalizację, to jeszcze nie wiadomo. Być może będzie to znowu Cytadela, a być może będzie to zupełnie inne miejsce. Poczekamy, zobaczymy. Tymczasem Robbie Williams na antenie radia Emmaus Rock DJ. Za 9,5 minuty 13.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1 sierpnia jest poniedziałek, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Mieszkańcy Poznania pamiętają o konflikcie w Strefie Gazy. Peron w Środzie Wielkopolskiej przejdzie modernizację. Dziś rocznica porozumień sierpniowych. Poznaniacy stworzą całun dzieci z Gazy. To nazwa symbolicznej akcji, która odbędzie się już w przyszły poniedziałek w holu Muzeum Narodowego. Zebrani będą mogli osobiście wpisać na białym płótnie imiona i nazwiska 200 najmłodszych ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie. To część globalnego projektu, który ma zwrócić uwagę świata na dramatyczne skutki wojny, mówił w rozmowie porannej Radia Emaus współorganizator akcji ksiądz Artur Wojczyński.
3: Celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte.
2: Pełen całun, który powstaje równolegle w wielu miastach, ma 110 metrów długości, a zapisano na nim około 200 tysięcy nazwisk. Poznański fragment tuż po wydarzeniu zostanie spakowany i wysłany do Stanów Zjednoczonych. 16 września płótno zostanie zaprezentowane w Nowym Jorku przed ambasadorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a później trafi do Waszyngtonu. Poznańskie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wygodniej będzie wsiadać ze średzkiego peronu numer 2. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają wyczekiwaną inwestycję na stacji w Środzie Wielkopolskiej. Wspomniany peron będzie wyższy, z antypoślizgową nawierzchnią o wypukłej frakturze i ścieżkami naprowadzającymi. Na peronie staną także wiaty i wygodne ławki, pojawi się nowe oświetlenie oraz czytelna informacja w postaci tablic z gablot z rozkładami jazdy. Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Historię pierwszych Piastów na Lednicy można już poznawać na nowo. Po kilkunastu miesiącach pracy muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Główną zmianą są dwie nowe wystawy. Stała tajemnica początków Polski Ostrów Lednicki oraz czasowa córki czasu Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Kuratorka drugiej ekspozycji Agnieszka Zibart mówi, że bohaterkami wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
4: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
2: Równolegle w muzeum zmodernizowano strefy obsługi zwiedzających. Powstała również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Równo 46 lat temu zostało podpisane porozumienie gdańskie. Było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajku z 1980 roku otworzyły drogę do powstania Solidarności i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Porozumienie zostało zawarte między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentowanym przez przewodniczącego Lecha Wałęsę, a komisją rządową z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim. Z tej okazji dziś o godzinie 17 arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński odprawi mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętej Brygidy w Gdańsku.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 22 stopnie Celsjusza na poznańskim termometrze, 1012 hektopaskali na barometrze. W Poznaniu jest pochmurno, popołudniowe opady deszczu niewykluczone.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Cztery minuty po 13:00, kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Emaus. Czas zacząć, przy mikrofonie Tomek Wandel, a muzycznie na samym początku tej właśnie godziny wystąpi Avril Lavigne, Complicated.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
2: Zdarza się, że ktoś mówi coś, co najpierw nam się podoba, mądrze mówi, dobrze się tego słucha, a potem pada jedno zdanie za dużo, takie, które dotyka nas osobiście. W Nazarecie też tak było. Najpierw zachwyt, a chwilę później zdziwienie i rozczarowanie. Jezus nie pasuje do roli, którą mu przydzielono. Nie mieści się w szufladce, do której go włożono. Trudność w wierze może rodzić się nie tyle z poczucia nieobecności Boga, ile z tego, że nie mieści się On w naszych wyobrażeniach. Pomyśl, w jakiej sprawie najtrudniej przyjąć mi zdanie inne niż moje.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Uwaga, teraz będzie cytat na dziś. Tak powiedziała kiedyś znana polska celebrytka Maria Dąbrowska. Celebrytka sprzed wielu, wielu lat. W kroplach dni powszednich, tak samo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, namawiam was do przemyślenia a propos tego cytatu. Jeżeli macie takowe już, albo będziecie mieli za chwilę, to sugeruję, żebyście się ze mną nimi podzielili. 601-077-033. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus.

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Ed Sheeran, Shape of You. Ed Sheeran to znany rudzielec, który oprócz tego, że śpiewa, gra też na gitarze. W tym nagraniu chyba gitary nie było, albo było jej tak bardzo mało, że po prostu jej nie było słychać. Zawsze możecie słuchać Radia Emaus troszkę bliżej, na przykład zakładając słuchawki, wtedy wszystkie ukryte dźwięki nawet jesteście w stanie wysłuchać. A jeżeli planujecie podróż daleką lub bliską, to warto ze sobą zabrać Radio Emaus w aplikacji. Wystarczy ją po prostu zainstalować w waszym telefonie i wtedy, nawet gdy jesteście setki czy nawet tysiące kilometrów od Poznania, możecie nas słuchać. Zarówno naszego aktualnego programu, który nadajemy z ulicy Hartowo pod numerem 5, jak i wszystkich archiwalnych podcastów. Tak więc zapraszam i zachęcam do zainstalowania takiej aplikacji. Jeżeli będziecie z tym mieli jakikolwiek problem, no to oczywiście wam pomożemy. Wystarczy się wtedy z nami skontaktować.

Dzisiaj w Radiu Emaus o 22.10 startuje trzeci sezon audycji Muzyka z Celuloidu, na który serdecznie zapraszam oczywiście w swoim imieniu. To będzie już 81. odcinek. Dzisiaj opowiem m.in. o filmie Mrs. Doubtfire z Robinem Williamsem w roli głównej. 12 września musicalową wersję tego filmu zaprezentuje Teatr Muzyczny i będzie prezentował ją jeszcze przez dobrych kilkanaście dni, a w Muzyce z Celuloidu dziś wieczorem odsłonię nieco kulisy tej filmowej produkcji sprzed ponad 30 lat. Będzie też oczywiście i muzyka filmowa, chociaż muzyka filmowa to zagości na naszej antenie już teraz. Mrs. Robinson, prosto z filmu Absolvent z Dustinem Hoffmanem w roli głównej, piosenkę zaśpiewa duet Simon & Garfunkel.

sierpnia. Prawda jest taka, że lato powoli się kończy. Jesień idzie przez park. Tutaj cytuję słowa znanej piosenki. No i dni są coraz krótsze. Dziś słońce stało 6:02, zajdzie o 19:42, a dzień w sumie potrwa 13 godzin i 40 minut. Teraz w Radiu Emaus zaśpiewa Dido.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Jest poniedziałek, 31 sierpnia, właśnie minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
3: Po 15 latach wrócą pociągi na trasie Wągrowiec-Rogoźno. Jutro początek nowego roku szkolnego. Remont na ulicy Kościelnej w Poznaniu wydłuża się. Coraz bliżej do powrotu pociągów na trasę Wągrowiec-Rogoźno. PKP Polskie Linie Kolejowe ułożyło już szyny na odcinku, który był nieczynny przez ostatnie 15 lat. Nawierzchnię wymieniono na około 17,5-kilometrowym odcinku. Pierwsze składy pojadą tą trasą już w przyszłym roku. Docelowo podróż między Wągrowcem a Rogoźnem ma trwać od 12 do 15 minut. Poznańskie szkoły i przedszkola przygotowują się na jutrzejszy powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
4: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. No trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
3: Z rozpoczęciem nowego roku nauki sporo zmian czeka też na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Więcej o tych zajęciach powiemy w następnym wydaniu informacji.
0: Informacje drogowe.
3: Remont kanalizacji na poznańskiej ulicy Kościelnej potrwa dłużej, donosi Radio Poznań. Awaryjne prace spółki Aquanet miały zakończyć się w tym miejscu 13 września. Jednak podczas robót okazało się, że w pobliżu remontowanego odcinka kanalizacji przebiega jeszcze jeden kanał, którego nie uwzględniono w żadnych planach. Wydłużenie prac o 2 tygodnie oznacza dalsze utrudnienia dla mieszkańców Jeżyc i Sołacza. Droga w stronę Sołacza pozostaje zamknięta, nie jeżdżą tamtędy także autobusy.
0: Informacje z kraju.
3: Dziś ostatni dzień obowiązywania programu Ceny paliwa niżej. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał ich maksymalnych cen. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
5: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
3: Druga odsłona programu CPN od początku miała obowiązywać jedynie przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen na czas powrotów.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: W Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane. Na szczęście, wbrew niektórym zapowiedziom, padać prawdopodobnie nie będzie. Według synoptyków wieczór ma nas zaskoczyć bezchmurnym niebem. Czy tak będzie? No zobaczymy już niebawem. Jest ciepło, 23 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest poniedziałek, 31 sierpnia, imieniny Bogdana, Rajmunda, Izabeli, Jana i Nikodema. Tomek Wandel, witam serdecznie. Zapraszam na kolejną godzinę Radia Emaus. Ja zacznę, a będzie kończyć Arek Szymański, który przywita was już niebawem. Ja się jeszcze nie żegnam. Obrodziło u nas w piosenki filmowe jakoś w ciągu ostatnich kilkunastu minut. Oto kolejna z nich, prosto z filmu Four Weddings and a Funeral. Wet, wet, wet.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Aneta ma problem z odmianą słowa kaszel. Jak brzmi jego poprawna forma? Pyta w trybie rozkazującym. Zakaszl czy zakasłaj? Ostatnio spotkałam się przy pani Aneta z kaszli. A jak mam powiedzieć, wczoraj już nie kasłała? Trochę to jest inaczej, pani Aneto. Nie możemy powiedzieć, że słowo kaszel ma formę rozkazującą. Formę rozkazującą mają tylko czasowniki, ale wiem, o co pani chodzi. Między kaszel i kasłać czy kaszleć istnieje pewna relacja, choć nie są to formy tego samego słowa. Co innego kaszel, co innego kasłać. W słownikach zresztą takie słowa jak kasłać definiowane są przez słowo kaszel, czyli mieć atak kaszlu, a zaciekawiony tym kaszlem zajrzałem do największego naszego słownika, jak też definiuje się kaszel, bo czasem trudno zdefiniować nasze takie naturalne zupełnie sprawy. I przeczytałem definicję. Kaszel to gwałtowny wydech połączony z rodzajem chrząkania, powstający przez podrażnienie zakończeń nerwowych w oskrzelach, tchawicy, krtani, gardle. Bardzo naukowe tłumaczenie tego zwykłego naszego kaszlu. A wracam do pytania. Mamy, proszę pani, trzy, a może nawet cztery czasowniki, które do tego kaszlu się odnoszą. Więc kasłać, kaszleć, kaszlać i kaszlnąć, który jest już troszkę czymś innym, bo to jest raz zakasłać, zakaszlać i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednie formy rozkaźników są w dwóch przypadkach identyczne, bo i kaszlać, i kaszleć ma formę kaszl albo kaszlaj. Obie te formy są poprawne, a więc zakaszl, zakaszlaj. To aj może jest po to, żeby łatwiej było wymówić kaszl, to szl jest dość trudne do artykulacji. A jeśli chodzi o zupełnie znaczeniowo identyczny czasownik kasłać, mamy zakasłaj albo kasłaj bez tego przedrostka za. Kasłaj, kaszl, kaszlaj to są zatem trzy możliwe formy, które pochodzą od trzech możliwych, ale nie zupełnie, to jest taka dystrybucja prosta, czasowników. Często tak jest, że nasze codzienne zachowania, takie fizjologiczne wręcz, mają wiele różnych form i wszystkie je musimy, wiele różnych słów im odpowiada i musimy wszystkie uznać za naturalne, no, bo przecież trudno rozstrzygnąć, która z nich jest poprawniejsza. Nie ma tu żadnych kryteriów. Kasłać, kaszleć, kaszlać, kasłaj, kaszl, kaszlaj. Wszystko to można powiedzieć, ale lepiej nie radzić, żeby kasłano, nie kaszl. Częściej słyszałem niż kaszl.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

Prawie 21 minut po 14 w naszym popołudniowo-wieczornym programie również wiele atrakcji, ale o tym już opowie Arek Szymański, który za parę minut się z wami przywita. Arek zagra dla was też parę całkiem niezłych piosenek. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Słyszymy się jutro kilka minut po 10. Życzę w takim razie miłego popołudnia, radiowego popołudnia i wieczoru też. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gwen Stefani. Gdyby nie ona, to zespół No Doubt pewnie nie brzmiałby tak, jak brzmi. I myślę, że dodaje bardzo wiele temu zespołowi ta właśnie artystka. No Doubt bez niej pewnie nie brzmiałby tak idealnie. Ale za chwilę pojawi się tutaj Łukasz Błażej Mróz. Człowiek, który kilkanaście dni temu skończył 40 lat. 22 lipca 1986 roku urodził się we Wrocławiu. Polski piosenkarz, producent muzyczny, kompozytor i autor tekstów. Łukasz Błażej Mróz może niewiele wam mówi, ale to jest człowiek, który dorastał na osiedlu Gaj we Wrocławiu. Jest absolwentem klasy o profilu teatralnym zespołu szkół numer 6 imienia Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Studiował fizjoterapię w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, no ale co ważne, występował w młodzieżowych musicalach, w Teatrze Lalek we Wrocławiu, w Centrum Sztuki Impart. No i myślę, że te młodzieńcze punkty ukształtowały go na takiego artystę, jakim teraz jest. Mrozu, bo o nim mowa. Łukasz Błażej Mróz, pseudonim Mrozu, teraz u nas na antenie w utworze Złoto.

To był Per Gessle i Marie Fredriksson, niezastąpiona Marie Fredriksson, niezapomniana Marie Fredriksson, bo 9 grudnia 2019 roku przegrała walkę z nowotworem. Zmarła po nawrocie choroby nowotworowej i to, co powiedział jej partner z zespołu Roxette, no myślę, że to łapie za serce. Byłaś wybitnym muzykiem, mistrzynią głosu, niesamowitą wykonawczynią. Dziękuję za namalowanie moich czarno-białych piosenek najpiękniejszymi kolorami. Byłaś najwspanialszą przyjaciółką przez ponad 40 lat. Jestem dumny, zaszczycony i szczęśliwy, że mogłem dzielić z tobą tak wiele czasu, talentu, ciepła, miłości, hojności i poczucia humoru. Cała moja miłość teraz skierowana jest do ciebie i do twojej rodziny. I to, co powiedział później, gdy założył nowy duet, ale potwierdził, że to nie jest to samo, że to nie jest Roxette, że to jest nowy duet, całkowicie nowy, z Lenny Philipson, powiedział coś takiego, że nie zakładam nowego duetu. Marie zawsze będzie niezastąpiona. Mam jednak ogromne szczęście, że znalazłem niesamowity głos i genialną artystkę w osobie Lenny Philipson. Tak powiedział.

Biżuteryjna piosenka za nami, to były Czerwone Korale i grupa Bratanki, a przed nami już za 5 minut godzina 15. O 15 najświeższe informacje Radia Emaus i Anna Hajduczek pojawi się tutaj w studiu. Co się wydarzyło w ciągu tej godziny? No dowiemy się, to już lada moment będziemy to wiedzieć, a Ania wie najlepiej, wiele nie powie na razie. To wiem na pewno. Więc jeśli chcecie wiedzieć, to bądźcie blisko. Już za 5 minut najnowsze informacje Radia Emaus. Zapraszam.

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
11: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
12: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
13: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
14: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
10: Tej jesieni przyłącz się do nas.
11: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
14: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
15: Po prostu dobre radio.
9: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 sekund po godzinie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznańscy politycy PiS nie chcą obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Poznaniak zatrzymany za znieważenie Ukrainki. Nauczyciele protestują przed 1 września. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem niezgodnym z konstytucją. O tym mówili dzisiaj przed jedną z poznańskich szkół politycy Prawa i Sprawiedliwości. Od jutra zajęcia z edukacji zdrowotnej staną się obowiązkowe dla wszystkich uczniów z wyłączeniem modułu poświęconego edukacji seksualnej. Plany te skrytykował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
3: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem bardzo ideologicznym. Bez wątpienia dotyka kluczowej sprawy sfery wychowania. Zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 48 i 53, to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo czy urzędnik. Rząd Donalda Tuska i Barbara Nowacka narzuca edukację zdrowotną wszystkim dzieciom.
2: Politycy PiS podkreślają, że badaniem zgodności rozporządzenia ma zająć się Trybunał Konstytucyjny, do którego skierowali odpowiedni wniosek. Ich zdaniem wszystkie wartościowe i przydatne elementy edukacji zdrowotnej można zrealizować podczas dotychczasowych zajęć, chociażby na lekcjach biologii czy wychowania do życia w rodzinie. Wiemy już, jak przebiegnie trasa tegorocznego poznańskiego maratonu. Jubileuszowy 25. bieg wystartuje przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zawodnicy pobiegną w stronę ulic Roosevelta i Pułaskiego, a następnie Aleją Wielkopolską dotrą do Sołacza. Później trafią do centrum miasta oraz na Stary Rynek, na który poznański maraton powraca po 18 latach. Meta tradycyjnie będzie na terenie MTP. Na bieg, który odbędzie się 4 października, wciąż można się zapisywać. Ukraińskie hasła i zniszczona witryna. Poznańscy policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca podejrzanego o znieważenie obywatelki Ukrainy na tle narodowościowym. Wczoraj po południu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał słownie znieważyć pracownicę ukraińskiego sklepu, a następnie namalować napis na szybie lokalu i uciec. Funkcjonariuszom już dziś rano udało się znaleźć i zatrzymać podejrzanego. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. O wymiarze kary zdecyduje sąd.
1: Informacje z kraju.
2: Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie protestowali nauczyciele. Przed kancelarię premiera z całego kraju przyjechali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przywieźli ze sobą transparenty. Politycy, dotrzymujcie słowa. Godne płace natychmiast. Grzecznie to już było. Czego domagają się protestujący?
4: Szacunek dla nauczycieli. Godne płace. Większe poszanowanie naszego zawodu.
5: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
6: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały i żebyśmy mogły godnie żyć, a nie czekać, aż ktoś nam coś da. My pracujemy.
2: Protestujący domagają się także wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Prace nad projektem od ponad 2 lat utknęły.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: A mówię, a sprawdzę warunki biometeo, bo źle podałem godzinę przed godziną 15, więc teraz już to koryguję. Dokładnie 4 minuty po godzinie 15 jesteśmy. Porywisty wiatr dzisiaj do 40 km na godzinę momentami, 1012 hektopaskali na barometrach i niekorzystne warunki biometeo. No i stąd też pewne rzeczy mogą nam się gdzieś tam nie łączyć. Gdzieś te kropki mogą być rozbiegane w naszej głowie, no ale oczywiście nie ma na co zganiać. Tutaj trzeba się skupić, trzeba się skoncentrować i myślę, że wtedy wszystko się ułoży. 1012 hektopaskali teraz na barometrach, ale w nocy to już będzie 1014 hektopaskali, a jutro ciśnienie atmosferyczne wzniesie się do poziomu 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, Arku.
0: Anna Hajduczak, Arkadiusz Szymański. Witamy się z Państwem serdecznie na to popołudnie radiowe w Radiu Emaus. My będziemy z Wami dzisiaj na dobre popołudnie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ileż to legend powstało o dzisiejszym patronie. A to, że po złożeniu ciała Jezusa do grobu w jego ręce trafia święty Graal, czyli kielich, w którym jest zebrana krew Zbawiciela i dzięki temu rozpoczyna on nowe życie. A to, że razem z Łazarzem, Marią i Martą ucieka przed prześladowaniami statkiem do Marsylii i tam głosi dobrą nowinę. A nawet jest i taka, że w Hiszpanii zostaje ustanowiony biskupem przez świętego Jakuba Apostoła. Oczywiście w tych niezwykłych opowieściach jest ziarno prawdy, bo przecież święty Józef z Arymatei, a to o nim tutaj mowa, tak jak każdy z nas, dzięki krwi Chrystusa istotnie rozpoczyna nowe życie. A nowe życie w Chrystusie jest świadczeniem o dobrej nowinie i prowadzeniem do Boga powierzonych sobie ludzi, zupełnie na wzór opiekuna, z greki nazywanego episkopos, czyli biskup. Zatem jest w tych historiach trafna teologiczna intuicja, ale skutecznie zakryta niestety przez ich cudowność. Zresztą cudowność zupełnie niepotrzebną. Skoro jedynym znanym nam z kart Ewangelii gestem święty Józef z Arymatei, uczeń Jezusa, ukryty z obawy przed Żydami, daje najpiękniejsze świadectwo swej wiary. Oto bowiem ten członek Sanhedrynu, po tym jak Jezus umiera już na krzyżu, robi to, do czego inni, jawni uczniowie, nie są zdolni. Idzie do Piłata i prosi o wydanie ciała skazańca. Ujawnia tym oczywiście swoje przekonania. Zaciąga rytualną nieczystość w szabat i oddaje ciału Chrystusa należną mu cześć. I teraz jest najlepsze. Oto ciało Zbawiciela składa w grobie przygotowanym dla samego siebie. No, lepiej istoty dobrej nowiny, i to bez jednego słowa, nie oddali przed nim nawet apostołowie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

zaproponuję wam teraz chwilę depresji. To znaczy, żeby to źle nie zabrzmiało, chcę was zabrać do najniższego punktu w Polsce. Ten punkt został oznakowany. Znajduje się na Żuławach Wiślanych, we wsi Marzęcino i tam stanęła wieża triangulacyjna i punkt osnowy geodezyjnej. Czymże jest osnowa geodezyjna? Ano, osnowa geodezyjna to usystematyzowany zbiór specjalnych punktów w terenie, które mają dokładnie wyznaczone położenie i wysokość w państwowym układzie odniesienia. Ten najniższy punkt w Polsce został oznakowany, można sobie przy nim robić zdjęcia, ale jeszcze w XIX wieku, w miejscu, w którym teraz postanowiono oznakowanie, znajdowało się dno Zalewu Wiślanego w tamtym miejscu. Aby punkt można było z łatwością zlokalizować, wbudowano replikę wieży triangulacyjnej przyrządu, który geodeci używali do pomiarów, a także postawiono punkt osnowy geodezyjnej. Nowe oznakowanie przyciąga turystów. Największa depresja w Polsce ma 2 metry i 2 centymetry.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

na zegarze. Dzisiaj o 18.30 może być dla niekogo, dla niektórych z was zaskoczeniem. Dzisiaj hartowo na sportowo i Michał Bondyra się tutaj pojawi, ale nowa godzina emisji tego programu, bo to nowa ramówka i o 18.30 spotkanie z Michałem i sportem na antenie Radia Emaus. 18.30 audycja hartowo na sportowo, a wieczorem po apelu jasnogórskim Wyrwani z niewoli, audycja Fundacji Mater Maria, w której pojawi się Robert Zachert, opowie o świadectwach osób uzależnionych, o tym, o czym będzie w tej audycji można posłuchać, o terapeutach, o nałogach, o uzależnieniach, jak pomóc osobie uzależnionej, ale też jak pomóc osobom współuzależnionym, bo tam też chodzi o rodziny. No a po godzinie 22 pojawi się tutaj ponownie dzisiaj Tomek Wandel i zaprosi was na muzykę. Muzykę z celuloidu, bo tak nazywa się ta audycja. To będą muzyczne obrazy do tego, co na filmach.

14 minut brakuje nam do godziny 16. O 16.30 na naszej antenie serwis kulturalny, ale dzisiaj także chciałbym Was zaprosić, bo o godzinie 20.10 pojawi się tutaj Paweł Kęska i nie pojawi się sam oczywiście, bo to jest punkt programu, który nazywa się Wywiad z Człowiekiem. I ten wywiad Paweł Kęska przeprowadzi z człowiekiem, który opowie o miejscu w życiu i miejscu w kościele. Jaki to będzie człowiek, kto będzie gościem Pawła Kęski? Przekonacie się, jeśli o godzinie 20.10 będziecie blisko Radia Emaus. A ja chcę tylko powiedzieć od razu a propos środy. W środę spotkanie przy kawie. Zawsze było o 17.30. Nie, że zmiana czasu, tylko zmiana godziny tego programu. O 17.30 w środę tego spotkania przy kawie nie będzie. Ale to spotkanie przy kawie w środę pozostaje, tylko będzie o godzinie 18.30. No i pytanie, czy dla kogoś 18.30 to nie jest za późno na wypicie kawy? Myślę, że nie, ale na posłuchanie wywiadu z ciekawą osobą to jest jak najbardziej dobry moment.

ten pazuru. Wiecie, co to takiego? To jest wieniec z 1000 żurawi, żurawi origami. Czas pracy, żeby wykonać taki wieniec sen pazuru, to około 30 do 50 godzin. Jednego żurawia robi się od 2 do 5 minut, no ale 1000 żurawi, żeby stworzyć taki tradycyjny sen pazuru, wieniec, no to już jest bardzo wymagające. Potraficie robić żurawie origami? Ja przyznam się szczerze, że bez instrukcji nie wykonam, no ale może z pomocą piosenki, którą za chwilę zaśpiewa Mela Koteluk, będzie wam łatwiej. Żurawie origami i Mela Koteluk.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Od wczoraj pociągi jeżdżą inaczej. Podpisano umowę na remont chodnika w powiecie leszczyńskim. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ponownie otwarte dla zwiedzających. Zmiany na kolei. Od wczoraj obowiązuje zaktualizowany rozkład jazdy, który przyniósł pasażerom z Poznania i Wielkopolski nowe połączenia, ale też pożegnanie z wakacyjnymi trasami. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Letniej rozpiski zniknęła m.in. sezonowa Banana Lofry do Świnoujścia. W zamian Koleje Wielkopolskie uruchamiają dodatkowe trasy regionalne. Pojawią się dwie nowe pary pociągów na trasie Poznań-Czerwonak oraz jedna ze stolicy Wielkopolski do Zwąszynia. Z kolei od 4 września na tory wyjadą nowe pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Pasażerowie zyskają szybszy dojazd na Warmię dzięki składowi Gopło, który pokona trasę z Poznania do Olsztyna w zaledwie 3 godziny i 18 minut. Przewoźnik uruchomi również dodatkowe połączenie z Gorzowem Wielkopolskim, wycofując jednocześnie składy typowo letnie. Zaktualizowany rozkład jazdy będzie obowiązywać do 24 października. Dokładne godziny odjazdów można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych przewoźników. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Coraz bliżej do remontu chodnika w Świerczynie. Dziś w starostwie powiatowym w Lesznie podpisano umowę na remont kolejnego odcinka chodnika we wsi w gminie Osieczna. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni oraz remont zjazdów. Wartość zadania wynosi 275 tysięcy złotych, a wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację prac. Historię pierwszych piastów na Lednicy można już poznawać na nowo. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Główną zmianą są dwie nowe wystawy. Stała, czyli Tajemnice początków Polski Ostrów Lednicki oraz czasowa Córki Czasu Słowianki Wielkopolanki Europejki. Kuratorka drugiej ekspozycji Agnieszka Cibart mówi, że bohaterkami wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
4: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
2: Równolegle w muzeum zmodernizowano strefę obsługi zwiedzających. Powstała również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozliczony. Fundacja WOŚP poinformowała, że z zebranych środków kupiono 3052 urządzenia dla oddziałów onkologicznych i hematologicznych za kwotę ponad 301 milionów złotych. Wśród zakupionego sprzętu są m.in. specjalistyczne narzędzia robotyczne używane przy operacjach z zastosowaniem nowoczesnych robotów Da Vinci. Ponadto fundacja poinformowała, że liczba noworodków przebadanych w programie badań słuchu WOŚP przekroczyła 8 milionów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Temperatura w Poznaniu to teraz 23 stopnie Celsjusza, zarówno ta odczuwalna, jak i ta, którą widzimy na termometrach. 1012 hektopaskali na barometrach. Jakość powietrza dobra, jeśli chodzi o niebo, ono zasłonięte jest w 70%. Więc gdzieniegdzie te 30% bezchmurnego nieba pewnie ktoś z Was widzi. Około godziny 17 spodziewane są burze z deszczem. No zobaczymy, czy to się w ogóle wydarzy, bo takie chmury burzowe, jakoś ich tu nie widzę za naszym oknem, ale może za Waszymi oknami gdzieś tam tego typu chmury się pojawią. Burze mogą być także dzisiaj w nocy. Około północy może być burzowo i deszczowo, a także jeszcze o 23 wcześniej, przed północą, też takie zjawiska są w Poznaniu możliwe.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ostatni dzień sierpnia dzisiaj, 31 sierpnia. Być może macie jakieś plany kulturalne na ten ostatni dzień sierpnia. Jeśli nie macie, to o 16:30 serwis kulturalny. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: Madonna pragnie, abyśmy ją czcili pod imieniem Wspomożycielki. Nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

26 sierpnia. Tak, cofnijmy się jeszcze do zeszłej środy. Rajendra Dadabi, 47-letni dyrektor szkoły średniej, otrzymał telefon od przyjaciela z Betrawati, 8 kilometrów w górę rzeki, gdzie woda nadciągała z pełną siłą. Mowa o tym kataklizmie, który nawiedził Nepal. W szkole przebywało wtedy już 900 uczniów, a kolejnych 700 właśnie do tej szkoły zmierzało. Nie było czasu na wahanie. W ciągu kilku minut wyprowadził dyrektor wszystkich 1643 uczniów na wyżej położony teren, a ostatecznie zgromadził ich pod drzewem, gdy trzykondygnacyjny budynek zniknął pod wodą. Obryw lodowca w pobliżu granicy z Tybetem spowodował niesamowite szkody, uwolnił potok lodu, skał i błota, które pędziły i zmywały całe wioski. I tego dnia zginęło dwóch pracowników szkoły, ale ani jeden uczeń nie został pozostawiony. To za sprawą bohaterskiego dyrektora, który uratował 1643 uczniów.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Serwis kulturalny Radia Emaus. Zaczniemy trochę ortopedycznie, ale to tylko tak w nazwie zabrzmi ortopedycznie. ABC Gallery przy ulicy Koszalińskiej 15 zaprasza na spotkanie, na w zasadzie wystawę prac Martyny Pająk o złamaniach, serce i inne części. Jak pisze autorka, koncepcja wystawy wyrosła ze spotkania z miejscem trudnym, ciemnym i niewygodnym. Ból stał się dla niej punktem wyjścia. Rozglądała się, nazywała i opisywała, szukając formy, która opowie tę historię, a raczej strzępki emocji i stanów. Czy przestrzenna forma z kamienia, gipsu czy żywicy może stanowić utrwalenie przeżycia? Czy będzie ono czytelne dla odbiorcy, szczególnie jeśli forma jest tak niezwykle lapidarna, jak pracę Martyny Pająk? Możecie się o tym przekonać i zobaczyć pracę Martyny Pająk. Wystawa tych prac dzisiaj od godziny, w zasadzie no, w godzinach otwarcia ABC Gallery, a do dzisiaj jest tylko ta wystawa dostępna, więc to ostatni moment, żeby ją zobaczyć. Serce i inne części, wystawa prac Martyny Pająk o złamaniach jest to rzecz. Ale to tak oczywiście w przenośni, jeśli chodzi o te złamania, bo tam pojawia się i płacz, pojawia się i przepływ innych uczuć, pojawia się niekończący jakiś wyraz pewnych elementów doświadczonych przez artystkę. O tym wszystkim będziecie mogli się przekonać, gdy tylko się wybierzecie na to spotkanie. ABC Galery, ulica Koszalińska 15, Serce i inne części, wystawa prac Martyny Pająk o złamaniach, tak się nazywa. No i jeszcze film. Film chciałbym wam zaproponować, który ma dzisiaj dla was o 20.15 Kino Pałac. Reżysera w zasadzie przedstawiać nie trzeba, bo to Pedro Almodóvar, a więc produkcja hiszpańska, i to będzie dramat. Bohaterką tego filmu jest 40-letnia Elza, w tej roli Barbara Leni, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Dopiero atak paniki zmusza ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością. No i jak to dotyczy przeszłości, będą utracone relacje, będą niespełnione pragnienia. Z przypadkowych spotkań, emocjonalnych zwrotów i splatających się życiorysów Almodóvar tka opowieść o tym, jak pamięć, fikcja i pragnienie nieustannie przepisują nasze życie. Jeśli chcecie się przekonać, jak wyglądają gorzkie święta, bo taki tytuł tego filmu Pedro Almodóvara, to dzisiaj o 20.15 Kino Pałacowe zaprasza na ten dramat hiszpańskiej produkcji w reżyserii wybitnego reżysera, jakim niewątpliwie jest Pedro Almodóvar. O godzinie 20.15 ten właśnie film Gorzkie Święta w Kinie Pałacowym.
0: Radio Emaus.

Panowie Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski przypomnieli utwór męskiego grania. Początek to z 2018 roku, ten hymn męskiego grania. Jaki będzie w nadchodzącym roku hymn męskiego grania? Jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, czy wy też tak czekacie na ten zespół artystów, który co roku się zbiera i co roku nowy hymn mają do zaprezentowania i on tak jakoś wpada w ucho, że nie sposób go potem stamtąd wygonić, a w zasadzie po co go wyganiać? To jest taka melodia, która powraca, powraca. No i pewnie macie wśród tych wszystkich hymnów męskiego grania swoje ulubione. Ja nie ukrywam, że mam dwa takie ulubione hymny męskiego grania. Jeden z nich to jest Watacha. No to już dawno, dawno temu był ten hymn serwowany przez męskie granie, orkiestrę. Ale też bardzo lubię Świt. Świt, który też mnie zawsze pobudza. Jak to świt? No o świcie zawsze ciężko jest wstać, ale gdy słyszę ten utwór, to zawsze jest mi lepiej.

czym najlepiej lubią rozmawiać Polacy? O pogodzie, ale to nie tylko Polacy, no wszyscy lubimy rozmawiać o pogodzie, bo to jest temat, który nas wszystkich dotyczy. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy ktoś jest mrozolubny, czy ktoś jest ciepłolubny? To i tak temat pogody go dotyczy. Czy ktoś lubi deszcz, bo on ma na przykład jakieś uprawy i woli, żeby deszcz padał? Czy ktoś nie lubi deszczu, bo woli spacerować i nie używać parasola, czy jakiejś przeciwdeszczowej odzieży? No to też go ten temat dotyczy. Czytam na portalu twojapogoda.pl, że trzeba korzystać z przyjemnie ciepłych dni, ponieważ w prognozach pogody widoczne jest największe ochłodzenie od miesięcy. No to nie musi dziwić, bo to dzisiaj ostatni dzień sierpnia, nadciąga już wrzesień, a we wrześniu, no to już różnie bywa. W pełni dnia będzie tylko nieco ponad 10 stopni, a nocami i o porankach przymrozi. No i tutaj na portalu twojapogoda.pl mówią, że już wiedzą, kiedy to się stanie. Ale gdy doczytam się tutaj głębiej, to tu okazuje się, że tak dokładnych dat nie podają, kiedy to będzie.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus.
1: Okulary z Poznania trafią na Bliski Wschód i do Afryki. Dziś rocznica porozumień sierpniowych. Od jutra za paliwo zapłacimy więcej. Anna Hajduczek, zapraszam. Tysiące mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całej Polski odpowiedziało na apel o przekazywanie niepotrzebnych okularów. W ramach letniej akcji zorganizowanej przez Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata zebrano tysiące par oprawek korekcyjnych i przeciwsłonecznych. W zbiórkę zaangażowały się osoby prywatne, instytucje i lokalne firmy. Zebrany sprzęt przejdzie przegląd, by trafić do potrzebujących na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jak podkreśla Justyna Janiec-Palczewska ze wspomnianego stowarzyszenia, akcja wcale się nie kończy.
2: My tym wszystkim okularom podarujemy drugie życie. One będą służyć najbiedniejszym ludziom w Afryce. My działamy dalej. Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że jeśli ktoś dopiero o tej zbiórce się dowiedział, to ona trwa nadal. My jej nie kończymy, ponieważ okulary są bardzo, bardzo potrzebne.
1: Używane i niezniszczone okulary można przynosić do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej lub do budynku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Poznaniacy pamiętają o początkach Solidarności. Dziś obchodzimy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania związku i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Z tej okazji w samo południe w poznańskim kościele Ojców Dominikanów odprawiono mszę świętą. Następnie mieszkańcy przeszli pod pomnik Czerwca 1956, gdzie samorządowcy, politycy i przedstawiciele szkół złożyli kwiaty. W 2005 roku dla uczniów podpisania porozumień sierpniowych ustanowiono Dzień Solidarności i Wolności.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wygodniej będzie wsiadać ze Średzkiego peronu numer 2. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają wyczekiwaną inwestycję na stacji w Środzie Wielkopolskiej. Wspomniany peron będzie wyższy, z antypoślizgową nawierzchnią o wypukłej fakturze i ścieżkami naprowadzającymi. Na peronie staną także wiaty i wygodne ławki, pojawi się nowe oświetlenie oraz czytelna informacja w postaci tablic i gablot z rozkładami jazdy. Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał ich maksymalnych cen. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
3: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
1: Druga odsłona programu CPN od początku miała obowiązywać jedynie przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen na czas powrotów.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: No i teraz zadrżałem, ponieważ patrzę na to, co przysłali synoptycy. I tu informacja, że burza teraz w Poznaniu gdzieś i deszcz pada, ale u nas nie. Akurat no, w tej części miasta jeszcze burzy nie ma, jeszcze nie ma deszczu, ale z burzami to tak bywa, że one się mogą bardzo szybko pojawić, no i tak szybko mogą zniknąć. Porywisty wiatr dzisiaj dochodzi do 40 km na godzinę, a więc to daje szansę na to, że coś przywieje bardzo szybko i bardzo szybko gdzieś te chmury zabierze. Niekorzystne warunki biometeo no, powodują też to, że możemy mieć spóźniony czas reakcji, więc może teraz warto pomyśleć o parasolu, o jakiejś odzieży przeciwdeszczowej, żeby potem nie było nieprzyjemnych sytuacji. Jutro już bez deszczu, zachmurzenie umiarkowane, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to jutro wzniesie się do poziomu 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

Ania Hajduszek, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla Was z Poznania, za chwilę Vanessa Carlton, no i też uprzedzam, że o 17.30 nie będzie artowo na sportowo, o 18.30 ta audycja pojawi się na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W synagodze nazaretańskiej wszyscy unieśli się gniewem po słowach Jezusa. Nieco później w Jerozolimie podczas sądu u Piłata także wszyscy będą krzyczeć: ukrzyżuj go. Gdy jestem w tłumie, trudno mi wyrazić własne zdanie, sprzeciwić się silnej większości. Zdarza się, że negatywne emocje przejmuję od innych. Być może przez słowa i działania drugiego człowieka przemawia Boża mądrość, której nie dostrzegam, bo skupiam się na reakcji tłumu. Kiedy ostatnio dałem się ponieść reakcji większości? Co mogę zrobić, by następnym razem tego uniknąć?

macie 50 lat albo więcej niż 50, albo na przykład zbliżacie się do 50, albo do 75. Dlaczego o tym mówię? Bo czytam na stronie polsatnews.pl, jak to amerykańscy naukowcy przeanalizowali, co dzieje się w mózgu ludzkim między 50 a 75 rokiem życia. Okazuje się, że w hipokampie wtedy, czyli w bardzo ważnej części naszego mózgu, ubywa typowych komórek mikrogleju. A o co chodzi? To miejsce tego mikrogleju zajmują komórki o właściwościach prozapalnych. No i co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że zaczynamy zapominać, że pojawia się demencja, że rozwój chorób neurodegeneracyjnych się pojawia, pogarsza się nasza pamięć, spadek ogólnej sprawności intelektualnej też się pojawia. No i najważniejsze, że amerykańscy naukowcy są na tropie tego, co się wydarzyło. No i teraz tylko trzeba rozwiązać tę zagadkę, jak to zrobić, żeby to zahamować, bo pewnie się da.

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Było, minęło, śpiewał Kwiat Jabłoni na naszej antenie. No i tak można by powiedzieć o wakacjach. Były, minęły i teraz nowe otwarcie. Jutro 1 września, jutro rozpoczyna się rok szkolny, a w nim nowa podstawa programowa. Rusza stopniowe wdrażanie reformy tak zwanej Kompas Jutra. Będzie także zakaz smartfonów. On wchodzi w życie i będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych, między innymi w szkołach podstawowych. Będzie także edukacja zdrowotna. Nowy program, nowy przedmiot. No i czego dotyczyć będzie ten przedmiot? Pewnie przekonamy się już lada moment. Uczniowie zdadzą z tego relację. A jeśli chodzi o kryteria oceny zachowania, to one też się zmieniają. Zmieniają się i zasady, i kryteria oceny zachowania uczniów. To już od jutra. Już od jutra. Jutro początek nowego roku szkolnego, który będzie całkowicie inny. Czy są problemy kadrowe i organizacyjne? Oczywiście, że tak. Placówki mierzą się niezmiennie z tym problemem od lat. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy.

wiadomościami, które do nas docierają, jest tak, że warto jest sprawdzić źródło tej wiadomości, żeby się nie okazało później, że to jakiś fake news, że coś, co nie jest prawdą, jest podawane. No ale ta wiadomość, którą za chwilę wam podam, ona jest bardzo ważna, szczególnie dla miłośników piłki nożnej. No i sprawdziłem zarówno portal sportowefakty.pl, jak i Eurosport Polska i też wiele innych źródeł sportowych podają, że Lionel Messi poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery w barwach Argentyny. Już nigdy nie zobaczymy go w argentyńskich barwach na boisku, pisze o tym Tomasz Galiński. No i to jest jedna z najpiękniejszych i najważniejszych karier reprezentacyjnych w historii futbolu. Ona dobiega końca po 21 latach gry w biało-błękitnych barwach. Dwukrotny wicemistrz świata, mistrz świata żegna się ze swoimi kibicami. Oczywiście Leo Messi gra jeszcze za oceanem w klubie amerykańskim, ale w barwach argentyńskich już go nie zobaczymy.

to, że dbamy o język polski, to chyba jest oczywiste. No, staramy się mówić coraz ładniej w języku polskim, coraz bardziej poprawnie w języku polskim, no ale czy nam to wychodzi, czy nie, no to już nie nam oceniać. Natomiast ekspert języka polskiego, pan profesor Jerzy Bralczyk, jakbyście zauważyli, pojawia się kilkakrotnie w ciągu dnia na naszej antenie. To taki efekt nowej ramówki i tak zostanie w tej nowej ramówce kilka razy w ciągu dnia słowo o słowie. A już za moment podsumowanie dnia o godzinie 18 na naszej antenie.

0: pas. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem niezgodnym z konstytucją. O tym mówili dzisiaj przed jedną z poznańskich szkół politycy Prawa i Sprawiedliwości. Od jutra zajęcia z edukacji zdrowotnej staną się obowiązkowe dla wszystkich uczniów z wyłączeniem modułu poświęconego edukacji seksualnej. Plany te skrytykował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
7: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem bardzo ideologicznym. Bez wątpienia dotyka kluczowej sprawy, sfery wychowania. Zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 48 i 53, to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo czy urzędnik. Rząd Donalda Tuska i Barbara Nowacka narzuca edukację zdrowotną wszystkim dzieciom.
6: Politycy PiS podkreślają, że badaniem zgodności nowych przepisów z konstytucją ma zająć się Trybunał. Argumentując to stanowisko, poznański radny Przemysław Aleksandrowicz wskazywał, jak duże znaczenie dla stabilności państwa i społeczeństwa mają trwałe i chętne do wychowywania dzieci rodziny.
8: Zadrażni panią, jak niektórzy mówią, Barbarię Lewacką, żeby społeczeństwo kierowało się bardziej wartościami konserwatywnymi niż postępem wywiedzionym z rewolucji seksualnej lat 60.
6: Zdaniem polityków wszystkie wartościowe i przydatne elementy edukacji zdrowotnej można zrealizować podczas dotychczasowych zajęć, chociażby na lekcjach biologii czy wychowania do życia w rodzinie. Poznaniacy pamiętają o początkach Solidarności. Dziś obchodziliśmy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania związku i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Z tej okazji w samo południe w poznańskim kościele Ojców Dominikanów odprawiono mszę świętą. Następnie mieszkańcy przeszli pod pomnik Czerwca 1956, gdzie samorządowcy, politycy i przedstawiciele szkół złożyli kwiaty. Z kolei w Gdańsku, w kościele pod wezwaniem świętej Brygidy, arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński odprawił mszę świętą z okazji rocznicy.
0: Informacje z Poznania.
6: Poznaniacy stworzą całun dzieci z gazy. To nazwa symbolicznej akcji, która odbędzie się już w przyszły poniedziałek w holu Muzeum Narodowego. Zebrani będą mogli osobiście wpisać na białym płótnie imiona i nazwiska 200 najmłodszych ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie. To część globalnego projektu, który ma zwrócić uwagę świata na dramatyczne skutki wojny, mówił dziś w rozmowie porannej Radia Emaus współorganizator ksiądz Artur Wojczyński.
9: Celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte.
6: Pełen całun, który powstaje równolegle w wielu miastach, ma 110 metrów długości, a zapisano na nim około 20 tysięcy nazwisk. Poznański fragment tuż po wydarzeniu zostanie spakowany i wysłany do Stanów Zjednoczonych. 16 września płótno zostanie zaprezentowane w Nowym Jorku przed ambasadorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a później trafi do Waszyngtonu. Poznańskie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Antyukraińskie hasła i zniszczona witryna. Poznańscy policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca podejrzanego o znieważenie obywatelki Ukrainy na tle narodowościowym. Wczoraj po południu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał słownie znieważyć pracownicę ukraińskiego sklepu, a następnie namalować napis na szybie lokalu i uciec. Funkcjonariuszom już dziś rano udało się znaleźć i zatrzymać podejrzanego. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. O wymiarze kary zdecyduje sąd.
0: Informacje z kraju.
6: Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie protestowali nauczyciele. Przed kancelarię premiera z całego kraju przyjechali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przywieźli ze sobą transparenty. Politycy, dotrzymujcie słowa, godne płace natychmiast, grzecznie to już było. Czego domagali się protestujący?
5: Szacunek dla nauczycieli, godne płace. Większe poszanowanie naszego zawodu.
10: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
11: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały i żebyśmy mogły godnie żyć, a nie czekać, aż ktoś nam coś da. My pracujemy.
6: Protestujący domagają się także wznowienia pracy nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Prace nad projektem od ponad 2 lat utknęły.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
12: A w pogodzie burza gdzieś nadciąga, podobno z deszczem. Ale u nas jeszcze nad redakcją jej nie widać. Deszczowe chmury być może, tak. Ale burzowe to chyba jeszcze nie. Chłodno i mokro. Tak ma być w nocy. Temperatura odczuwalna w nocy 13 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1014 hektopaskali. Warunki biometeo w nocy będą niekorzystne. Jutro biometr będzie obojętny i pojutrze też będzie obojętny. I zarówno jutro, jak i pojutrze zachmurzenie umiarkowane padać nie powinno. Porywy wiatru za to imponujące. Jutro 50 km na godzinę, a pojutrze 45 km na godzinę.

Ania Hajduszek udaje się już na spoczynek. Usłyszycie ją jutro o godzinie 12. A jeśli chodzi o mnie, ja jeszcze zostaję, a już za chwilę o 18.30 pojawi się też Michał Bondyra.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Aneta ma problem z odmianą słowa kaszel. Jak brzmi jego poprawna forma? Pyta w trybie rozkazującym. Zakaszl czy zakasłaj? Ostatnio spotkałam się, pisze pani Aneta, z kaszli. A jak mam powiedzieć, wczoraj już nie kasłała? Trochę to jest inaczej, pani Aneto. Nie możemy powiedzieć, że słowo kaszel ma formę rozkazującą. Formę rozkazującą mają tylko czasowniki, ale wiem, o co pani chodzi. Między kaszel i kasłać czy kaszleć istnieje pewna relacja, choć nie są to formy tego samego słowa. Co innego kaszel, co innego kasłać. W słownikach zresztą takie słowa jak kasłać definiowane są przez słowo kaszel, czyli mieć atak kaszlu, a zaciekawiony tym kaszlem zajrzałem do największego naszego słownika, jak też definiuje się kaszel, bo czasem trudno zdefiniować nasze takie naturalne zupełnie sprawy. I przeczytałem definicję. Kaszel to gwałtowny wydech połączony z rodzajem chrząkania, powstający przez podrażnienie zakończeń nerwowych w oskrzelach tchawicy, krtani, gardle. Bardzo naukowe tłumaczenie tego zwykłego naszego kaszlu. A wracam do pytania. Mamy, proszę pani, trzy, a może nawet cztery czasowniki, które do tego kaszlu się odnoszą. Więc kasłać, kaszleć, kaszlać i kaszlnąć, który jest już troszkę czymś innym, bo to jest raz zakasłać, zakaszlać i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednie formy rozkaźników są w dwóch przypadkach identyczne, bo i kaszlać, i kaszleć ma formę kaszl albo kaszlaj. Obie te formy są poprawne, a więc zakaszl, zakaszlaj. To aj może jest po to, żeby łatwiej było wymówić kaszl, to szl jest dość trudne do artykulacji. A jeśli chodzi o zupełnie znaczeniowo identyczny czasownik kasłać, mamy zakasłaj albo kasłaj bez tego przedrostka za. Kasłaj, kaszl, kaszlaj to są zatem trzy możliwe formy, które pochodzą od trzech możliwych, ale nie zupełnie, to jest taka dystrybucja prosta, czasowników. Często tak jest, że nasze codzienne zachowania, takie fizjologiczne wręcz, mają wiele różnych form i wszystkie je musimy, wiele różnych słów im odpowiada i musimy wszystkie uznać za naturalne, no, bo przecież trudno rozstrzygnąć, która z nich jest poprawniejsza. Nie ma tu żadnych kryteriów. Kasłać, kaszleć, kaszlać, kasłaj, kaszl, kaszlaj. Wszystko to można powiedzieć, ale lepiej nie radzić, żeby kasłano, nie kaszl. Częściej słyszałem niż kaszl.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

musical Metro. Ma już 35 lat i przyznam się, że 35 lat temu byłem na tym musicalu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i widziałem go wtedy, dawno, dawno temu. A w miniony weekend miałem okazję widzieć go w studio Buffo. Nowa odsłona, nowi aktorzy, niektórzy ci sami, tak, bo na przykład Mariusz Czajka ten sam w rolę wcielił się choreografa, ale spektakl naprawdę niesamowity i zobaczyć go po latach to jest taka podróż retrospekcyjna, ale w Warszawie też w miniony weekend bardzo dużo się działo na Stadionie Narodowym, bo tam odbywał się turniej Puchar Świata na żużlu. Mnóstwo kibiców, Stadion Narodowy wypełniony prawie że po brzegi przez miłośników żużla. No okazuje się, że Polacy niestety nie dostąpili pierwszego ani drugiego miejsca, ale brąz zdobyli. Brąz dla Polaków w Pucharze Świata na żużlu. Więcej na ten temat o 18.30 w audycji Hartowo na Sportowo.

0: sportowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Dziś porozmawiamy sobie o żużlu i o tym, co działo się w sobotę na PGE Narodowym. Tam bowiem odbywał się turniej drużynowy Puchar Świata na żużlu. Polacy, którzy wygrali te zawody już 9 razy, a licząc z drużynowymi mistrzostwami świata 14, tym razem musieli zadowolić się brązem. Wygrali w efektownym stylu Australijczycy, dla których 10 punktów zdobył debiutujący w reprezentacji lider Hunters PSZ Poznań Ryan Douglas. Srebro w ostatnim biegu kosztem biało-czerwonych wywalczyli Duńczycy. Czwarte miejsce przypadło Brytyjczykom. O tym, co działo się na PGE Narodowym, rozmawiam oczywiście z Dawidem Procajło, współtwórcą portalu Żużel w Poznaniu, dziennikarzem sportpoznań.pl. Cześć Dawid.
2: Cześć Michał.
1: Od 2015 roku sobie wynotowałem, na Stadionie Narodowym odbywają się ważne wydarzenia na żużlu. Było 9 turniejów Grand Prix o indywidualne Mistrzostwo Świata. I żadnej nie wygrał Polak. Dlaczego, powiedz mi, zdecydowano się na ten tor w kontekście drużynowego Pucharu Świata?
2: To jest dobre pytanie do Polskiego Związku Motorowego przede wszystkim, który decydował o tym, gdzie ulokować miejsca rozgrywania zawodów jako gospodarz drużynowego Pucharu Świata w 2026 roku. No, ulokował to na Stadionie Narodowym, który oczywiście pod kątem medialnym, pod kątem przede wszystkim komfortu dla kibica,
1: ale też liczby
2: komfortu
1: widzów,
2: otoczki, liczby widzów, tak, pojemności stadionu. No oczywiście góruje nad wszystkimi tak naprawdę stadionami żużlowymi w Polsce. No i oczywiście jeden, ale jakże istotny minus, można powiedzieć, to jest jednodniowy tor, który trzeba przygotować specjalnie, typowo pod te zawody. I no nie będzie to tor typowy, o typowej charakterystyce, jak to ma miejsce na innych torach w Polsce. I to będzie dosyć, było już oczywiście wiadome, że to będzie tor krótki, techniczny. No i tak naprawdę niewiele było wiadomo, jak on się będzie zachowywał w tych parametrach, na których go zbudowali tak naprawdę.
1: No dobrze, powiedziałeś krótki tor, techniczny, zbudowany specjalnie na takie okazje, jak ta w Warszawie w sobotę. Dlaczego on tak bardzo nie leży Polakom?
2: Z prostej przyczyny. W Polsce najkrótszym torem jest tor w Opolu, który ma 324 metry, jeśli się nie mylę, czy tam, no, gdzieś w tych okolicach. No, natomiast sobotni tor miał 282 metry, czyli tor typowy, o typowej długości w Wielkiej Brytanii, w Danii, gdzie startują w Wielkiej Brytanii najczęściej Australijczycy i Brytyjczycy, gdzie w Danii oczywiście startują głównie Duńczycy, których pierwszym wyborem jest oczywiście klub rodzimej ligi. A u nas tak naprawdę zawodnicy startują na dłuższych niż ponad 320 metrów torach, i gdzie tak naprawdę nie tyle technika, co przede wszystkim moc i sprzęt mają znaczenie.
1: A tutaj, ale poczekaj, czy chcesz mi powiedzieć, że Polacy są słabsi technicznie od Duńczyków, Brytyjczyków, czy chociażby Australijczyków?
2: Może aż tak. Nie chodzi o to, że są dużo słabsi, tylko że oni tak naprawdę, patrząc na to nawet, jak zawodnicy w ostatnich latach, nasi ci czołowi, startowali w których ligach, no to tak naprawdę minęło trochę czasu, odkąd Bartek Zmazdik zrezygnował ze startów na Wyspach. Podobnie Patryk Dudek, podobnie no, Maciej Janowski tak naprawdę chyba jako ostatni, bo on jeszcze w zeszłym roku reprezentował barwy Oxfordu i miał okazję startować w Lidze Brytyjskiej, oczywiście nie w każdym meczu, bo to oczywiście to też było uzależnione od warunków kontaktu, ilości meczów, na jakie był zakontaktowany. No ale nawet po tej jeździe właśnie Magica w ubiegłorocznej w Premiership można było wywnioskować, że jednak brakuje Polakom tej jazdy właśnie na takich trudnych, technicznych torach, krótkich przede wszystkim, gdzie no liczy się jednak więcej tego, żeby nie popełniać błędów właśnie techniki jazdy, bo nie wiem, na ile tutaj oczywiście kto oglądał te zawody sobotnie, to widać było chociażby nawet po jeździe właśnie, czy Australijczyków, czy Brytyjczyków, oni tak naprawdę nie jechali w ogóle wyprostowanym motocyklem. Ani na moment. Oni tak naprawdę jadąc nawet te proste przejeżdżając, oni przejeżdżali tak naprawdę delikatnie odsuniętym motocyklem tak, aby po prostu sprawnie i płynnie przechodzić już do kolejnego łuku. Tak więc to widać było, a polscy zawodnicy widać było, że i kantowali, mieli problemy właśnie z wychodzeniem z łuku. No tak naprawdę tak troszkę kanciasto i kwadratowo wyglądała ta ich jazda, tak już korpulentnie mówiąc. I to było widać już od pierwszych biegów, że będą ciężary w tych zawodach, bo o ile jeszcze ta gonitwa inauguracyjna, gdzie wyścig inauguracyjny, gdzie Patryk Dudek gonił tam do ostatnich metrów Bejtego Kelca, no to jeszcze można było gdzieś tam jakieś światełko nadziei złapać, tak, że no, bo to, tam próbował się wynosić po zewnętrznym, troszkę oczywiście w pierwszej części zawodów to jest trochę daremne mimo wszystko, bo musi się wiadomo tej nawierzchni troszkę zebrać, żeby było przyczepniej. Ale no, późniejsze biegi już pokazały, że nie, że też te pola oczywiście były selektywne, bo w pierwszej części zawodów to pole czwarte, pole D było rzeczywiście najlepsze. No po prostu ze startu też było widać, że gdzieś tam są braki, a i też właśnie w tej jeździe samej i te błędy na dystansie, które się przytrafiały. No tak naprawdę najczęściej gdzieś tam Polacy się kręcili wokół tego drugiego, trzeciego miejsca, walczyli o te pozycje, ale częściej to oni niestety byli mijani tak w przeciągu całych zawodów.
1: Dlatego łatwiej chyba zrozumieć bardzo wkurzonego Bartosza Zmarzlika, który powiedział takie zdanie po tym turnieju. Poza tym, że ten tor jest w Polsce, nie ma nic wspólnego z polskimi torami.
2: Zgadza się, no bo jeśli mówimy o torach jednodniowych, to można sobie też przypomnieć, że bardzo długi czas Grand Prix Wielkiej Brytanii była zgrywana na Millennium Stadium w Cardiff. Teraz dopiero długi sezon z rzędu zastąpiony został przez Manchester, który ma normalny tor, na którym na co dzień jeździ drużyna Bellevue Aces miejscowa. I ten tor okazał się strzałem w dziesiątkę, jest najatrakcyjniejszym tak naprawdę w całym cyklu Grand Prix, ale to tak w ramach dygresji. Natomiast tor w Cardiff też już w ostatnich latach były narzekania na przygotowanie jego, bo tak naprawdę ciężko było odtworzyć to, co gdzieś tam było w tych najlepszych latach, bo tak to bywało. Oczywiście tu nie ciekawsze, mniej ciekawsze w tym Cardiff, bo to jednak na przestrzeni blisko 20 lat było tyle zawodów, że można było gdzieś tam mniej więcej wywnioskować, o jakiej charakterystyce ten tor powinien być mniej więcej zbudowany, aby te zawody były atrakcyjne. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście zawodnicy się tam męczyli i walczyli wręcz z tym torem, aniżeli ze sobą nawzajem o rywalizacji sportowej. Tak więc no, kwestia budowy tych torów jednodniowych no, też pozostawia wiele do życzenia, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się z tego zbuduje.
1: No dobrze. Mówiliśmy bardzo dużo, ty właściwie mówiłeś o torach i o tej specyfice. A co sądzisz o składzie osobowym desygnowanym przez trenera biało-czerwonych Stanisława Chomskiego? Zestaw Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Maciej Janowski i Kacper Woryna to najlepszy możliwy zestaw?
2: Teoretycznie tak. Praktycznie można by tutaj wymienić dwa nazwiska, bo jednak patrząc na dyspozycję ligową w ostatnim czasie, no też można by się zastanowić, czy ci zawodnicy faktycznie by pasowali. Teoretycznie Dominik Kubera, o którym tutaj właśnie między innymi mówię. Sezon ma bardzo słaby w Falubazie i to trzeba powiedzieć otwarcie. No, zdziwiłem się, szczerze powiedziawszy, że o ile jeszcze w szerokiej kadrze można się go było spodziewać, no bo jednak ten deficyt czołowych seniorów polskich, no jednak jest odczuwalny i to już jest taki problem, bym powiedział, o którym już, no już trzeba powoli zaczynać alarmować, no bo jednak ta reprezentacja się zaczyna starzeć po prostu zwyczajnie. Trochę taki, bym powiedział, tutaj syndrom troszkę ze skokami nazwiskami powiązany, gdzie wiele lat skakały te same nazwiska.
1: I nie ma tej zastępowalności pokoleń.
2: Nie ma zastępowalności i to jest podobnie, bo tak naprawdę zwróć uwagę, ile lat już tak naprawdę Zmarzlik, Dudek, Janowski ciągną.
1: Wciąż te same nazwiska.
2: Wciąż te same nazwiska, tak? Dla Macieja Janowskiego to był siódmy turniej od drużyny Puchara Świata, tak więc to można chociażby na podstawie tego stwierdzić, że jednak no, już trochę lat ci zawodnicy jeżdżą. Natomiast wracając do meritum, Dominik Kubera startowiec bardzo dobry, ale jeśli jest faktycznie w formie, a no, tegoroczna forma pozostawia wiele do życzenia. Jest to chyba jego bodajże najsłabszy sezon od właściwie w karierze seniorskiej najsłabszy, a od tam pierwszych lat tak naprawdę, gdy został młodzieżowym zawodnikiem, więc to pokazuje wyraźnie, że ten zawodnik no, nie predestynował do tego, żeby być w tej wąskiej kadrze. Ja bym tutaj w jego miejsce osobiście widziałem Piotra Pawlickiego, który ja wiem, że miesiąc temu, gdy był sprawdzian w Rybniku Polska Stelia, no nie pojechał najlepszych zawodów, ale to jest zawodnik, który jest, raz, że jest waleczny, dwa, ze startu też potrafi równie dobrze wychodzić, no i mimo wszystko prezentuje dużo lepszą formę w spotkaniach ligowych w ostatnim czasie i mi się wydaje, że to by była znacznie lepsza kandydatura na to miejsce.
1: Druga podmianka?
2: No ewentualnie druga podmianka to Maciej Janowski, chociaż no tu na Macieja trochę liczyłem właśnie, że to doświadczenie najświeższe z Premiership zaprocentuje i ewentualnie za niego bym widział właśnie brata Piotra Pawlickiego, czyli Przemka w tym momencie. Aczkolwiek tutaj mimo wszystko bliżej chyba mi do Magica, tak więc ta jedna zmiana na 100%, a tutaj no to troszkę tak bardziej chyba patrząc na te ostatnie występy, które też Macieja Janowskiego nie były zbyt stabilne, choć to jest ciągle zawodnik, który potrafi wygrywać, no bo wiemy, że niedawno też został świeżo upieczonym znowu ponownie indywidualnym mistrzem Polski.
1: Patryk Dudek, on nie pojawił się na ostatnim biegu, nie pojawił się na dekoracji. Okazało się, że ma problemy żołądkowe. Powiedz, jak te problemy żołądkowe mogły wpłynąć na jego jazdę i czy to mogło w rezultacie zaważyć? Chociażby na srebrze, gdzie tam rzeczywiście była różnica jednego punktu między Duńczykami a Polakami.
2: Moim zdaniem bardziej zaważyła dyspozycja właśnie Dominika Kubę i Macieja Janowskiego, którzy po dwóch seriach już byli zmieniani po prostu zwyczajnie. No i w tych dwóch pierwszych biegach wyglądali dużo gorzej niż dysponowany, niż no, tak naprawdę walczący tutaj z dolegliwościami żołądkowymi Patrykiem Dudkiem, który w tych trzech startach jeszcze w miarę dobrze wyglądał. No w tym pierwszym starcie szczególnie, to co powiedziałem, gdzie faktycznie do tej pierwszej pozycji dużo mu tam nie brakowało i widać było, że no jest w stanie coś zrobić, tylko że no już jeśli wiemy, że zawodnik walczył później, no to z każdym kolejnym biegiem było wiadomo, że on będzie coraz słabszy i słabszy i no tak naprawdę zakończył zawody właśnie z tego powodu. No szkoda, bo myślę, że Patryk na takich krótkich torach się sprawdza, bo to w Toruniu, na którym na co dzień startuje, no także go predestynuje do takiej jazdy, bo on świetnie potrafi wykorzystać jazdę przy krawężniku chociażby, gdzie tutaj też no należało się wykazać tym sprytem właśnie i gdzieś tam wjeżdżać w te najmniejsze luki pomiędzy zawodnikami, bo było widać, jak ciasno chociażby na wyjściach, czy to z drugiego łuku, czy z pierwszego, no tam za wiele miejsca nie było. Oczywiście ten drugi łuk dawał mniejsze możliwości, ale finalnie, gdy ścigasz się gdzieś tam przed kreską, chcesz minąć rywala, no to Patryk ma takie umiejętności, które no myślę, że dałyby gdzieś tam ten punkt, dwa na pewno więcej, gdyby startował oczywiście we wszystkich swoich planowych startach, no bo wiemy, gdyby nie rezerwy taktyczne, czy też właśnie tego typu zmiany spowodowane tutaj problemami zdrowotnymi, no to by startował na pewno te pięć jazdy, a kto wie, czy by też właśnie z rezerwy taktycznej też tutaj nie zmieniał porażka, Macieja, czy też Dominika. Nie?
1: Porażka z Duńczykami jednym punktem de facto chyba ta porażka zadziała w tym przedostatnim biegu, gdzie rzeczywiście Duńczycy wygrali. Powiedz, czy to, że wiadomo, że złota nie ma boli, ale to, że nawet nie ma srebra, boli jeszcze bardziej?
2: Myślę, że srebro to był taki absolutnie plan minimum na te zawody i to srebro takie po walce, tak, że z tym pierwszym minimalnie przegraliśmy, a tu tak naprawdę Wielka Brytania nam niewiele, tak naprawdę gdyby jechała w pełnym składzie, czyli gdyby kontuzjowany Dan Bewley mógł wystartować w tych zawodach, czyli drugi tak naprawdę karabin maszynowy w talii tutaj Olivier Allena, oprócz Roberta Lamberta, no to tak naprawdę mielibyśmy problemy, żeby chociaż było ten brązowy medal powalczyć, bo jeszcze warto zwrócić uwagę, że w Australii brakowało też Jacka Holdera, czyli no tak właśnie naprawdę długiej strzelby zaraz po Bradym Kercu. Chociaż wtedy być może zabrakłoby miejsca dla Ryana Douglasa, no to kto wie, ale to oczywiście nie będziemy tutaj gdybać w tym momencie.
1: Spoilerujesz moje przyszłe pytania.
2: Tak, no już tak trochę doświadczenie dziennikarskie jednak wychodzi.
1: Tak jest.
2: No natomiast Duńczycy, jeszcze zwróć uwagę to, że Duńczycy jak zaczęli te zawody w ogóle, jak weszli i oni potrafili nadrobić ten dystans tak naprawdę w trzeciej i w czwartej serii, gdy my tam właśnie najwięcej potraciliśmy tych punktów, więc to nie jest też tak, że to jednym biegiem, tak naprawdę oni całymi zawodami.
1: Ale doszliśmy ich na remis potem, prawda?
2: No tak, ale my zajmowaliśmy długie miejsce tak naprawdę od początku, choć już po pierwszej serii oczywiście Australia dała tak naprawdę pokaz swojej siły, gdy wygrali wszystkie cztery biegi i odjechali tak naprawdę na przewagę, na bezpieczną przewagę, którą utrzymali do samego końca. No i wydawało się, że my będziemy starać się gonić właśnie Australię, a nie, że walczyć tutaj z Danią, która zaczęła bardzo słabo te zawody. No natomiast postawa Mikaela Mikkelsena, no tutaj pociągnęła też pozostałe, czyli tu Leon Madsen też się zmobilizował, Michael Jebsen-Jensen. No i myślę, że to już był kapitał, który mógł dawać im właśnie nadzieję na to, że o sobie powalczą właśnie Duńczycy z nami, ponieważ no u nas było tak naprawdę 2,5 zawodnika, no bo dwóch zawodników, czyli mam tu na myśli Bartek Zmazdik i Kacper Woryna jadący z rezerwy. No i Patryk Dudek do tych trzech startów dołożył, no bo mówię, udział tutaj Macieja Janowskiego, Dominika Kuby, no niestety no po dwóch startach, gdy zawodnicy są sprawni, po prostu no był słaby, krótko mówiąc.
1: Po 24 latach wrócili na najwyższy stopień podium Australijczycy, co też nas cieszy w Poznaniu za sprawą debiutanta w tej reprezentacji, Ryana Douglasa, lidera Hunters PSZ Poznań. 10 punktów Ryan zdobył, no, wygrywał aż z 5 biegów, no chyba lepszego debiutu wymarzyć sobie nie mógł.
2: No z pewnością, to tak jak sam napisał zresztą w wpisie w mediach społecznościowych, to jest spełnienie jego marzeń, reprezentowanie oczywiście Australii. Taki totalny debiut oczywiście w imprezie międzynarodowej, masz na myśli debiut, zaliczył

0: właśnie w tym test meczu z reprezentacją Polski też dała taki pozytywny sygnał, że jednak Ryan jest gotowy, żeby wznieść ten ciężar, jakim no jest mimo wszystko presja i ta jednak walka z Polakami, którzy są gospodarzami, tak? Teoretycznie no, finalnie okazaliśmy się nie najsilniejsi akurat w tym momencie, no ale wiadomo, przed zawodami każdy się nastawia na to, żeby albo bić gospodarza, albo obrońcę tytułu, a że byliśmy jednym i drugim, no to wszyscy nas traktowali jako tych najsilniejszych i de facto tak powinno być. W praktyce się okazało niestety brutalna prawda. Ryan Douglas niepokonany po trzech seriach był jako jedyny z kompletem punktów i do tej części zawodów tak naprawdę mi się wydawało, że to właśnie dzięki tym polom zewnętrznym, to czwarte pole czy trzecie, które Ryan miał w pierwszych dwóch seriach, te trójki właśnie wpadały, ale nie, bo jednak w tym trzecim starcie startował z pola pierwszego i dał sobie też równie dobrze, świetnie.
1: Po prostu jest w kapitalnej formie.
0: Tak więc no to tylko i wyłącznie dyspozycja zawodnika, a że charakterystyka toru pasowała mu tak, jak i pozostałym kolegom z reprezentacji, no to cóż.
1: Suma summarum wpisał się też w historię PSZ, prawda, jako mistrz świata, mamy mistrza świata. On będzie jeździł jeszcze w przyszłym sezonie z dużym prawdopodobieństwem nie, ale myślę sobie, że w niedzielę na niego warto przyjść, bo będzie ten rewanż z Rof Rybnik do odrobienia 6 punktów. Powiedz, czy to, że wystartuje mistrz świata, to natchnie drużynę do odrobienia strat?
0: Mam taką oczywiście nadzieję, że natchnie drużynę, chociaż to oczywiście jest też z jednej strony niby drużynowa rywalizacja, ale oczywiście to jest indywidualny sport i każdy indywidualnie się przygotowuje do tych zawodów. No tak myślę, no ja liczę też, że przede wszystkim Ryanowi się uda na przykład pierwszy komplet, w końcu taki pełny zdobyć, no bo ten płatny oczywiście zdobył w spotkaniu z Polonią Piła, ale żeby taki pierwszy komplet, żeby zaznaczyć, że tak, to ja tu jestem tym mistrzem świata, jedynym tutaj z tego towarzystwa i chcę być najlepszym zawodnikiem też tego meczu i poprowadzić swoją drużynę do finału zwyczajnie. Natomiast tu jednak są jeszcze dodatkowe czynniki, właśnie tak jak poprawa dyspozycji tutaj polskich seniorów, którzy też już się przygotowują do tych zawodów, już odbyli jedną jednostkę treningową w ubiegłym tygodniu, teraz w tym tygodniu też dosyć intensywnie, bo juniorzy będą mieli w środę DMPJ-y szkoleniowe na Golęcinie, tak więc też będą mogli się przygotować na własnym obiekcie. W piątek Antoni Mencel jeszcze w SGP2 będzie startował. Nasi seniorzy będą mieli treningi w czwartek, piątek, też w porze meczu, tak więc no wszystkie ręce na pokład tak naprawdę.
1: Wierzysz w odrobienie strat?
0: Skoro w rundzie zasadniczej nasi zawodnicy zdobyli 46 punktów, to co stoi na przeszkodzie, żeby zdobyli te 2 punkty więcej? No kwestia, tak jak powiedziałem, Dimitri Berze musi po prostu coś dołożyć więcej, Bartek Smekta musi coś dołożyć, Kasper Prudę i będziemy wszyscy, myślę, w niedzielę zadowoleni i uśmiechnięci z tego, że drużyna Handespes, że Poznań pierwszy raz w historii awansuje do finału Metalka z drugiej Ekstraligi.
1: No i tego sobie oczywiście życzymy z taką nadzieją też, z nadzieją i z mistrzem świata, który jest w Poznaniu. Żegnamy się z Państwem. Moim i Państwa gościem był dziś Dawid Procajło z portalu Żurze w Poznaniu i piszący do sportpoznań.pl. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki za zaproszenie.
1: Ja też się żegnam. Do usłyszenia.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Za 5 minut minie godzina 19 i o 19 u nas na antenie informacje Radia Emaus. Posłuchacie, co ma Ania Hajduczek wam do powiedzenia jeszcze dzisiaj. A o godzinie natomiast 20 na naszej antenie informacje Radia Watykańskiego. Serwis Radia Watykańskiego i tuż po serwisie Radia Watykańskiego wspomniany wywiad. Wywiad z człowiekiem i zaprasza Paweł Kęska. To już po informacjach Radia Watykańskiego. Natomiast ja za dzisiaj już dziękuję. Żegnam się z wami, Arkadiusz Szymański. Mówię do usłyszenia i muszę stąd szybko zmykać, bo jutro o poranku was budzę. Razem z Lilią Ładą o godzinie 6 przywitamy się z wami i mam nadzieję, że to będzie dobry poranek, że wszyscy będą wyspani, że nikt nie będzie marudził i że nikt nie będzie miał deficytów snu, bo to jest najważniejsze. Do usłyszenia, Arkadiusz Szymański, do usłyszenia jutro.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus.
1: Okulary z Poznania trafią na Bliski Wschód i do Afryki. Dziś rocznica porozumień sierpniowych. Od jutra za paliwo zapłacimy więcej. Anna Hajduczek, zapraszam. Tysiące mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całej Polski odpowiedziało na apel o przekazywanie niepotrzebnych okularów. W ramach letniej akcji zorganizowanej przez Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata zebrano tysiące par oprawek korekcyjnych i przeciwsłonecznych. W zbiórkę zaangażowały się osoby prywatne, instytucje i lokalne firmy. Zebrany sprzęt przejdzie przegląd, by trafić do potrzebujących na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jak podkreśla Justyna Janiec-Palczewska ze wspomnianego stowarzyszenia, akcja wcale się nie kończy.
2: My tym wszystkim okularom podarujemy drugie życie. One będą służyć najbiedniejszym ludziom w Afryce. My działamy dalej. Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że jeśli ktoś dopiero o tej zbiórce się dowiedział, to ona trwa nadal. My jej nie kończymy, ponieważ okulary są bardzo, bardzo potrzebne.
1: Używane i niezniszczone okulary można przynosić do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej lub do budynku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Poznaniacy pamiętają o początkach Solidarności. Dziś obchodzimy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania związku i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Z tej okazji w samopołudnie w poznańskim kościele Ojców Dominikanów odprawiono mszę świętą. Następnie mieszkańcy przeszli pod pomnik Czerwca 1956, gdzie samorządowcy, politycy i przedstawiciele szkół złożyli kwiaty. W 2005 roku dla podpisania porozumień sierpniowych ustanowiono Dzień Solidarności i Wolności.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wygodniej będzie wsiadać ze średzkiego peronu numer 2. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają wyczekiwaną inwestycję na stacji w Środzie Wielkopolskiej. Wspomniany peron będzie wyższy, z antypoślizgową nawierzchnią o wypukłej fakturze i ścieżkami naprowadzającymi. Na peronie staną także wiaty i wygodne ławki, pojawi się nowe oświetlenie oraz czytelna informacja w postaci tablic i gablot z rozkładami jazdy. Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał ich maksymalnych cen. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
3: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
1: Druga odsłona programu CPN od początku miała obowiązywać jedynie przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen na czas powrotów.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
2: Zdarza się, że ktoś mówi coś, co najpierw nam się podoba. Mądrze mówi, dobrze się tego słucha. A potem pada jedno zdanie za dużo, takie, które dotyka nas osobiście. W Nazarecie też tak było. Najpierw zachwyt, a chwilę później zdziwienie i rozczarowanie. Jezus nie pasuje do roli, którą mu przydzielono. Nie mieści się w szufladce, do której go włożono. Trudność w wierze może rodzić się nie tyle z poczucia nieobecności Boga, ile z tego, że nie mieści się on w naszych wyobrażeniach. Pomyśl, w jakiej sprawie najtrudniej przyjąć mi zdanie inne niż moje.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
10: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
11: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
12: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
13: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
9: Tej jesieni przyłącz się do nas.
10: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
9: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
14: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
15: Papież do jutra przebywa w Castel Gandolfo. Ludzkość musi przestać zachowywać się tak, jakby nie wiedziała, że niszczy planetę. Apeluje patriarcha ekumeniczny Bartłomiej na Światowy Dzień Modlitw o ochronę stworzenia. Dziękujemy Ojcze Święty, że nie zapominasz o Haiti. Mówi biskup Pierre André Dumas po apelu Leona XIV o zakończenie przemocy w tym kraju. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty od soboty przebywa w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam mszy świętej i wziął udział w procesji na jeziorze. Wczoraj w południe modlił się z wiernymi, a dziś odbywa spotkania i audiencje. Przyjął m.in. członków komisji do spraw kierowania nadzoru nad fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieła świętego ojca Pio z Pietrelciny. Jutro Leon XIV będzie przewodniczył w Borgo Laudato Si mszy świętej o ochronę stworzenia. Także patriarcha ekumeniczny Bartłomień wzywa chrześcijan do odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu na obchodzony 1 września Dzień Modlitw o ochronę środowiska naturalnego wskazuje, że współczesny kryzys ekologiczny ma nie tylko wymiar gospodarczy czy polityczny, ale również duchowy i moralny.
16: Dopóki dominującym modelem człowieka pozostaje ewangeliczny, nierozumny bogacz, ludzkość będzie podważać własną przyszłość i niszczyć swój własny dom. Konsekwencje pragnienia manipulowania naturą i jej eksploatowania okażą się tragiczne dla życia na naszej planecie. Czytamy w orędziu.
15: Haitański biskup Pierre André Dumas dziękuje Leonowi XIV za apel o zakończenie przemocy na Haiti. Hierarcha sam przechodzi rekonwalescencję po zamachu bombowym. Po ostatniej masakrze w Kenskow biskup zaapelował do władz Haiti o zdecydowane działania.
17: Kiedy Ojciec Święty mówi o Haiti, kiedy domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników i wzywa odpowiedzialnych za kraj do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, jego głos łączy się z wołaniem milionów Haitańczyków, którzy proszą po prostu o możliwość życia. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb oczu kryją się twarze. Matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie, dość masakr, wystarczy, nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
15: Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycaku został ustanowiony Sanktuarium Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej Trzech Narodów na pobliskim trójstyku Polski, Czech i Słowacji. W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5000 osób. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium, ksiądz Marek Modzelewski.
11: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stały się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maria pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić. Mogą także łączyć.
18: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Dziś, proszę Państwa, będziemy mówili o miejscu w życiu i miejscu w Kościele. To jest przecież tak bardzo ważne dla każdego z nas. Moim gościem jest dziś Maciek Buczyński. Witaj.
1: Witam. Dobry wieczór.
0: Kim jesteś, gdybyś miał się krótko opisać?
1: 42-latkiem żonnym życia.
0: To świetnie. Co przed tobą, a co za tobą?
1: No, przede mną to nie wiadomo, a za mną to już jakiś kawałek historii. Myślę, że pięknej historii.
0: Co robisz?
1: Pracę. O, co robię? Dużo. Jeżeli chodzi o pracę, tak? Współprowadzę z bratem firmę zajmującą się montażem wykładzin dywanowych. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Drugą rzecz, jestem menadżerem restauracji.
0: To dużo?
1: Tak, po prostu stwierdziłem, że po 40. Kiedy nie zacząć jak po 40?
0: Śpiewasz w chórze?
1: Śpiewam w chórze, śpiewam w zespole. Jednym, drugim. Udzielam się generalnie.
0: Twoje miejsce w kościele?
1: Jest.
0: Rozumiem, że bardziej na chórze niż za filarem.
1: Filar nie jest moim ulubionym miejscem, ale tak, w chórze, ale też nie zawsze śpiewamy, nie codziennie śpiewamy w kościele, więc raczej blisko.
0: A wewnętrznie?
1: No, bardzo blisko. Różnie bywa, ale generalnie środek jest, jądro musi być systemu.
0: O, to ważne. Jaką drogą tam szedłeś, że do tego miejsca doszedłeś?
1: To tak, naturalna trochę w moim przypadku. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej. Mama to była zawsze, pamiętam, z mamą chodziliśmy na majowe, a że majowe jest z reguły śpiewane, więc już to w ogóle dla mnie było fenomenalne. Natomiast tata przeżył nawrócenie, swoje drugie nawrócenie w wieku tam 40 lat. No i w związku z tym jego drugim nawróceniem, jako prawdziwy noworyż, zaczął wtłaczać nas jak gdyby na nowo w swoją drogę wiary. Bardzo różnymi metodami. Wcale nie powiem, że były to dobre metody. Aczkolwiek, gdyby nie jego taki upór i apodyktyczność wprowadzania tych swoich metod i pokazywanie, narzucania nam w pewien sposób wiary, nam jako rodzinie, to myślę, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Po prostu w tej chwili.
0: Jaka to była droga? Do tego jądra mówisz o tym jądrze.
1: Do tego jądra.
0: Że to jest blisko.
1: Znaczy to było generalnie tak na obrzeżach, to było bardzo łatwo, no bo to było tak jak gdyby z takim bagażem, ja byłem z plecakiem, wyruszyłem z plecakiem gotowym, czyli była wiara, kościół, msza święta, pewna tradycja. No to się niosło po prostu jak gdyby rodzinnie. Więc
0: nie wróciłeś tego z plecaka? Po drodze?
1: Nie.
0: Akurat nie wypadało to?
1: Trochę, ale to raczej nawet nie w tym kierunku. To nawet nie było tak. Plecak był po prostu zawsze, bo to było naturalne. Natomiast potem zaczęły się, kiedyś zaczyna się kończyć taka lekkość bytu. Tak? No, kiedyś po prostu już przekwitają stokrotki. Trzeba zacząć trochę inaczej postrzegać siebie i swoją sytuację życiową. Aczkolwiek ja miałem zawsze świadomość tego, że Pan Jezus jest przy mnie. Tak? Gdyby to było nieodłączne. I Maryja przede wszystkim, tak? Bo ja już różaniec mówiłem w pełni świadomie od liceum. Także było bardzo blisko. No ale dotrzeć do jądra, ja myślę, że wciąż nie doszedłem jeszcze tak do końca. Mam wizję tego, że to jest, gdzie jest to jądro, gdzie się znajduje, ale żeby faktycznie do niego tak dotrzeć, złapać i trzymać go mocno, to jeszcze, chyba jeszcze przede mną trochę ten moment.
0: Na czym polega bycie w relacji z Bogiem? I kim On jest?
1: Jest wszechmogący. On jest cierpliwość. Dla mnie to jest cierpliwość, miłosierdzie, przebaczenie. A na czym polega? W sumie ja nie wiem, czemu On jeszcze ze mną jest. Tak naprawdę. Patrząc się przez pryzmat tego, w jaki sposób ja Jego traktuję. To jest zupełnie dla mnie niewiarygodne, że On cały czas przy mnie jest. Bo cały czas czuję Jego taką wielką łaskę, wielką tą rękę, taką ochronną rękę. Ja mam wrażenie, że cały czas ja żyję w takiej bańce mydlanej. To, co się dzieje wokół wśród moich znajomych, w jaki sposób oni żyją, te sytuacje ich życiowe, po prostu dla mnie to są takie... Ja nie wiem, o czym wy mówicie w ogóle. No nie wiem, ja żyję chyba w jakiejś Nibelandii. To, co przeżywają inni wokół mnie, w życiu tego nie przeżył. To oni mogliby pisać książki. Ja tego nie znam. Więc dla mnie to jest taka bańka mydlana.
0: Czyli czujesz się bezpiecznie?
1: Tak. Bezpiecznie. Niespokojnie czasami, jak wiadomo, jak człowiek jest, no ma swoje jakieś myśli i koniecznie chce po swojemu tam ten ster wyrwać i nim kierować i płynąć tą łódką po swojemu. Ale wiem, że cokolwiek by się nie stało, to zawsze wiem, że wyląduję w jednym miejscu, czyli no, na klęczkach przed w kościele, przed Panem Jezusem.
0: No to mocno zabrzmiało. A był taki moment, kiedy robiłeś zwrot? Mówiąc o pływaniu, tam się robi zwroty.
1: Tak.
0: Jak wieje wiatr, tak, to co tak, jakiś tak, czas, żeby tak. się...
1: Tak. Był, no taki moment miałem, ale był taki moment, kiedy odkryłem w sobie takie powołanie do kapłaństwa. To było około 30. Przy moim takim pierwszym nawróceniu, bo wiarę niby miałem, a takie pierwsze świadome nawrócenie to było około 30. I wtedy pomyślałem sobie, jakoś tak wymodlone to było przeze mnie, tak mi się zdawało, że Panie Jezu, Ty chcesz, tak, żebym ja szedł w tę drogę, to było tak. Więc zacząłem od jezuitów. To dla mnie była naturalna droga jakoś, bo ta jezuicka wspólnota i duchowość jakoś była mi bliska, jest mi bliska. Potem mówię, no jak nie jezuici, to dominikanie, no z deszczu pod rynnę.
0: A więc, czemu nie jezuici?
1: Bo oni odmówili. Oni odmówili, więc mówię, no dobra, to jak nie oni, no to pojadę na jakiś weekend rozeznaniowy do dominikanów. I to akurat myślałem, że jak co, ale to dominikanie to już mnie przyjmą, no bo oni przecież biorą sobie wszystkich, takie przynajmniej jest moje wrażenie. Oni się nie oglądają, po prostu biorą jak leci. Więc wydawało mi się, że też mi podziękowali. No i ostatecznie po dominikanach wtedy się na Pana Boga obraziłem. Mówię, słuchaj, albo ty mi mówisz, że chcesz mnie, albo weź się ogarnij, bo mówię, ja już nie jestem w stanie. Mówię, ja już nie wiem teraz, co chcesz ode mnie. I wtedy był taki świadomy, mówię, no tak, nie, to mam cię w nosie po prostu. I spadaj na szczaw, nie potrzebujesz mnie, nie chcesz mnie, w takim razie to ja się postaram po swojemu zatroszczyć o to. Natomiast rzeczą faktycznie, dlaczego zostałem odrzucony. Ja nie ukrywałem swojej seksualności w tych rozmowach. No bo stwierdziłem, że i Pan Bóg nie chce faktycznie i wziąć się do siebie, tutaj jako w swój zakon, że faktycznie posłać mnie do ludzi, no to jest rzecz taka, która musi być powiedziana po prostu. To nie mogę tego ukrywać w żaden sposób, więc i u jezuitów, i u dominikanów tego nie ukrywałem. No i w związku z tym spotkałem się z odmową. No ale to był taki moment, że się odwróciłem od Pana Boga. No a drugie takie odwrócenie to miałem jakoś na początku tego roku. Też było takie odwrócenie, że dosyć, czas jest dla mnie teraz już. Trzeba coś ze sobą zrobić, znaleźć takie miejsce prawdziwe. Wierzyłem, zacząłem pracować właśnie w restauracjach menadżer, to bardzo skonsumowało mój czas, ale w związku z tym, że praca była na tyle absorbująca, że życie moje religijne po prostu padło zupełnie. Jakby wszystko było podporządkowane pracy. Jednej i drugiej tak naprawdę, no bo jak gdyby rana wykładziny, a potem od południa restauracja, potem w międzyczasie znowu wykładzina i tak dzień w dzień, 7 dni w tygodniu właściwie. I to było takie doświadczenie, które tak zupełnie zmieniło moją optykę spokojnego życia, tej banieczki troszeczkę. No ale w związku z tym, że odszedłem zupełnie, jak gdyby praca, się skupiłem na pracy, to ten Kościół i Pan Bóg, ta relacja była taka, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, nie? To było takie drugie odejście.
0: Kiedy szedłeś do jezuitów, nie miałeś strachu, że oni ci właśnie odmówią?
1: Nie, dlatego, że ja wiedziałem, że oni długo rozeznają. Mhm. Więc ja wiedziałem, że jeżeli oni mi odmówią, to jak gdyby nie będzie mi przykro, mogę nie zrozumieć tej decyzji, ale z kolei wiem, że oni poddają wszystkie swoje decyzje długiemu rozeznaniu. I oni mi dali mi odpowiedź po 3 tygodniach. Ja miałem taką pewność, że w tym momencie wiem, że to jest dobrze rozeznane. W duchu świętego Ignacego. Więc nie miałem do nich pretensji.
0: A nie poczułeś się, że to cię Bóg odrzucił?
1: Nie.
0: Czy to błąd systemu? Może ludzie się pomylili?
1: Nie, bo wiesz co, miałem potem taką kolejną sytuację, czyli jak już skończyło się jeden zakon i drugi zakon, to potem był jakiś czas minął, stwierdziłem, że może faktycznie może to nie droga zakonna, tylko kapłańska, w sensie zwykłego kapłaństwa takiego seminaryjnego. I złożyłem, tak nie byłem do końca przekonany, czy zgłaszać się do seminarium, ale z kolei stwierdziłem, no dobra, no to jest ostatnia moja próba pójścia w tym kierunku, tak? Mówię, jeżeli Panie Boże, faktycznie chcesz, a gdzieś tam cały czas czułem takie powołanie do życia w kapłaństwie, więc pomyślałem sobie, że jeżeli Ty chcesz, no to zobaczymy, jak będzie. Byłem wstępnie umówiony z księdzem, tym, który zajmuje się generalnie powołaniami tutaj w seminarium warszawsko-praskim, na rozmowę. I już miałem konkretnie. I ja byłem cały czas taki nie do końca przekonany. I tak rano modląc się, mieliśmy się tam spotkać po południu chyba. I rano się modliłem akurat intensywnie. Mówię, Panie Jezu, mówię, słuchaj, jeżeli Ty chcesz, no to spotkanie się odbędzie. A jeżeli ktoś zadzwoni do mnie i odwoła to spotkanie sam z siebie, bo ja tego nie chcę odwoływać, pójdę po prostu w ciemno. A jeżeli zadzwoni do mnie ktoś i odwoła to spotkanie z jakiegokolwiek względu, to będzie bardzo dla mnie wyraźny znak, że faktycznie to nie jest dla mnie droga. No bo już 2 razy mi odmówiłeś, ja próbuję 3 raz, do 3 razy sztuka, zobaczymy, co będzie. I zadzwonił sam ksiądz do mnie, odwołując spotkanie, dlatego, że się przeziębił. No i od tamtej pory stwierdziłem, dobra, to już wiem. Gdybym mam taką pewność, gdzieś zawsze mam taką pewność w swojej drodze życia, czy to duchowego, czy w ogóle życia, centralnie, generalnie, że daję pewnym rzeczom, to nie jest może kwestia rozeznania, tylko pozwalam sobie dać czas na pewne rozwiązania, na pewne przemyślenia, albo na pewne sytuacje. Działam z reguły szybko, jestem prędkim człowiekiem. Nie wiem, rodzice się bardzo śpieszyli chyba, ale po prostu mam taki dynamizm sobie dosyć i wszyscy się śmieją po prostu, że jesteś za szybki. Ja nie mogę inaczej, nie potrafię. Ale są takie rzeczy, na przykład tak jak kapłaństwo, tak jak pewne prace, przemyślenia, ważniejsze decyzje, ja zostawiam temu czas, żeby odleżało się chwilę. I potem to rozwiązanie się znajduje wcześniej czy później, więc...

0: Minęło 12 lat od tego zakrętu, o którym mówisz, bo to jest niesłychanie ważny temat. Odkrycie w sobie homoseksualności i pewien rodzaj drogi. Mi się kojarzy ta droga z samotnością pewną i z odnalezieniem siebie w społeczeństwie, w kościele właśnie. Jaka to była droga u ciebie?
1: U mnie ta droga była trochę takim zaskoczeniem, bo ja sobie dosyć późno zdałem sprawę z własnej seksualności, tak? Do mnie to jakoś nie docierało. Ja przez całe, do liceum, myślę, że do końca liceum, jeszcze początek może studiów, ja cały czas próbowałem założyć rodzinę. Bardzo mi na tym zależało, bo ja sam jestem z rodziny wielodzietnej, więc mi zależało taki obraz rodziny pełnej, to żona, gromada dzieci, dom, wspólnota, taka rodzinna, moja prywatna. I dla mnie to było, mimo nawet, że po prostu wiedziałem, że w ogóle takie zainteresowania są, ciało reaguje na co innego niż głowa i serce. Więc miałem taki rozdźwięk. I dopiero tak naprawdę po 20 roku życia, tak nie wiem, czy nie w połowie, ale jakiegoś może na początku 20, zorientowałem się, że to nie będzie tak działać, to nie ma takiej opcji. Natomiast w tym wszystkim, jak gdyby ja nigdy nie miałem buntu przeciwko Bogu na to, co się dzieje, bo ja to traktowałem na zasadzie, no okej, no tak mam po prostu. Skąd się to wzięło, więc i tą samotnością też nie było u mnie tak bardzo wyraźnie, dlatego, że ja zawsze byłem zaangażowany w wiele rzeczy. Ja jestem organizatorem wyjazdów, spektakli, teatrów, prowadzeniem zespołów. Dużo rzeczy dzieje się w moim życiu tak naprawdę. Ja właściwie nigdy nie nudziłem się sam ze sobą. Zawsze potrafiłem sobie tak znaleźć czas, że tu byłem u przyjaciół, tam jeździłem, ja mam 10 chrześniaków. No więc czas po prostu, nawet by skupić się na samych chrześniakach.
0: Jest go to już za mało.
1: Dokładnie, do drużyny. Więc zawsze dla mnie ten czas po prostu jest taki, że on mi przelatuje tak szybko, że ja nie mam czas na nudę. U mnie to jest bardzo wąski zakres tak naprawdę w całym roku. Więc ta samotność nie była tak odczuwalna. Między 20 a 30 zaczęli się ludzie już parować. I to był taki pierwszy moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że no ja tego mieć nie będę. Ale z kolei to był jeszcze taki moment, gdzie to były początki małżeństwa, jakieś takie fazy, pierwsze stany, pierwsze kroki, gdzie ja uczestniczyłem wciąż na tych starych zasadach, czyli z takiej koleżeńskiej, pojedynczej, singlowej wersji wkroczyłem w życie rodzin. Mój tata to określał, że ja żyję życiem innych ludzi. Myślę, że miał rację, ale dzięki temu, że byłem w tym czasie z nimi, z tymi innymi ludźmi właśnie, to ta moja samotność była jakaś... Znaczy tej samotności w sumie nie było. Nie odczuwałem tego aż tak bardzo dramatycznie. I teraz kolejna dekada, 40. No znowu zupełnie co innego, bo już gdzieś tam te znajomości już nie są takie same. Już ja sam jestem na innym etapie mojego życia. No i tu był taki element już, mówię, okej, to ta samotność jest już trochę gorsza. Bo już widzę tą 50, kolejne wieki, kolejne dekady idące i perspektywa już jest no inna, że jak ma się 30 lat, nie?
0: Ale jeszcze wróćmy do tych wcześniejszych momentów. No dobrze, zrozumiałeś coś, że może twoje życie będzie inne, że może to jest inna droga, w porządku, wewnętrznie to jakoś odczuwasz, ale co z tym robisz?
1: Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu. Co mam zrobić? Dla mnie same poznanie własnej seksualności, ja jak gdyby dochodziłem do tego, nie? To nie było takie nagłe, matko kochana, tu i teraz jestem. Dla mnie to było nagłe w momencie, kiedy musiałem powiedzieć o tym rodzicom. To była taka faktyczna wtedy deklaracja, że to musiało nastąpić. Musiałem podjąć decyzję, okej, to jest ten moment. Już kiedy to chowanie się po kątach, tam w sensie w rozmowach takich, nie? Teraz muszę stanąć w prawdzie. Powiedzenie o tym rodzicom to był taki bardzo trudny element. Szczęśliwie dla mnie, może nie dla nich, ale dla mnie było to, że ja w tym czasie pracowałem za granicą. Więc ja po prostu rzuciłem bombę i uciekłem. A żeby oni sami to mogli sobie przetrawić. Ale to była taka pierwsza rzecz. Więc ja na dobrą sprawę w moim życiu niewiele się zmieniło.
0: Ile miałeś wtedy lat, kiedy powiedziałeś?
1: 27.
0: Rzuciłeś bombę i uciekłeś, ale przecież wracasz. Więc pewnie dla ciebie jest ważne, co myślą, co... Nie wiem, czy jakieś oczekiwanie, nie? Czy nie odrzucą, czy przyjmą. Pewnie jakoś każdy ma różnie w rodzinie.
1: No tutaj było akurat... Ja wiedziałem, że mama to na pewno się załamie. No bo to było oczywiste dla mnie, że będzie bardzo ciężko to przeżywać. I faktycznie tak było. Nie wiedziałem, jak zareaguje tata. Z drugiej strony, będąc już jak gdyby na kontrakcie takim dwuletnim, moja samoświadomość była na tyle już ugruntowana, że cokolwiek... Nie, znaczy na pewno byłem święcie przekonany, że nie zostanę odrzucony. mogę się spotkać z niezrozumieniem, mogę się spotkać z tym, że będą koniecznie próbowali mi znaleźć rozwiązanie. Takie, myślę, że chyba każdy to przechodzi, znaczy nie wiem, czy każdy homoseksualista to przechodzi, ale zawsze jest coś takiego. A ty nie spróbowałeś, to ty nie wiesz, o co chodzi. No, więc naprawdę. Są takie rzeczy, które gdzieś tam wszyscy są wkodowane, tak? W naturę heteroseksualnego faceta po prostu. Ja nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że gdzieś to jest, bo prawie w każdym przypadku spotkałem się dokładnie z tym samym. Także, a ty nie wiesz, co. Byś był z dziewczyną, to byś zobaczył. Ja mówię, naprawdę nie muszę. Więc bałem się trochę tego, bałem się taty, podejścia taty do tego tak naprawdę. Ale przez to, że miałem jeszcze kilka miesięcy, zanim wróciłem do domu, potem jeździłem, tylko wracałem do domu raz w miesiącu, więc ten temat tak trochę się toczył sam, rozszedł się po kościach, były komentarze i w końcu się uspokoiło. Bo ja mówię, słuchajcie, ale to się nic nie zmieniło. To, że wy wiecie dopiero teraz, to trwało już lata całe wcześniej. Ja nie jestem inny teraz. Wy się na mnie możecie inaczej patrzeć. Możecie widzieć, że moje zachowania są, mogą być troszeczkę inne, albo może moje komentarze troszeczkę inne są, tak? Ale nie zmieniło we mnie. Ja jestem tym samym człowiekiem, którym byłem wcześniej. I jak gdyby to też dotarło do rodziców moich, tak? Bo moje rodzeństwo, część się chyba domyślała, część nie. Nie wiem, jakoś to sobie do końca, żeśmy na ten temat nigdy rozmawiali. Oni to przyjęli, wszyscy. Czyli nie spotkałem się z takim totalnym odrzuceniem.
0: To jest energia w życiu.
1: No, tak.

0: No to cię jeszcze zapytam o jedno, bo to jest strasznie ważne. Każdy człowiek tęskni za miłością, za relacją, za tym, żeby nie kończyć każdego dnia w samotności na przykład, nie? A to jest taki trudny wybór. Jesteś w kościele, no i czy te drogi ci się nie rozchodzą?
1: No, rozchodzą się. Znaczy...
0: Przecież są różne, nie wiem co, można szukać w jakichś wspólnotach ewangelickich, gdzie załóżmy jest no, zupełnie inne pojęcie być może, nie? Gdzieś tam relacji. Można szukać jakichś wyjść, tak?
1: No ale to jest takie naginanie prawa.
0: No tak.
1: No to wiadomo, no, tak. Że wszystko można zrobić. Można równie dobrze po prostu pójść w tango i odwrócić się napięcie.
0: No to każdy może pójść.
1: No dokładnie, nie? Ale tutaj akurat ja, dla mnie po prostu zbawienie jest w kościele katolickim. No nie ma innej opcji. W związku z tym wybieranie tylko dlatego, żeby mi pasowało bardziej, to jest w ogóle kłamstwo. No fałsz absolutny, tak? I zalatuje herezją, więc ja tutaj nie widziałem nigdy innej drogi i opcji dla siebie. No, faktycznie jest, mówię, ta 40 trochę też weryfikuje. Ten wiek pewien zaczyna i ta zmiana perspektywy po prostu tego życia, ta, że to, ten wiek jest coraz... Już, idziemy w dłuższą stronę, już nawet tak same ciało już przestaje być atrakcyjne, więc nawet tak jak do 30 to jeszcze mogłem sobie powiedzieć, wow, no to jest, dobra, no to jakbym kiedyś, jakby się coś wydarzyło, to... To jeszcze jakoś, ale teraz jestem, zaczynam być już takim starym dziadem. Nie w sensie takim może dosłownym, ale jednak już to trochę inaczej zaczyna działać we mnie. I w tym momencie tak sobie pomyślałem, kurde, moje doświadczenie, jak gdyby w ogóle wcześniejsze wybory, jak gdyby i ścieżka życia, no tak się układała, że ja tak ominąłem całą tą sferę seksualną, całkowicie cielesną. To tak jakoś Pan Bóg tak dawał, że nawet jak były jakieś zachwiania, to tak naprawdę ja to, tak mówię, taka bańka po prostu, tak bokiem, tak po płciźnie ewentualnie, na chwilę no, w mieliznę, ale za chwilę znowu z powrotem na grunt. Cały czas nie było takiej potrzeby silnego parcia na to konieczność. Natomiast teraz ja widzę te sprawy zupełnie inaczej, nie? Widzę też to, że nawet taka samotność w tym kontekście, no wracam zryty po pracy. Nie dość, że pracuję na dwa etaty. Jest to uciążliwe. Cały czas ilość spraw piętrzących się w głowie po prostu jest tego multum. I oczywiście mogę sobie usiąść na kanapie, włączyć sobie Netflixa albo cokolwiek innego i na przeglądarkę włączyć jakikolwiek film, obejrzeć. No ale jestem sam na tej kanapie. Staram się temu nie poddawać, aczkolwiek mówię, no był taki moment no, w tym roku, że po prostu mówię, no nie, koniec, może czas jest wreszcie znaleźć coś dla siebie. Mówię, albo spróbować. I miałem taki epizod swoim, znaczy w tym roku faktycznie, że poznałem kilku chłopaków, tak na zasadzie nawet taki po prostu, żeby nie powiedzieć, że nie mam, mam przyjaciół jak gdyby homoseksualistów, tak? Mój najbliższy przyjaciel jest osobą homoseksualną, który on wybrał konkretnie tą drogę życia. Po prostu poszedł i on z kościołem nie ma wiele wspólnego. Nigdy chyba nie miał, on po prostu jego ścieżka życiowa po prostu tak się ułożyła, że jest teraz partnerem i w ten sposób żyją. Ja nie byłem w ogóle w tym środowisku, ponieważ chór kościelny, zespół, no może nie kościelny, ale jednak. Życie wokół parafii. No cały czas wiara, kościół, więc tam nie spotykam takich osób jak ja. Albo przynajmniej nikt się nie chwali tym, że jest homoseksualistą wierzącym i próbującym sobie radzić z własnym życiem. Więc miałem taką próbę posmakowania tego życia. No i nie, wróciłem. To, co gdzieś tam budowało się w mojej głowie jako takie super fajne rozwiązanie, miałem świadomość tego próbując, zaczynając tę drogę. Byłem święcie przekonany, że to w ogóle nie wypali. Ja wiedziałem po prostu, że ja tego nie wytrzymam na drodze duchowej. Bo ja wiem, że po prostu jestem tak jakoś solidnie wbudowany. To jądro, o którym mówiliśmy na początku, jest tak mocne, że ono w końcu przeważy. Pomyślałem potem, że to nie ma sensu w ogóle. Takie poszukiwania muszą spełznąć na niczym w moim konkretnym przypadku, bo stoi w takiej sprzeczności ze mną, z wiarą. Wiara, która stała się częścią mnie. Takim żywym elementem, żywym organizmem we mnie, nie? I pomyślałem sobie, że to, no nie ma opcji, tak? Walka trwa. Nie mówię, że nie. Więc to cały czas gdzieś jest, tak? Jak myślę, w każdym z nas gdzieś ta jest chęć potrzeby, bo są takie momenty słabsze i momenty lepsze. Ale ta walka cały czas we mnie trwa, ale wciąż... Jeżeli jest upadek, to jest konfesjonał. To nie ma innej opcji. Ja nie widzę innej drogi dla siebie.
0: To jest droga wszystkich.
1: No dokładnie. No.
0: Ale myślę sobie też o tym, ta samotność nie bez powodu, bo przecież tak jest i to słyszałem nieraz w relacjach małżonków, którzy kilkadziesiąt lat mają stażu. Ta relacja wypełnia do pewnego momentu, a potem, a dalej już nie. I dalej wypełnić cię może Bóg. Tam jest jakaś większa głębia. Tam już człowiek nie wchodzi. myślę, że to przed każdym z nas oby stanął takie zaproszenie, nie? Do pójścia dalej.
1: To dla mnie to jest taka bardzo oczywista prawda. Taką historię czytałem z Mądrości Ojców Pustyni, że jeden z tych zakonników zmieniał miejsca. W końcu jeden z tych ojców pustyni świętych powiedział, bracie, mówię, możesz zmieniać miejsca, ale od siebie nie uciekniesz. Jakoś utkwiło mi to w pamięci i uważam, że to jest zgodne z prawdą. No, ja przed sobą nie ucieknę, gdziekolwiek bym był. No, mogę jeździć za granicę, mogę jeździć wszędzie, mogę oglądać, mogę zwiedzać. Ale to jest tylko rozproszenie chwilowe. Jeżeli nie będzie tej głębi we mnie, jeżeli ja nie odnajdę tej głębi, tej Bożej głębi w sobie albo tego celu, no to ja będę przez cały czas nieszczęśliwy, albo będę cały czas wybierał między, będę no, takim no, pyłkiem na wietrze. No. Jak mnie dmuchnie tam, to polecę tam, a w drugą stronę. To nie ma sensu.
0: Co się wydarzyło między 30 a 40? Bo pierwszy zakręt, pierwsze nawrócenie było, teraz drugie, a między tymi obydwoma?
1: Wiesz co, życie. To po prostu jak już wiedziałem, że Pan Bóg jak gdyby nie wybrał mnie do kapłaństwa, tak, bo to był taki moment na kapłaństwo na początku 30 lat mojego życia, to wiedziałem, że czas pożyć po prostu, pozwiedzać. Ja myślę, że ten taki okres w ogóle jakoś tak mi śmignął bardzo błyskawicznie. To był czas wyjazdów, organizacji, cieszenia się życiem tak naprawdę, nie? No i przede wszystkim takiego życia też z ludźmi. Ja mam bardzo dużo znajomych, cudownych przyjaciół. Mam właśnie dużo takich rodzin, przyjaciół, gdzie mogę po prostu pojechać w każdym momencie i spędzić z nimi czas, zostać na noc. No, wiele rzeczy się dzieje. Jak gdyby po prostu te 30 to była takie, ta dekada taka, myślę, między 30 a 40 to był taki bardzo fajny czas, w sumie czas.

0: Co znaczy słowo duchowość dla ciebie? Bo chciałem zapytać o takie spotkanie z Bogiem, które było dla ciebie bardzo ważne.
1: Duchowość, wydaje mi się, że duchowość to jest taki moment. Dla mnie to jest pewność. Pewność obecności, o tak. Dla mnie to jest duchowość. Znaczy ja to tak odbieram. Dlatego, że miałem wielokrotnie w czasie modlitwy, albo nawet niekoniecznie w czasie modlitwy, mam całą taką stałą pewność, że świat duchowy po prostu jest już, no nie jest we mnie, ale jest ze mną jakoś, tak otacza mnie ten świat duchowy. No, od najdrobniejszych elementów tak naprawdę, gdzie to się składa i tak, dlatego tak jak gdyby, ja tego nie oddzielam w żaden sposób. Duchowość, w sensie spotkania z Bogiem, to jest trochę wyższy poziom tego samego, moim zdaniem. Po prostu jest przejście. No jeżeli żyję i jadę na przykład i po prostu wszyscy się śmieją ze mnie, ale ja uważam, że to jest taki, no albo to mój anioł stróż tak działa, albo ewidentnie to jest jakaś taka łaska Boża. Miejsca parkingowe pod samym wejściem. Wszędzie. Czy to jest teatr, czy to jest sklep, czy to jest cokolwiek. Zawsze mam miejsce parkingowe przed samym wejściem.
0: Wow, który to anioł? To twój stróż.
1: Ariel. Mój się nazywa Ariel.
0: Dobra, biorę.
1: Po prostu, słuchaj, zawsze tak jest, zawsze tak mam. To są takie, to są drobiazgi, bo ludzie, ja mówię, że, znaczy czasami zdaje mi się, że nie widzimy, nie potrafimy zauważyć Pana Boga w tych drobnych sytuacjach. W takich drobiazgach po prostu, nie? Czy tak na przykład już też w formie żartów zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie coś tam, nie wiem, w relacji z drugą osobą, coś powiedziałem, coś tak pod nosem, zemlołem przekleństwo jakieś, bo ktoś mi tam nacisnął na piętę, na odcisk. I w tym momencie po prostu takie, zaraz sam się potknąłem. Po prostu takie centralnie, to jest fizyczne. W sensie potknąłem się, kurde, o nieistniejącą przeszkodę na podłodze. Albo zaraz po prostu się walnąłem, coś tak dalej. A ja mówię, dobra, już wiem. Więc to jest taka duchowość, to jest dla mnie coś takiego codziennego, które po prostu, które cały czas gdzieś toczy się we mnie. Natomiast spotkanie z Panem Bogiem wielokrotnie miałem takie, nie wiem, czy namacalne, trudno powiedzieć namacalne, ale ja to tak traktowałem jak namacalne. Przy jakichś takich problemach, jedną taką sytuację szczególnie jakoś pamiętam. W czasie porannej modlitwy akurat jakoś tak byłem, siedziałem po turecku, miałem po prostu dłonie tak rozłożone do góry na kolanach, bo tak sobie siedziałem, w ten sposób się modliłem w ciszy. I jakaś taka myśl mi przyszła, że no, czeka mnie jakaś taka ciężka droga, ciężka decyzja, że coś, miałem jakąś przeszkodę, już teraz nie pamiętam na to, co chodziło. Ale że tak, no, jeżeli będziecie ze mną, tak, Jezusie i Maryjo, będziecie ze mną, to ja wiem, że dam radę, tak, na tej zasadzie. Tylko bądźcie ze mną, bo ja pójdę tą drogą, tak, jakkolwiek by nie była, tylko no nie chcę iść sam. I w tym momencie na tych dłoniach poczułem z jednej strony, jak mnie łapie Jezus, a z drugiej, jak mnie łapie Maryja. Po prostu i fizycznie podciągał, jak gdyby mnie wciągał, żebym już wstawał, bo już czas najwyższy ruszyć, tak? Chodźmy. No, namacalne. Wiadomo, że nic fizycznie się nie stało, tak? Ale to był taki namacalny dowód tego, że to jest cały czas wokół. To się cały czas, jak gdyby tam pływamy, nie? W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
0: Powiedziałeś to niedawno, że gdybyś ty wybrał tą ludzką relację, to byś może stracił tą duchowość. Mm-hmm. To może to byś właśnie stracił, tą relację.
1: Tą relację bym stracił na pewno i miałbym takie nieodłączne wrażenie tego, że krzywdzę tego, który mnie kocha najbardziej. To jest taka dojmujące. Dla mnie, znaczy ja staram się kierować zasadą lekarską trochę, tam primum non nocere, tak? Po pierwsze nie szkodzić. W relacjach z każdym człowiekiem to jest pierwsza taka podstawowa dla mnie zasada. W związku z tym, jeżeli miałbym wybrać tą drogę, to wiedziałbym, że świadomie, zdecydowanie świadomie odcinam się od źródła miłości. Od źródła życia. I to we mnie po tylu latach, jak gdyby, no skoro zaczęło się to po 40, to miałem dosyć długi czas, żeby sobie to życie poukładać. I Pan Bóg mnie tak prowadził na mojej drodze życia, że pewne sytuacje mi sam wyjaśniał. Albo dlaczego tak się dzieje, albo czego tak się dzieje, albo czego to się wydarzyło w tym momencie. I to przychodziło po jakimś czasie. I po jakimś czasie dostawałem taki pstryczek w ucho, gdzie sobie tak żarówka się zapalała. A, to dlatego. A to teraz już rozumiem. No i dlatego tak to działa. Dlatego teraz odejście od tej duchowości w tym momencie, wybierając to życie, to wiem, że po prostu nawet teraz, nawet w tym roku, to dla mnie to było takie, analizując teraz, kiedy wróciłem na, nie to, że wróciłem na łono Kościoła, ale gdyby, no, mówię, dobra, nie, koniec, decydujemy się, odcinam pewne wątki, odcinam, wracam tutaj, gdzie byłem. Bo wiedziałem, że on czeka na mnie, nie?
0: Powiedziałeś na początku 42-latek głodny życia.
1: Tak.
0: Czego głodny?
1: Wiesz co, pasji chyba takiej ciągłej. Tego, że mi się będzie chciało wstawać codziennie, tak, że nie będzie to element, że w tym momencie powiem, nie chce mi się. albo mam dosyć, albo rzucam to, albo nie będę ciekawy, że stracę ciekawość po prostu świata.
0: Co się jeszcze może wydarzyć?
1: No, pojęcia nie mam.
0: Energia jest życiowa wysoka, świat tętni.
1: No wszystko, cele, wszystko się może wydarzyć. Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu tak się na tą sprawę, bo tak nie mam tak konkretnego celu takiego, muszę, będę za 5 lat, widzę się w tym, tutaj taka perspektywa. To było najdurniejsze pytanie, jakie w życiu słyszałem w każdej rozmowie o pracę w korporacjach. Kiedy, jak się widzisz za 5 lat? Na pewno nie u was w firmie, tak? Dla mnie po prostu wiem, że jest tyle ciekawych rzeczy, tak jak praca w restauracji w tym roku. Ona spadła do mnie z nieoczekiwanie w ogóle, zupełnie, tak? Ja chciałem, prosiłem Pana Boga, mówię, Panie Boże, już mam dosyć tej rodzinnej firmy, już nie chcę mi się pracować. No siedzę w tych wykładzinach już te 14 lat. Naprawdę już nie chcę, tak? Nie wiedziałem, żeby się od czego się oderwać, ale ja już mówiłem swoim braciom, mówię, słuchajcie, ja już się wypowiadam. Już co mogłem zrobić, to zrobiłem. To już w ogóle mnie nie ciągnie i nie chcę... Nie sprawia mi tej przyjemności, co zwykle. Bo te czynności są powtarzalne. Gdyby zmieniały się trochę okoliczności, ale czynności są powtarzalne. I tu nagle takie trach z nieba. Po 7 latach kolega, sąsiad zadzwonił do mnie z jakąś głupią sprawą, zaprosił mnie na kolację. No a oni mówią, a Maciek, a może jakbyś tak szukał, to... Ja mówię, okej. Okay. Jeżeli to się nagle zdarza z dnia na dzień, takie wydarzenia, i tak, ja zostałem to Panu Bogu. Ja po prostu jemu mówię, słuchaj, coś trzeba zrobić, albo coś trzeba zmienić. Trochę czasami mam wrażenie, że Maryja też tak jak w tej Kanie Galilejskiej. Ona widzi wcześniej. Ona widzi wcześniej, tam idzie do Jezusa, bo już im wino skończyło, nie? To weź tam.
0: Mówisz o niej nie pierwszy raz. Mówiłeś też o modlitwie, że rano się modlisz. Jak się modlisz?
1: No ostatnio dosyć schematycznie. Ta modlitwa w tym ostatnim, w tym roku jest taka bardzo schematyczna, ale jakoś zawsze starałem się chodzić, uczęszczać i staram się cały czas na co dzień na mszę świętą, bo to jest źródło stabilności, o tak bym powiedział może. Taki stabilizacja, no, podładowanie prądu, nie? Taka ładowarka moja. I pomimo tego, i może teraz w obecnym czasie staram się być wierny, o tak, bardziej. Czyli taka może osła duchowość, ale... Czy nie duchowość, taka osła relacja, ale wiem, że wierność. Teraz to bardziej bym określił jako wierność.

0: Słuchaj, jeszcze cię zapytam, czy ty to odczytujesz jako może jakiś rodzaj drogi konkretnie, bo jeszcze przed wejściem do studii rozmawialiśmy, że mówisz, przecież jest nas gdzieś tu więcej, nie? Mhm. Takich właśnie ludzi, którzy są homoseksualni, nie mają małżeństwa, tak wybrali, idą w kościele pewną drogą. Może to jest właśnie taka droga. Może ktoś słyszy teraz te słowa i myśli sobie, tak, może to moja droga.
1: No, to ja myślę, że czy, tak to trochę odczytuję, że to może być jedna, z takich dróg, która gdzieś tam poprowadzi, też może być ciekawe miejsce. Nie wiem, nie czuję się na tyle w tym momencie jako jakiś tam lider czegokolwiek, wspólnoty, czy takiego ruchu w ogóle, nie wiem, męskiego w kościele. Natomiast byłem w męskiej wspólnocie, gdzie byłem też szczery z chłopakami w tym czasie na temat własnej seksualności. Gdy ta decyzja, gdyby moja decyzja zapadła o tym, żeby im tam powiedzieć, wyjść z tym, jak gdyby do ludzi. I był taki moment chwilowy, że nawet liderzy tej grupy powiedzieli, że słuchaj, to jest dosyć ciężki temat, trudny temat, ale ten temat jest.

0: Co to dla ciebie znaczy być mężczyzną?
1: Być prawdziwym, być odpowiedzialnym, być konsekwentnym. Może nie tyle nie poddawać się, co być rozważnym. Może w ten sposób. No i przede wszystkim też słuchać ludzi, słuchać innych. No to jest kwestia tej takiej rady. No, dar rady to jest jednym z darów Ducha Świętego, nie? Przede wszystkim też mi się wydaje, że zdawać sobie sprawę, że popełnia się błędy.
0: A miłość?
1: To jest miłość?
0: Tak.
1: Odpowiedzialność. Miłość to odgadywanie potrzeb drugiej osoby, odkrywanie tych potrzeb, staranie się albo dbanie. No i myślę, że takim miłością jest, jednym z cech miłości głównie, to jest oddawanie siebie drugiej osobie. Tak. Albo przynajmniej rezygnacja z siebie wtedy, kiedy druga osoba tego potrzebuje.
0: A wiara?
1: Seria niefortunnych zdarzeń po prostu. Trudnych pytań. Co to jest wiara? Wiara to jest wierność. Wiara od wierność, no ale tak, to jest wierność. Czyli w tym przypadku... I nawet jeżeli tego nie czujesz, albo inaczej po sobie powiem, jeżeli ja tego nie czuję pewnych rzeczy, jeżeli nie ma we mnie tych skowronków, albo takiej codziennej, nie wiem, fascynacji, Boże, dzisiaj wstałem, jest cudownie, otwieram ręce, Panie Boże, dziękuję Ci, chwała Tobie i tak dalej, to wiara polega na tym, żeby ja wiem, że jesteś. I to Ci musi wystarczyć dzisiaj. Nie prowokuj mnie, tak? Na tej zasadzie. No nie prowokuj mnie. Wiem, że jesteś. To powinno starczyć. Musi ci to dzisiaj starczyć, tak? A ty zadbaj o to, żeby ten dzień się skończył dobrze. Tak?
0: Jeżeli ktoś nas teraz słucha, chłopak, dziewczyna, który szuka drogi w życiu, drogi w kościele, jest wierzący z rodziny katolickiej, czy też odkrył swoją wiarę, no i odkrywa w sobie homoseksualizm. Przeszedłeś już kawał drogi. Miałeś parę zakrętów. Co byś mógł mu poradzić, powiedzieć?
1: Oj, pierwsza rzecz, która na mnie zadziałała, to jest msza święta. Codzienna. Wiara się nie rodzi, bo to kwestia wiary tak naprawdę. Wiara się nie rodzi z siedzenia i słuchania YouTube'a, mądrych księży. Częściowo potem to pomaga. Ale pierwsze to jest spotkanie z Panem Jezusem fizycznie. W Komunii Świętej, w sakramentach. I tutaj nie ma. To trzeba być konsekwentnym. To trzeba być po prostu, nawet jak nie wierzysz, że tam istnieje, albo nie czujesz tego, że Pan Bóg tam jest, siedzi w tym sakramencie, cokolwiek, nie mówi do ciebie. Trzeba mu to wykrzyczeć, tak? Ja to wykrzyczałem, takie krzyki mojej wiary, albo mojej niewiary było, miałem parę w swoim życiu. Ja mówię, Panie, zrób coś. Mówię, ja już nie potrafię, ja sobie sam nie radzę. Wszystkie moje po prostu środki się wyczerpały. Ja tego nie ogarnę. Więc jeżeli ktoś się spotyka z takim problemem, to przede wszystkim... Codzienna komunia święta, codzienna msza święta. I składać to Panu Bogu uparcie, uporczywie, a przede wszystkim zaprosić Go do siebie. Po prostu, Panie, przyjdź. Ja nie ogarniam, Ty przyjdź. Masz przyjść do mnie, masz przyjść do mojego serca i zrobić porządek z tym, co jest w Tobie. I On zrobi. On przyjdzie tylko na Twoje zaproszenie. I tylko wtedy Pan Jezus reaguje, jeżeli Ty Go zaprosisz do swojego serca. Jeżeli Go nie zaprosisz, to nic nie ugrasz. Pan Bóg oczywiście na szczęście jest miłosierny i ma wszystkie środki, żeby pomóc Ci w życiu, bo kocha Cię, jesteś Jego dzieckiem, tak? Natomiast następna rzecz, myślę, że potem przychodzi z wiarą, przychodzi akceptacja i potem coś dalej, bo nie wiem, czy kapłan w jakikolwiek sposób pomoże. Jeżeli masz znajomego kapłana, jeżeli ktoś ma znajomego kapłana, który faktycznie, z którym fajny jest kontakt i ma z tym problem, i jeżeli ten kapłan faktycznie będzie przygotowany na to, żeby coś takiego usłyszeć i cokolwiek doradzić, no to śmiało. To idź w kierunku kapłana, spotkania z kapłanem.
0: Czułeś się przez kapłanów zrozumiany?
1: Ja miałem szczęście, że tak. Znaczy, ja nie szukałem w ogóle zrozumienia u kapłanów przede wszystkim. Mhm. Ja tego w ogóle nie szukałem u kapłanów. Powiedziałem, że... Znaczy nawet po prostu nie szukałem tego. Ja zacząłem od tego. Ja zacząłem od codziennej mszy świętej, nie? Ja od tego zacząłem i jak gdyby Pan Bóg powoli, bardzo powoli, zaczął w moim życiu to wszystko układać. Sposób mojego zrozumienia z własnej seksualności, zrozumienia świata, jak działa. I to wszystko powolutku wchodziło w nas, w swoje miejsca. Więc dla mnie kapłan, mówię, ja z kapłanem rozmawiałem, ja mu tłumaczyłem, w jaki sposób jest moje podejście. On mówi, no co, ty serio? Ja mówię, a jak ty to inaczej widzisz? O czym ty mówisz, człowieku? Nie wierzę w Kościół? No ale daj,

0: Pokój przecież to są. Ja mówię, jaki daj spokój? I pismo mówi to i to. No ty konserwa jesteś. Ja mówię, jestem konserwa. No jeżeli mam wierzyć, to wierzę Panu Bogu. Tak, Panu Bogu. Jest jedna ciekawa rzecz, którą też wniosek, wydaje mi się, dla każdego katolika na Wrocławiu, to niezależnie od seksualności jest istotne. Przecież Pan Bóg, jako nasz Ojciec i Stworzyciel, chce naszego dobra. Więc cokolwiek nam daje, jakiekolwiek doświadczenie nam daje w życiu, to to doświadczenie ma prowadzić nas do zbawienia. Pan Bóg nie chce naszego szczęścia. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni. No więc albo wierzymy w to, jesteśmy w Kościele katolickim, nie bacząc na nasze tutaj doczesne szczęście, czyli borykamy się z nieszczęściem, z samotnością, ludzie nas wkurzają, no cokolwiek, tak? No ale no to te musimy patrzeć z perspektywy Bożej. Okej, Panie Boże, no ale co chcesz mi powiedzieć przez to? Ja tak w pewnym momencie mówię, Panie Boże, no co ja mam z tym zrobić teraz dalej? Ja tego nie rozumiem. Nie mam pomysłu na to. Czy mam tak żyć, czy nie mam żyć? Potem po jakimś czasie dotarło do mnie, że może samotność moja jest potrzebna innym. Bo inni z tego korzystają. Ponieważ ja mam więcej czasu, nie mam własnej rodziny, to mogę poświęcić się innym rzeczom. Ja organizuję tamto, prowadzę tamto, angażuję się w jakieś życie tak społeczne wokół mnie. Więc może właśnie po to jest to życie, żeby być przykładem tego, że osoba homoseksualna może prowadzić życie wierzące w kościele, wierzącego w kościele katolickim i być szczęśliwym na jakimś poziomie.
1: Moim gościem był dziś Maciek Buczyński. Dziękuję.
0: Dzięki.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus.
10: Maryjo Królowo Polski.
0: Dobre radio.
10: Jestem przy Tobie, pamiętam.
0: Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Wyrwani z niewoli, Maciej Gładrze, witam serdecznie. Ze mną w studiu Robert Zachert, czyli jeden ze współprowadzących audycję Wyrwani z niewoli. A witamy się po wakacyjnej przerwie.
2: Tak, dzień dobry Państwu.
1: Z czym po wakacjach wracamy?
2: Po wakacjach wracamy z kolejnymi świadectwami. Po wakacjach wrócimy też, mam nadzieję, z większą ilością audycji z terapeutami, ponieważ wiadomo, te świadectwa, te wywiady są bardzo ważne, ale myślę, że słuchacze powinni mieć większy ładunek pomocy, to znaczy pomocy takiej, z której mogą skorzystać chociażby na początku, chociażby żeby ich uświadomić, jakie to jest zagrożenie, co ze sobą niesie i jak je na przykład rozpoznać od samego początku. A myślę, że tutaj niezastąpionymi ludźmi będą terapeuci, więc będę się starał, żeby było ich więcej.
1: Czyli na pewno, bo to jest na pewno wielki atut, wielki plus tej audycji, na pewno będą świadectwa, ale będą też rozmowy z terapeutami, rozmowy o tym, jak dotrzeć do młodego człowieka, jak mu pomóc.
2: Tak, tak. Chodzi o młodego człowieka, ale również o rodziców, żeby ich świadomość zwiększyć, jaki to jest problem i że trzeba naprawdę, jeżeli już cokolwiek zauważymy, to że trzeba działać.
1: No, a tym bardziej, że jesteśmy po wakacjach, gdzie wielu młodych spędzało różnie ten czas i to chyba zawsze jest taki okres, w którym liczba młodych osób sięgających po różnego rodzaju używki wzrasta.
2: Tak, zdecydowanie. Wiadomo, że nastolatkowie mają wtedy jakieś, nie wiem, pierwsze wyjazdy z domów bez rodziców. Rozpoczynają się wielkie miłości, wielkie zawody miłosne. No, czas wakacji jest tym, gdzie to ryzyko jest naprawdę podniesione do maksimum, że można spotkać nieodpowiednie osoby, nieodpowiednie towarzystwo lub przy największym pechu ktoś coś nam może dać, czego nie jesteśmy świadomi.
1: Czy dla Was te wakacje to był też czas odpoczynku, regeneracji, nabierania nowych sił, czy jednak faktycznie mimo wszystko gdzieś tam wzmożonej pracy?
2: To znaczy tak, może wzmożonej nie, bo staramy się też, przecież każdy z nas ma rodziny, każdy z nas chce wyjechać na urlop, więc staramy się, żeby w tym okresie wakacyjnym było tej pracy mniej. Tym bardziej, że młodzieży też nie ma na miejscu, aczkolwiek to nie znaczy, że leżymy do góry brzuchem, że tak powiem kolokwialnie, bo to był czas, kiedy zaczynaliśmy przygotowywać kolejne rzeczy, które chcemy robić w nowym roku szkolnym. Właśnie teraz kończę szybciutko plan fundacji tutaj u nas w gminie na przyszły rok, żeby można było znowu się ubiegać o pomoc finansową, którą i tak naprawdę otrzymujemy, akurat jeśli chodzi o nasz Urząd Gminy w Kazimierzu, to jest taka okazja, żeby im powiedzieć bardzo dziękujemy za to, co dla nas robicie, bo wspólnie możemy działać i w naszej szkole, i w naszej okolicy, i tutaj wielkie szapoba.
1: To skupmy się może na chwilę na tym właśnie, co przed Wami, jakie plany na ten rok szkolny?
2: No, zaczynamy od takiego dużego wow, mnie się wydaje, jak na taką właśnie tutaj społeczność gminną. Udało nam się już na początku września zorganizować w naszej szkole dla uczniów klasy 6-8 występ, koncert, nie wiem jak to nazwać, rapera znanego dosyć, pedagoga, rap pedagoga, jak się o nim mówi, czyli Dobromir Makowski. Osoba z potężnym doświadczeniem, z potężnym świadectwem, prawda? Dzieciak, który już w wieku 11 lat był uzależniony, potrafił się wyciągnąć i to, co w tej chwili on robi dla dzieciaków z dzieciakami, no to jest potężna dawka wiedzy, nie tylko o uzależnieniu, bo on i mówi właśnie o asertywności, o hejcie, o wszelkich tutaj międzyludzkich, jeśli na poziomie młodzieży oczywiście, relacjach. Także ja bardzo się cieszę, że tu też znowu dzięki Urzędowi Gminy możemy coś takiego zorganizować. W zeszłym roku to był koncert Wyrwanych z Niewoli, w tym roku to jest właśnie Makowski. Już mam pomysł na przyszły rok, ale na razie nikomu nic nie mówię w urzędzie. Będą jak zawsze jakieś sportowe zajęcia, jeśli mówimy cały czas na razie na poziomie gminnym. Staramy się, żeby to były jakieś zawody strzeleckie, spływy kajakowe. Dotychczas robiliśmy jednodniowe, teraz chcemy zrobić jakiś dwudniowy. Będą warsztaty w szkole, także no, pomysłów jest. Wychodzimy coraz bardziej na zewnątrz. Staramy się właśnie, żeby tak jak w poprzednich latach w szkołach spotykać się z dzieciakami, no gdzie tylko się da, szkoły podstawowe, szkoły średnie. Także staramy się dotrzeć. No nasza audycja jest tutaj, powiem ci szczerze, takim naszym, jak to powiedzieć, no takim torcikiem, taką wisienką na torcie, bo za każdym razem, jak gdzieś się spotykamy z ludźmi i mówimy o tym, że doprowadziliśmy do takiego momentu i to działając wtedy we wrześniu w zeszłym roku, kiedy zaczynaliśmy, czyli mamy taką rocznicę w Radiu Emaus, dziękujemy wam za to, no to wszyscy mówią takie wow, że wam się tak udało, mówię, no nie wiem, no ktoś tym kieruje, tak ma być i działamy, także są te audycje. Co jeszcze? No będziemy próbowali wejść do innych mediów, tak jak już kiedyś tu wspominałem, jest to ciężko. No i kolejną taką drogą, którą ja postanowiłem, że jeżeli będzie taka możliwość, będą zaproszenia, to nie będę się też bał wejść i rozmawiać, dawać świadectwo w kościołach. Tam jest miejsce, gdzie przychodzą nawet ci ludzie, którzy jakby nie chcą współpracować z systemem oświaty, nie chcą współpracować, czy nie rozumieją. No, no różne są, ale wielu z tych ludzi przychodzi, bo są już na tyle słabi i są na tyle osamotnieni z tym problemem, że przychodzą tam się pomodlić i mam nadzieję, że do tych ludzi dotrę, że dotrę do nauczycieli, którzy stwierdzą, aha, czyli jest taka organizacja, która może coś spróbować zrobić dla tych dzieciaków. No więc te wszystkie rzeczy chcemy propagować, rozwijać. No i taki mamy plan na kolejny rok.
1: Czyli to nie jest tak, że skupiacie się tylko na swojej własnej gminie, wychodzicie dalej, czyli też rozumiem, że inne samorządy, różnego rodzaju placówki oświatowe, szkoły mogą się do was zgłosić, jeśli chciałyby was zaprosić, żeby właśnie porozmawiać z młodzieżą o uzależnieniach.
2: Oczywiście, w zeszłym roku już zaczęliśmy właśnie takie wizyty. Byliśmy tutaj w wielu miejscowościach powiatu poznańskiego. Co prawda nie jest to duża odległość, ale już jest, coś się zaczyna. I byliśmy również tutaj w powiacie obornickim. Też jakieś akcje już robiliśmy, także problem jest wszędzie. My w naszej gminie wiadomo, że mamy tą specyfikę, gdzie możemy, znamy więcej ludzi, możemy to działania w ten sposób robić, ale jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo problem jest wszędzie. Narkotyki są niestety dzieciakom sprzedawane wszędzie, w ilościach strasznych. Ja tutaj chyba nawet nie miałem okazji, jeśli pozwolisz, taką rzecz, o czym właśnie mówiłem w ostatnią niedzielę i widziałem, jaka była reakcja, że dzieciaków uzależnionych w Polsce mamy, bo nie ma oficjalnych danych. Dane dotyczą tylko dzieciaków od 15 do 18 roku życia. I to są też takie dane, ja bym powiedział, bardzo delikatne. Wiek inicjacji narkotykowej obniżył się w Polsce w ciągu ostatnich paru lat z wieku lat 13-14 do 11. 11-letnie dzieci zaczynają tą złą zabawę, wchodzą w uzależnienie, więc ja zawsze mówię, że to jest kilkadziesiąt tysięcy dzieciaków uzależnionych. To jest minimum. Ja wiem, że tego jest grubo ponad 100.
1: To zawsze trudno jest pewnie policzyć, bo to, co często też podkreślacie i w audycjach, i podczas waszych spotkań, wiele rodzin, wiele rodziców wstydzi się powiedzieć
2: tak,
1: o tym
2: tak.
1: problemie.
2: Ja mówię tylko właśnie o takich danych, które można gdzieś wyciągnąć z internetu, prawda? To są procentowe, jakieś tam łamane, ale można coś z tego wyciągnąć. I teraz nawet jeżeli zatrzymamy się na liczbie kilkudziesięciu tysięcy dzieci i młodzieży, to okazuje się, że ośrodków w Polsce, które, wiadomo, że za pieniądze jest tych ośrodków dużo. Jeżeli kogoś stać na 8 do 12 tysięcy miesięcznie, to oczywiście znajdzie miejsce w całej Polsce. Ale mówimy o ośrodkach na NFZ. To w tej chwili, z tego co ja się doczytałem i szukałem we wszelkich możliwych źródłach, do niedawna mówiło się 24, przepraszam. Ja znalazłem ostatnio, że jest 27 ośrodków dla dzieci i młodzieży. Pomyślmy, 27 ośrodków, w każdym średnio jest 30 dzieci, 30 młodzieży. no to policzmy, że to jest koło 1000 miejsc, tak? A potrzeba 100 razy tyle. I to jest to, co najbardziej nas jakby tak załamuje, że ten system nie widzi tego problemu i właśnie dlatego my mamy takie samozaparcie, że jedyne, co możemy zrobić, to właśnie uświadamiać, mówić i wspierać już te istniejące ośrodki. Dlatego to też robimy. To jest kolejne właśnie z naszych takich flagowych zadań. Upatrzyliśmy sobie jeden z takich ośrodków, do którego mamy też w miarę blisko. Wiadomo, nas jest, tak jak mówiliśmy, tak na co dzień działa nas trójka, czwórka, kiedy przychodzi do poważnych zadań, do 10 osób. Więc cudów nie zrobimy, ale tam, gdzie możemy, to jesteśmy i pomagamy tym ośrodkom. Jest drugi również, któremu staramy się chociaż skromnie pomóc i będziemy to robić, bo tyle możemy. I na tyle, na ile można, to zabieramy te dzieciaki gdzieś z tego środków, pomagamy w ich wyjazdach wakacyjnych. Teraz znowu dzieciaki były pod Szklarską Porębą na wakacjach z ośrodka, któremu wspomagamy w remontach. I będziemy to robić, bo wiemy, że warto, bo wiemy, że takie miejsca muszą być, skoro ich nie ma zbyt wiele, to niech będą jak najlepsze. I to są takie nasze cele, które staramy się realizować.
1: Wiadomo też, że te ośrodki to już jest swego rodzaju ostateczność, no bo najlepszym rozwiązaniem, ja wiem, że dla wielu osób to są pewnie frazesy, no ale ta profilaktyka, no ona naprawdę no jest tak. Bardzo, bardzo potrzebna i można sobie nawet pewnie łatwo przeliczyć, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić na tym, bo ile potem kosztuje takie leczenie.
2: No oczywiście, skoro każdego roku rodzi nam się, w tej chwili już naprawdę nam się mało rodzi, ale ciągle 250 tysięcy dzieci. To znaczy, że co roku do szkoły trafia 250 tysięcy dzieci. Jeżeli weźmiemy sobie, że z każdego z tych roczników tylko 1%, a jest tego więcej, 1% tylko się uzależni, to jest ciągle 2,5 tysiąca dzieci z każdego rocznika, tak?
1: O 2,5 tysiąca za dużo.
2: No właśnie i nie wiem jeszcze, ja będę kiedyś próbował, nie wiem, może dzięki tej audycji, może znajdzie się ktoś, żeby dotrzeć właśnie do członków samorządu, do jakichś władz, które powiedzą, dobra, no słuchajcie, nie mamy pieniędzy zbyt dużo, ale właśnie tego typu akcjami profilaktycznymi działajmy, uświadamiajmy tych ludzi, rodziców, dzieciaki. Mówiłem o tych ośrodkach, ile ich jest i zobaczmy, województwo wielkopolskie jest jednym z największych w Polsce, prawda? A na pewno jednym z, nie wiem, 5 największych? Chyba tak jest. Na te 27 ośrodków okazuje się, że w Wielkopolsce jest jeden. Na tylu ludzi jest jeden ośrodek dla młodzieży, taki na NFZ, nie? I to też prowadzone tylko i wyłącznie dzięki Monarowi, a nie żadnym państwowym instytucjom, tylko takiemu stowarzyszeniu, więc potrzeby są potężne i jest kupa roboty, tak to powiem kolokwialnie.
1: Co może apel, jeśli słuchają nas teraz jacyś nauczyciele, wychowawcy, może jacyś samorządowcy, warto, żeby się do was odezwali.
2: Niech to nawet zabrzmi jak reklama, niech zabrzmi jak chce, ale może masz rację. Drodzy Państwo, nauczyciele, pedagodzy, samorządowcy, naprawdę to nie musimy być my, to nie musi być nasza fundacja, ale bardzo prosimy, szukajcie takich ludzi, którzy chcą od siebie dać coś dla tych dzieciaków, czyli proponują zajęcia profilaktyczne, proponują warsztaty, proponują koncerty, cokolwiek, co może do tego dzieciaka dotrzeć i spowodować, że kiedy przyjdzie ten moment, to on chociaż na chwilę się zatnie, przemyśli i być może stwierdzi, że nie warto. A jeśli takich dzieciaków będzie więcej w każdej szkole, w każdej klasie, to one spowodują, że i inne dzieciaki nie będą brały, bo jeżeli znajdzie się grupa fajnych dzieciaków, które będą miały świadomość, że brać nie warto, to wśród nich, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie miał tą wątpliwość, to uwierzcie, ta grupa będzie miała siłę, żeby mu powiedzieć, słuchaj Andrzej, nie warto, chodź z nami, zagrajmy w piłę, porozmawiajmy, jeśli masz problem, a nie idź w to. I myślę, że te wszystkie działania, które fundacje i stowarzyszenia podobne do nas wam oferują, proponują, to jest naprawdę, jeżeli nawet trzeba zapłacić komuś, kto wystąpi, komuś, kto przeprowadzi te warsztaty, naprawdę to są koszty minimalne do tego, co dzieje się, jakie koszty trzeba ponieść, czasami i nie tylko finansowe, bo to są często życia ludzkie. Warto więc zainwestować w tę profilaktykę.
1: warto zainwestować. My na pewno w naszych audycjach nieraz o tym będziemy mówili. Teraz zrobimy sobie króciutką przerwę muzyczną, a za chwilę do naszej rozmowy jeszcze wrócimy i pewnie jeszcze może troszeczkę porozmawiamy o tym, co przed nami.

0: wyrwani z niewoli.
1: Wyrwani z niewoli, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i wracamy też po wakacjach do audycji. Przypomnijmy tylko w co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 zapraszamy, zachęcamy. Czy możemy już właśnie zdradzić, co w tych audycjach?
2: Tak jak mówiliśmy przed przerwą, będą one cały czas świadectwami, będą one w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy, będą bardziej może skupione na samej profilaktyce, czyli tak jak mówiliśmy, więcej wizyt terapeutów, ale będą cały czas miksem tych wiadomości dobrych i złych, bo już pierwsza audycja, którą usłyszycie za 2 tygodnie, pokaże, że naprawdę największe wysiłki rodziców czy opiekunów, tak to nazwijmy, niekoniecznie muszą kończyć się happy endem. I chcemy, żeby były tą przestrogą. Tak więc jeszcze raz mówimy, że te audycje mają ostrzegać, mają uświadamiać i mają nam pomóc w tym, by tych nieszczęść narkotykowych było jak najmniej.
1: To przede wszystkim chyba główny cel, pomoc tym, którzy może już się borykają z tym problemem, ale też przestroga dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam się o to otarli, aby tego problemu nie lekceważyć.
2: Tak, mówiąc o tym, którzy się otarli, masz na myśli, rozumiem, rodziców, rodziny czy kolegów, koleżanki, którzy ten problem widzą. Tak, nie można tego lekceważyć. Trzeba próbować jak najszybciej zadziałać i trzeba sobie uświadomić, że to nie jest wstyd. To jest choroba. Tak samo jak rak, tak samo jak cukrzyca, tak samo jak wiele innych schorzeń, o których wszyscy mówimy, tak? Mówimy ze znajomymi. Stasiu ma cukrzycę, Jola ma raka. Mówimy o tym, więc nie bójmy się powiedzieć, że nie wiem, Andrzej jest uzależniony od narkotyków, czy od alkoholu, czy od, w ogóle jest uzależniony. Bo to są choroby, które ja wiem, że to jest nieuleczalna choroba, choroba nawrotowa, ale można ją zaleczyć. Można dostać w czasie terapii narzędzia. Każda osoba, czy to jest dzieciak, czy dorosła, może otrzymać w czasie terapii narzędzia, które spowodują, że będzie mógł przejść przez resztę życia z taką insuliną w kieszeni, że jeżeli przyjdzie ten moment, to on sobie to wstrzyknie, on zastosuje to narzędzia i będzie mógł żyć dalej. A my, jako ci najbliżsi, mamy być przy tych ludziach. Mamy być przy nich tylko dlatego, chociażby, bo ich kochamy, bo są nam bliscy i nie chcemy, żeby jak każda ciężka choroba śmiertelna, a w przypadku właśnie uzależnienia, szczególnie od narkotyków, jest tak, że kończy się ona niestety przy odrobinie szczęścia w szpitalu, w więzieniu lub niestety na cmentarzu. I po to jesteśmy my, żeby wspomóc te osoby młode, starsze, żeby do tych tragedii nie dochodziło.
1: To wróćmy na chwilę jeszcze do wakacji. Wspomnieliśmy o tym, że to taki okres, gdzie wielu młodych ludzi po raz pierwszy sięga po różnego rodzaju używki, no bo właśnie, bo wakacje, bo ten luz, bo po raz pierwszy poza domem, bez opieki rodziców. Na co rodzice powinni teraz po wakacjach zwrócić uwagę?
2: Bardzo dobre pytanie. Uważam, że tak, to jest bardzo szczególny okres, koniec roku szkolnego, ale przede wszystkim początek. Czyli tak jak mówisz, powroty z wakacji. Zobaczmy, czy nasze dziecko, nasz młodzieniec, nasza pannica w domu nagle, nie wiadomo dlaczego, nie zmieniła towarzystwa. Dlaczego na przykład nagle zmieniła swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o jedzenie. Że kiedyś na przykład uwielbiała zajadać się, nie wiem, ciastkami, owocami, teraz nagle nie je. Kiedy nagle zauważamy, że dziecko, kiedy nie miało jakichś tam problemów ze swoim wyglądem, ze swoją wagą, nagle chudnie. Nagle chudnie i tłumaczenia bywają różne. Każde szybkie chudnięcie dziecka to jest alarm. To niekoniecznie oznacza choroby typu, nie wiem, trzustka, wątroba, cokolwiek. To może być niestety alarm, że dziecko nie potrzebuje jedzenia, bo ma ciągle jakiś skład chemiczny nie taki w sobie, ma głody. Dalsze symptomy, częste katary. kiedy na przykład pogoda jest piękna, nie powinniśmy się przeziębiać, co chwilę jest katar, chusteczka, krwawienia z nosa, częste na przykład, że niby żyłki pękają, że nie wiem, wysmarkałem się i mi żyłka pękła. Dziwne godziny zasypiania i wstawania, kiedy nasze dziecko było śpiochem, teraz nagle widzimy, że budzi się w środku nocy, nie wiadomo po co. Sprawdźmy. Kiedy zacznie chodzić do szkoły i na przykład zauważymy, że mimo, że kiedyś miał porządek w plecaku, w tornistrze, no w plecaku, to nagle, nie wiem, porozkręcane długopisy, że nagle są wydzierane narożniki kartek w zeszycie, że znajdują się jakieś inne tam materiały, woreczki, której nigdy przedtem nie było, to są wszystko sygnały alarmowe. Kiedy z byle powodu dziecko potrafi nam, my tak to mówimy, odpalić gwizdek, tak? Czyli naprawdę doprowadzić nas do nerwów. I staje się to na przykład pretekstem, żeby wyjść z domu, bo nie mogę z tobą wytrzymać. Ty nie potrafisz ze mną rozmawiać, nie rozumiesz mnie w ogóle. Te wszystkie rzeczy, jeżeli ich przedtem nie było, albo były w mniejszym stopniu, a teraz naprawdę zaczynają eksplodować, to są wszystko rzeczy alarmowe. Jeżeli którejś z tychkolwiek rzeczy się dzieje, zwróćcie się do specjalisty, zadzwońcie do którejś właśnie z fundacji, są telefony alarmowe, nie tylko fundacyjne, państwo również je oferuje. Wiem, że niestety w wielu przypadkach trzeba czekać na tą pomoc. Pukajcie, dzwońcie, ta pomoc musi być jak najszybciej. Ale przede wszystkim pokażcie też temu dziecku w tym momencie, że nawet jeżeli widzicie te złe symptomy, nie możecie się z nimi pogodzić, przede wszystkim pokazujcie mu, że to dziecko kochacie. To jest rzecz najważniejsza. Ja sam kiedyś miałem z tym problem, żeby to pokazać i wiadomo, że jest to ciężkie do nauczenia, ale kiedyś tutaj parę miesięcy temu był taki terapeuta Piotr i powiedział taką ważną rzecz, ja sobie to wziąłem bardzo do głowy i chcę wam to powiedzieć też. Mówi, jeżeli 95% tego dnia to dziecko naprawdę spieprzy, naprawdę zrobi wszystko źle, połamie szpodel, wyleje kawę, no cały dzień, ale jeżeli znajdziecie chociaż te 5% dobroci, dobrego, co zrobił, to nim pójdzie spać, przypomnijcie mu o tym, że w tych 5% był dobry i nadal go kochacie.
1: Te zachowania, o których mówiliśmy, one wcale nie muszą oznaczać, że nasze dziecko zaczęło przygodę z używkami czy z narkotykami, ale nie warto tego bagatelizować.
2: Dokładnie.
1: Bo pewnie wielu rodziców będzie sobie tłumaczyło, a chodził późno spać, no bo tak się przyzwyczaił podczas wakacji, organizm się rozregulował. Czy katary, wiadomo jaka ostatnimi czasy pogoda jest za oknem, raz jest ciepło, za chwilę zimno. Nie bagatelizujmy tego, sprawdzajmy, kontrolujmy to. Tak jak mówiliśmy, to wcale nie musi oznaczać, że nasze dziecko zażywa narkotyki, ale lepiej mieć to wszystko pod kontrolą.
2: Warto zwrócić po prostu uwagę, jeżeli ten katar się pojawia nagle po przyjeździe z wakacji, przecież spał pod namiotem czy gdziekolwiek, no ale ten katar nie będzie trwał miesiąc czy dwa. Jeżeli przyjeżdża i mówi, że teraz już nie będzie jadł jakiegoś jabłka czy czegokolwiek, no to no nie ma takiej opcji, żeby się dziecku zmieniły, nie wiem, tutaj jakieś uciekło mi słowo, jakieś tutaj właśnie spożywcze przyzwyczajenia, ale jeżeli miną, no to jest okej, prawda, no po prostu nie lekceważmy. Tu nie chodzi o to, żeby wpadać w panikę i zaraz dzieciaka ciągnąć po testy i cokolwiek z nim robić. Nie.
1: Obserwujmy, jak
2: dokładnie
1: to się rozwija.
2: Czy to
1: i jeżeli
2: trwa,
1: to nas będzie mocno niepokoić, no to nie zostawiajmy tego problemu bez rozwiązania.
2: Dokładnie. Słuchajcie, nie można powiedzieć, że sobie powiedzieć, bo to rodzice mają ze sobą największy problem, że to minie, że to przejdzie, że nie.
1: Bo to taki wiek.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: To na koniec, zapraszając już też na te nowe odcinki, nowy sezon audycji Wyrwani z Niewoli, przypomnijmy tylko, bo mówiliśmy, że zachęcamy do tego, aby jeśli słuchają nas jakieś osoby decyzyjne, nauczyciele, wychowawcy, samorządowcy, to przypomnijmy, gdzie w razie czego mogą was szukać, jak się mogą z wami kontaktować, gdzie szukać tych informacji.
2: Jeśli chodzi o naszą fundację, jest to oczywiście bardzo proste. Mamy swoją stronę internetową www.matermaria.org.pl. Możecie się z nami skontaktować pod numerami telefonów 669-678-473 oraz 884-515050. pod tym drugim numerem też możecie zawsze uzyskać sytuację, przepraszam, jakieś informacje pomocowe. Mamy swoją siedzibę w Kazimierzu, tam jesteśmy, tam działamy i tam też mamy, gdybyście taką potrzebę mieli, mówię to teraz bardziej nawet do rodziców czy osób z problemem, mamy swój stacjonarny punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Kazimierzu, który jest otwarty co sobotę od godziny 11 do godziny 13.30 za darmo, prosto z buta, bez umawiania się. Tam nikt wam nie odmówi pomocy. Zawsze jest ktoś, kto wam pomoże. A do państwa właśnie władnych i nauczycieli bardzo was proszę, kontaktujmy się, działajmy razem wspólnie dla dobra dzieciaków.
1: Zapraszamy, zachęcamy do kontaktu i zapraszamy na nowy sezon audycji Wyrwani z Niewoli, najbliższe, jak już wspomnieliśmy, za 2 tygodnie.
2: Tak jest. Bardzo dziękuję.
0: Wyrwani z Niewoli. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież do jutra przebywa w Castel Gandolfo. Ludzkość musi przestać zachowywać się tak, jakby nie wiedziała, że niszczy planetę. Apeluje patriarcha ekumeniczny Bartłomiej na Światowy Dzień Modlitw o ochronę stworzenia. Dziękujemy Ojcze Święty, że nie zapominasz o Haiti. Mówi biskup Pierre André Dumas po apelu Leona XIV o zakończenie przemocy w tym kraju. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty od soboty przebywa w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam mszy świętej i wziął udział w procesji na jeziorze. Wczoraj w południe modlił się z wiernymi, a dziś odbywa spotkania i audiencje. Przyjął m.in. członków komisji do spraw kierowania nadzoru nad fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieła świętego ojca Pio z Pietrelciny. Jutro Leon XIV będzie przewodniczył w Borgo Laudato Si mszy świętej o ochronę stworzenia. Także patriarcha ekumeniczny Bartłomień wzywa chrześcijan do odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu na obchodzony 1 września Dzień Modlitw o ochronę środowiska naturalnego wskazuje, że współczesny kryzys ekologiczny ma nie tylko wymiar gospodarczy czy polityczny, ale również duchowy i moralny.
3: Dopóki dominującym modelem człowieka pozostaje ewangeliczny, nierozumny bogacz, ludzkość będzie podważać własną przyszłość i niszczyć swój własny dom. Konsekwencje pragnienia manipulowania naturą i jej eksploatowania okażą się tragiczne dla życia na naszej planecie. Czytamy w orędziu.
2: Haitański biskup Pierre André Dumas dziękuje Leonowi XIV za apel o zakończenie przemocy na Haiti. Hierarcha sam przechodzi rekonwalescencję po zamachu bombowym. Po ostatniej masakrze w Kenskow biskup zaapelował do władz Haiti o zdecydowane działania.
4: Kiedy Ojciec Święty mówi o Haiti, kiedy domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników i wzywa odpowiedzialnych za kraj do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, jego głos łączy się z wołaniem milionów Haitańczyków, którzy proszą po prostu o możliwość życia. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb kryją się twarze, matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie "dość masakr, wystarczy" nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
2: Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycaku został ustanowiony Sanktuarium Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej trzech narodów na pobliskim trójstyku Polski, Czech i Słowacji. W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5000 osób. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium, ksiądz Marek Modzelewski.
5: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stał się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maria pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić, mogą także łączyć.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry. 80. spotkanie z muzyką z celuloidu. Czas zacząć. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Na początek przygotowałem dla Was zapowiedź premiery filmowej. 11 listopada na ekrany kin wejdzie biograficzny film zatytułowany Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Wyreżyserował go Piotr Domalewski, który swoją karierę w branży filmowej zaczynał od roli Szymona w telenoweli Barwy Szczęścia w 2009 roku, a dziś ma na koncie chociażby reżyserię adaptacji powieści Wzgórze Psów według prozy Jakuba Żulczyka. Scenariusz filmu Nasza rewolucja to historia miłości znanego polskiego opozycjonisty Jacka Kuronia i jego żony Gai, przedstawiona w burzliwym okresie stanu wojennego. Rolę Kuronia kreuje doskonały w każdym calu Arkadiusz Jakubik. Jego rolę zagra również zawsze błyszcząca na ekranie Magdalena Popławska. Myślę, że ten duet zapamiętamy na długo. Warto też zwrócić uwagę na postać Lecha Wałęsy. W filmie zagra go Andrzej Andrzejewski, aktor fizycznie bardzo podobny do pana prezydenta. W ubiegłym roku widzieliśmy go chociażby w filmie Zamach na papieża. W trailerze do filmu Nasza rewolucja, którego premiera jest przewidziana na 11 dzień listopada, słyszymy wielki przebój, który powstał wprawdzie 10 lat później niż czas wydarzeń przedstawionych w filmie, ale tekst bardzo identyfikuje się ze scenariuszem wydarzeń, które zostały tu przedstawione, i z tym, co przeżywają główni bohaterowie.

Nasza rewolucja. Premiera filmu o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów w kinach odbędzie się 11 listopada. Ta data oczywiście nie jest przypadkowa, nie przypadkiem też na początku naszego spotkania wystąpił zespół aktorów i muzyków Teatru Muzycznego z Poznania. Za chwilę jeszcze jedna, tym razem teatralna zapowiedź.

Film o kuroniach w kinach w listopadzie, znacznie wcześniej, bo 12 września w Poznańskim Teatrze Muzycznym rozpocznie się nowy sezon teatralny. Jak zwykle rozpocznie się z wielkim przytupem. Tym razem na teatralny afisz trafi opowieść pod tytułem Mrs. Doubtfire. Musical oparty na doskonałej komedii Chrisa Columbusa z 1993 roku pod tym samym tytułem, z karkołomną główną rolą Robina Williamsa. Ten doskonały, nieodżałowany aktor zagrał tu główną rolę męską, a właściwie żeńską. Wykreował w sposób wirtuozerski postać opiekunki dla dzieci, czyli tytułowej pani Doubtfire. Filmowy Daniel Hillard to ojciec trójki dzieci. Ich matka miała już dość jego szalonych pomysłów. Postanowiła się z nim rozwieść, jednocześnie ograniczając do minimum jego kontakt z synem i córkami. Ten podstępem zdobywa pracę w swoim domu, przebrany za starszą, nobliwą panią i zostaje opiekunką, opiekunem trójki młodych ludzi. Film pokazuje dramat rodzinny, ale ma dużo scen komediowych. Według pierwszej koncepcji scenariusz był bardziej poważny, jednak po tym, gdy do obsady dołączył Robin Williams, którego występy reżyser widział parokrotnie w nocnych klubach w Los Angeles, idea została zmieniona. Williams, któremu przebieranki filmowe nie są obce, wspomnijmy Tootsie czy Człowieka przyszłości, zadebiutował tutaj także jako producent. Sporo też improwizował na planie, udane improwizacje zostały potem dopisane do scenariusza. A powstał on na podstawie powieści Anne Fine alias Madame Butterfly. Pierwotnie główną rolę miał zagrać Warren Beatty. Nie zgodziła się na to wspomniana autorka książkowego pierwowzoru ze względu na stosunek tego aktora do kobiet. Jedną z ról drugoplanowych zagrał Pierce Brosnan, który wcześniej był detektywem Remingtonem Steele, a później na parę lat został agentem 007. Sam Robin Williams dla tej roli zrezygnował z występu w filmie Philadelphia, który potem także okazał się wielkim hitem. Choć może gdyby wiedział, że wykreowanie postaci pani Doubtfire będzie trwać ponad 4 godziny, jego decyzja byłaby zupełnie inna. Owa charakteryzacja została nagrodzona Oscarem, a Robin Williams dostał nagrodę American Comedy Awards, przyznawaną corocznie za oceanem za najlepsze role komediowe. Po wielkim sukcesie tego filmu w połowie lat 90. w 2001 roku powstał projekt, by zrealizować jego kontynuację. Anna Fine zobowiązała się i stworzyła scenariusz, którego nie zaakceptował Williams, potem jeszcze pojawiły się inne problemy i gdy w 2014 wszystko było już dopięte na tak zwany ostatni guzik, Robin Williams zmarł. Ostatecznie zrezygnowano z sequelu, za to 5 lat później na deskach Fifth Avenue Theater w Seattle pojawiła się sceniczna, musicalowa wersja tego filmu, a właściwie noweli Anne Fine. Potem sztuka była wystawiana m.in. na Broadwayu, West Endzie, w Rio de Janeiro i São Paulo, aż w końcu w tym roku trafi do Poznania na deski Teatru Muzycznego. Bilety już można rezerwować.

Dudes Looks Like a Lady to piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Mrs. Doubtfire. Na koniec naszego spotkania film z kategorii kina niezależnego, zatytułowany The Outrun. Zrealizowany w koprodukcji niemiecko-brytyjskiej w 2024 roku i nie ukrywam, że do jego obejrzenia skusił mnie fakt, że główną rolę gra tutaj jedna z moich ulubionych aktorek, Saoirse Ronan. Kreuje tutaj rolę Rony, młodej kobiety, której demony przeszłości nie pozwalają na spokojne, komfortowe życie. Jej przeszłość to używki, które pozornie rozświetlały jej umysł i spojrzenie na świat. Jest po odwyku, decyduje się na to, by zamieszkać w totalnym odosobnieniu na Papa Westray, która jest jedną z wysp archipelagu Orkady w Szkocji. Film oparty jest na autobiografii szkockiej dziennikarki i pisarki Amy Liptrot pod tym samym tytułem. Film Outrun jest przez niektórych gatunkowo porównywany do dzieła Wojciecha Smarzowskiego Pod mocnym aniołem, lecz jest o wiele mniej dramatyczny w odbiorze, chociaż mocnych scen tu nie brakuje. Jeśli lubicie statyczne kino bez fajerwerków, ale z mocnym przekazem emocjonalnym, to proszę koniecznie obejrzeć film Outrun. I proszę się nie pogubić w retrospekcjach. Wystarczy obserwować włosy głównej bohaterki, że pozwolę sobie na małą podpowiedź. Saoirse Ronan w tym samym 2024 roku zagrała również w filmie Blitz Steve'a McQueena, o którym w muzyce z celuloidu swojego czasu opowiadałem. Jakby na osłodę przejmujących i wiejących chłodem scen oglądanych w filmie Outrun, jego twórcy na koniec serwują nam takie oto sympatyczne dźwięki. Zostawiam Was sam na sam z Mattem Johnsonem. To było 80. wydanie muzyki z celuloidu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem niezgodnym z konstytucją. O tym mówili dzisiaj przed jedną z poznańskich szkół politycy Prawa i Sprawiedliwości. Od jutra zajęcia z edukacji zdrowotnej staną się obowiązkowe dla wszystkich uczniów z wyłączeniem modułu poświęconego edukacji seksualnej. Plan ten skrytykował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
2: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem bardzo ideologicznym. Bez wątpienia dotyka kluczowej sprawy, sfery wychowania. Zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 48 i 53, to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo czy urzędnik. Rząd Donalda Tuska i Barbara Nowacka narzuca edukację zdrowotną wszystkim dzieciom.
1: Politycy PiS podkreślają, że badaniem zgodności nowych przepisów z konstytucją ma zająć się Trybunał. Argumentując to stanowisko, poznański radny Przemysław Aleksandrowicz wskazywał, jak duże znaczenie dla stabilności państwa i społeczeństwa mają trwałe i chętne do wychowywania dzieci rodziny.
3: Zadrażni panią, jak niektórzy mówią, Barbarię Lewacką, żeby społeczeństwo kierowało się bardziej wartościami konserwatywnymi niż postępem wywiedzionym z rewolucji seksualnej lat 60.
1: Zdaniem polityków wszystkie wartościowe i przydatne elementy edukacji zdrowotnej można zrealizować podczas dotychczasowych zajęć, chociażby na lekcjach biologii czy wychowania do życia w rodzinie. Poznaniacy pamiętają o początkach Solidarności. Dziś obchodziliśmy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania związku i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Z tej okazji w samo południe w poznańskim kościele Ojców Dominikanów odprawiono mszę świętą. Następnie mieszkańcy przeszli pod pomnik Czerwca 1956, gdzie samorządowcy, politycy i przedstawiciele szkół złożyli kwiaty. Z kolei w Gdańsku, w kościele pod wezwaniem świętej Brygidy, arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński odprawił mszę świętą z okazji rocznicy.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznaniacy stworzą całun dzieci z gazy. To nazwa symbolicznej akcji, która odbędzie się już w przyszły poniedziałek w holu Muzeum Narodowego. Zebrani będą mogli osobiście wpisać na białym płótnie imiona i nazwiska 200 najmłodszych ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie. To część globalnego projektu, który ma zwrócić uwagę świata na dramatyczne skutki wojny, mówił dziś w rozmowie porannej Radia Emaus współorganizator ksiądz Artur Wojczyński.
4: Celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte.
1: Pełen całun, który powstaje równolegle w wielu miastach, ma 110 metrów długości, a zapisano na nim około 20 tysięcy nazwisk. Poznański fragment tuż po wydarzeniu zostanie spakowany i wysłany do Stanów Zjednoczonych. 16 września płótno zostanie zaprezentowane w Nowym Jorku przed ambasadorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a później trafi do Waszyngtonu. Poznańskie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Antyukraińskie hasła i zniszczona witryna. Poznańscy policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca podejrzanego o znieważenie obywatelki Ukrainy na tle narodowościowym. Wczoraj po południu otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał słownie znieważyć pracownicę ukraińskiego sklepu, a następnie namalować napis na szybie lokalu i uciec. Funkcjonariuszom już dziś rano udało się znaleźć i zatrzymać podejrzanego. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. O wymiarze kary zdecyduje sąd.
0: Informacje z kraju.
1: Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie protestowali nauczyciele. Przed kancelarię premiera z całego kraju przyjechali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przywieźli ze sobą transparenty. Politycy, dotrzymujcie słowa, godne płace natychmiast, grzecznie to już było. Czego domagali się protestujący?
5: Szacunek dla nauczycieli, godne płace. Większe poszanowanie naszego zawodu.
6: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
7: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały
6: i żebyśmy mogły godnie żyć, a nie czekać, aż ktoś nam coś da. My pracujemy.
1: Protestujący domagają się także wznowienia pracy nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Prace nad projektem od ponad 2 lat utknęły.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 24. Maluch został u progu tak, że Ben-Hur sam wszedł do tej samej komnaty, w której pierwszy raz ujrzał był kupca. Nic się tu nie zmieniło, tylko tuż przy krześle stał mosiężny, polerowany słup, wpuszczony w drewnianą podstawę, wyższy od najroślejszego mężczyzny, a dźwigający z pół tuzina, a może więcej srebrnych palących się lamp. Przy tym oświetleniu wyraźnie widać było półki zdobiące ścianę, złocone gałki gzymsu i sklepienie mieniące się fioletowym błyszczykiem. Ben-Hur, ujrzawszy naprzeciw siebie Simonidesa, Ilderima i Esterę, zatrzymał się w pobliżu wejścia. Mimo woli spojrzał po nich, jakby szukając odpowiedzi na pytanie, które mu przyszło na myśl. Czego ci ludzie mogą chcieć ode mnie? Zanim zdołał na nie odpowiedzieć, nasunęło mu się drugie. Przyjaciele to czy wrogowie? Tu oko jego spoczęło na Esterze. Mężczyźni odpowiedzieli na jego spojrzenie wzrokiem pełnym dobroci, lecz w jej twarzy było coś więcej jak dobroć. Coś tak duchowego, że nie da się określić słowami. Spojrzenie to wzruszyło go do głębi. Synu Hura. Był to głos Simonidesa. Synu Hura, mówił kupiec, powtarzając to wezwanie, jakby tym chciał dodać słowom uroczystego znaczenia. Oby pokój Boga, ojców naszych, był z tobą. Życzę ci tego od siebie i moich. Simonides siedział w krześle, ale jego ciemne oczy patrzyły prosto spod białych brwi, a ich blask dodawał jeszcze powagi tej królewskiej głowie i bladej twarzy, które kazały wszystkim zapominać o połamanych członkach i zniszczonym ciele tego człowieka. Nastąpiła chwila milczenia, po czym kupiec złożył pokornie ręce na piersi. Ruch ten i pozdrowienie nie mogły być niezrozumianymi, więc Ben-Hur wzruszony przemówił tymi słowy. Simonidesie, życzenie pokoju z wdzięcznością przyjmuję, oddaję ci je wzajemnie jak syn ojcu, niemniej czuję, że trzeba nam się porozumieć. Słowami tymi chciał delikatnie usunąć stosunek pana do sługi, a zawiązać inny, wyższy i świętszy. Simonides opuścił zwolna ręce, a zwróciwszy się do córki rzekł: podaj panu krzesło, córko moja. Śpiesznie uczyniła zadość życzeniu ojca i stanęła zmieszana, patrząc kolejno to na ojca, to na młodzieńca. Czekali z obawą, co dalej nastąpi. Milczenie stawało się coraz przykrzejszym, aż wreszcie przerwał je Ben-Hur, przysuwając krzesło do nóg kupca i mówiąc: tu moje miejsce. I usiadł. Oczy jego spotkały się z wzrokiem Estery na jedną krótką chwilę, ale ta chwila zrobiła ich lepszymi. On poznał, że mu jest wdzięczna. Ona nabrała pewności, że jest wspaniałomyślny. Simonides skinął na znak przyzwolenia i rzekł: Estero, przynieś papiery. Dziewczyna zbliżyła się do jednej z framok w ścianie, otworzyła ją, wyjęła zwój papierów i podała je ojcu. Dobrze rzekłeś, synu Hura, zaczął Simonides, rozwijając papiery. Trzeba nam się porozumieć. Przeczuwając twe żądanie, a byłbym to sam poruszył, gdybyś tego nie był uczynił, przedkładam ci dowody, które ci wszystko wytłumaczą, a mianowicie stan majątkowy i nasz wzajemny do siebie stosunek. Czy chcesz teraz czytać? Ben-Hur wziął papiery, rzucił jednak okiem na Ilderima. Niech cię obecność szejka nie wstrzymuje. Rachunki potrzebowały świadka. Imię jego jest już na nich. Wie przeto wszystkim i jest twoim przyjacielem. Czym był dla mnie, będzie i dla ciebie. Mówiąc to, Simonides spojrzał na Araba i skinął mu uprzejmie głową. Szejk odpowiedział mu w ten sam sposób i rzekł: jest, jakoś powiedział. Wiem, jak doskonała jest twoja przyjaźń, odparł Ben-Hur. I pragnę stać się jej godnym. Później przeczytam uważnie twoje rachunki, Simonidesie. Teraz daj mi ich główny zarys, jeśli cię to zbytecznie nie utrudzi. Simonides wziął znów papiery w rękę. Estero, stań przy mnie i odbieraj przeczytane kartki, inaczej mogłyby się pomieszać. Uczyniła zadość życzeniu ojca, a stojąc obok, położyła rękę na jego ramieniu, co tak wyglądało, jakby oboje zdawali sprawę. Oto, mówił Simonides, pierwszy dokument. Wykazuje on, ile pieniędzy miałem od twego ojca, a oto drugi na sumy, które wydarłem Rzymianom. Nic prócz pieniędzy nie dało się uratować, a i to tylko dzięki naszemu żydowskiemu systemowi rozmieszczania majątku na weksle. Sumy ocalone ściągnąłem z Rzymu, Aleksandrii, Damaszku, Kartaginy i innych miejsc leżących w obwodzie handlowym. Wynosiły one razem 120 talentów monetą żydowską. To rzekłszy, oddał kartkę Esterze, a wziął drugą i rzekł: z tą sumą 120 talentów zacząłem interesy. Z niej wyrósł mój kredyt. Wyrażam się tak, aby ci następnie wykazać korzyści, jakie z pomocą tych pieniędzy uzyskałem. Tu odczytał z pojedynczych kartek rozmaite rachunki, które ogółem tak się przedstawiały. W okrętach 60 talentów. W towarach na lądzie 110 talentów. W transporcie 75 talentów. W wielbłądach i koniach 20 talentów. Na składach 10 talentów. W rachunkach bieżących 54 talenty. W gotówce 224 talenty. Razem 553 talenty. Do tego, to jest do 553 talentów, dolicz kapitał, który mi powierzył twój ojciec, a otrzymasz 673 talenty. Wszystko to twoje. Jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie. Po tych słowach Simonides wziął papiery z rąk Estery, zostawiając sobie tylko jeden. Zwinął je i oddał Ben-Hurowi z pewnym odcieniem dumy, nie obrażającej nikogo, bo pochodziła raczej z zadowolenia, ze spełnienia obowiązku lub odnosiła się tylko do osoby młodego pana bez względu na swoje zasługi. Nie ma takiej rzeczy pod słońcem, mówił dalej niskim głosem, której byś nie mógł osiągnąć, ani dzieła, którego byś nie zdołał dokonać. Ben-Hur wziął pergamin i walcząc ze wzruszeniem rzekł: wszystko to wydaje mi się światłem z nieba, rozjaśniającym noc tak straszną i długą, że sądziłem, że się nigdy nie skończy. Najpierw dziękuję Panu, który mnie nie opuścił, potem Tobie, Simonidesie. Wierność Twoja zwyciężyła okrucieństwo ciemiężycieli i czyni zaszczyt ułomnej ludzkiej naturze. Rzekłeś, iż nie ma na ziemi dzieła, którego bym nie mógł dokonać. Spróbuję, czy to potrafię. Mógł, żeby inny człowiek w tak szczęsnej jak obecna chwili przewyższyć mnie we wspaniałomyślności. Zaiste nie dopuszczę do tego i ciebie, szejku, wzywam na świadka wraz z tobą, Estero, która jesteś dobrym aniołem swego ojca. Słuchajcie. Tu wyciągnął rękę ze zwojem papirusowym ku Simonidesowi. Rzeczy, których spis zawierają te papiery, okręty, domy, towary, wielbłądy, konie, pieniądze, od najdrobniejszych do największych, oddaję tobie, Simonidesie, czynię je twoimi, przeznaczam je tobie i twoim na wieki. Estera uśmiechnęła się przez łzy, Ilderim szybko i gwałtownie gładził brodę, a jego oczy świeciły jak drogie kamienie. Tylko Simonides był spokojny. Przeznaczam je tobie i twoim na wieki, ciągnął Ben-Hur dalej, ale pod jednym warunkiem. Obecni wstrzymali oddech. Chcę, aby 120 talentów, które były własnością ojca mego, wróciły do mnie. Dalej żądam, abyś mi dopomógł w szukaniu matki i siostry, używając w tym celu wszystkich środków, jakie się okażą potrzebnymi. Simonides wzruszony wyciągnął rękę do młodzieńca i rzekł: coraz to lepiej poznaję cię, synu Hura, i wdzięczny jestem Panu, że cię takim przywiódł. Jeśli wiernie służyłem ojcu twemu za życia, jeśli równie wiernym zostałem jego pamięci, to i ciebie nie zawiodę, a tego warunku przyjąć nie mogę. Tu wziął pozostałą kartę i mówił dalej. To, coś odczytał, nie jest końcem rachunków. Są jeszcze inne. Czytaj je głośno. Ben-Hur zaczął czytać. Dokument brzmiał: Spis niewolników Hura, sporządzony przez zarządcę Simonidesa. Egipcjanka Amra w Pałacu Jerozolimskim, Simonides, pełnomocnik w Antiochii, Estera, jego córka. Nigdy nie powstała w umyśle Ben-Hura myśl, że córka niewolnika jest niewolnicą podług prawa, a Estera w jego marzeniach była zawsze rywalką Egipcjanki, przedmiotem godnym miłości. Na tę niespodzianą wiadomość spłonął rumieńcem i spojrzał na nią nieśmiało. Widząc, że jej twarz oblana jest szkarłatem, spuścił oczy, a mnąc kartę papirusu rzekł śpiesznie: bogatym jest człowiek posiadający 600 talentów i może zaiste czynić, co chce. Cenniejszy jednak od pieniędzy jest umysł, który je zebrał, i serce, którego bogactwo nie zepsuło. Nie lękajcie się, zacny Simonidesie i ty, piękna Estero. Szejk Derim poświadczy, że w chwili, w której was jako niewolników poznałem, otrzymaliście wolność, a pośpieszę to i pisemnie oświadczyć. Czy mogę co więcej uczynić? Zaiste, niewolę zdołałbyś słodką uczynić, siosynu Hura, ale pomyliłem się, mówiąc, żeś mocen wszystko uczynić, bo to pewna, że nie masz prawa zrobić nas wolnymi. Jam niewolnikiem po wsze czasy. Ojciec twój przybił ucho moje do drzwi, jak sam widzisz. Czyż ojciec mój mógł to uczynić? Nie waż się sądzić go, przerwał Simonides. Uczynił to na prośbę moją, bo tak żądała moja Rachela, matka tego dziecka, i nie chciała być moją żoną, dopóki bym nie był jej równy. Czy była niewolnicą po wszystkie czasy? Tak. Ben-Hur mierzył szerokimi krokami pokój wszerz i wzdłuż. Widać było, że cierpi nad swoją niemocą. Byłem wpierw już bogaty, rzekł stając nagle. Byłem bogaty darem dobrotliwego Ariusza. Teraz przybywa mi nowa fortuna wraz z tym, który ją zebrać potrafił. Czyżby opatrzność zdziałała to bez celu? Poradź mi, Simonidesie, pomóż ujrzeć sprawiedliwość i uczynić jej zadość. Dopomóż, abym był godnym imienia mego. Stań się tym w rzeczywistości, czym jesteś, podług prawa, a wdzięczny ci będę po wszystkie czas. Twarz Simonidesa jaśniała od zadowolenia. Synu pana mego, uczynię więcej. Służyć ci będę całą potęgą mego umysłu i serca. Ciała nie mam już, poświęciłem je tobie, ale umysł i serce są twoje. Przysięgam ci to na ołtarze Boga naszego i na te ofiary, co na nich płoną. Uczyń mnie jednak prawnie tym, czym jestem. Cóż mam uczynić? Rzekł gorąco Ben-Hur. Gdy mnie uczynisz zarządcą swego majątku, zacznę działać. Od tej godziny jesteś nim i uważaj się za takiego. Czy mam to uczynić pisemnie? Dość twego słowa. Tyle dawał twój ojciec. Nie chcę więcej od syna. Teraz zaś, kiedyśmy się porozumieli, tak, jestem gotów, rzekł Ben-Hur. A ty, córko Racheli, nie masz nic do powiedzenia? Rzekł Simonides, zdejmując jej rękę z swego ramienia.
3: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą”. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Pan Jezus wchodzi do synagogi i jego słowo ucisza chaos. Ludzie są zdumieni, bo czują w tym autentyczną moc, która przywraca spokój i porządek. Często w życiu czujemy się rozbici przez natłok spraw czy niepokojów, które krzyczą wewnątrz nas. Potrzebujemy takiego słowa, które w ten zgiełk wprowadzi ład. To słowo nie jest tylko teorią, ale siłą zdolną uzdrowić to, co wewnątrz nas jest poranione i chaotyczne. Wystarczy pozwolić, by wybrzmiało. Pomyśl, w jakiej sprawie w moim życiu najbardziej potrzebuję dziś usłyszeć słowo, które przyniesie mi pokój.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie